Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jej pośrednictwo jest zamysłem Boga, a nie ludzkim wymysłem. Duchowość maryjną przybliża arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Maryja po naszej stronie. Czy praca jest karą za grzechy, czy przywilejem i powołaniem człowieka? Wyjaśnia Barbara Stefańska w artykule Stworzeni do pracy. Opowieści biblijne to nowy cykl dla dzieci, którego autorką jest Lidia Molak. Zaczynamy od stworzenia świata.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9.30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13.00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moctis.pl.
0: Po reklamie.

0: powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
1: Jaki uśmiech pojawia się na twarzy, gdy myślisz, że po całym dniu pracy czeka na ciebie w domu ukochana osoba z ciepłą herbatą, dobrym słowem, czułym spojrzeniem? Zobacz, jak Jezus na ciebie czeka. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. Jezus nie wynajął tego mieszkania na chwilę, ale zapłacił sporą cenę za to, byś mógł mieć je na stałe. Ufasz tej obietnicy, czy też dajesz wkraść się w twoje serce zakwasowi niewiary? A może jesteś niewinnie zagubiony jak Tomasz, który przypomina swoim pytaniem: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz? Nieporadne, lecz prostolinijne dziecko, które mówi, jak jest. Co mówisz w prostocie serca Jezusowi, gdy nie wiesz, co oznaczają kolejne wydarzenia na twojej drodze życia? Jezus nie wymaga od ciebie ideału. On pragnie prowadzić ciebie za rękę jak dziecko. Gdy gubisz się kolejny raz, możesz wrócić do relacji z Nim i spojrzeć na Niego. On jest dobry i chce cię prowadzić do szczęścia bez granic. Jezus zapewnia dziś twoje niespokojne serce, że jest twoją drogą, prawdą i życiem i pokazuje swoją ukochaną, przebitą dłonią mieszkanie, którym na ciebie wraz z Ojcem czeka. Czeka, bo zależy mu na tobie. Dasz mu się dzisiaj poprowadzić do większego szczęścia?

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Letnickie pola, Gniezno, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Jana, wygłoszona przed katedrą świętego Wojciecha.
2: U progu trzeciego tysiąclecia, świadectwo Wojciecha, świętego Wojciecha, jest wciąż obecny w Kościele i wciąż wydaje owoce. Winniśmy jego dzieło ewangelizacji podjąć z nową mocą. Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie i jego nauce, pomóżmy odkryć go na nowo. Stanie się tak wtedy, kiedy zastępy wiernych świadków Ewangelii znów zaczną przemierzać nasz kontynent. Gdy dzieła architektury, literatury, sztuki będą w sposób porywający dla współczesnego człowieka ukazywać tego, który jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Gdy w sprawowanej przez Kościół liturgii ujrzą piękno oddawania Bogu chwały, gdy dostrzegą w naszym życiu świadectwo chrześcijańskiej miłości, miłosierdzia i świętości.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9.30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moctis.pl.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
4: To jest Radio Warszawa.
5: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
6: Szlakiem świętych dzisiaj wędrujemy do świętego bliskiego bardzo naszemu sercu, ale w wyjątkowym czasie. Królowa Polski, Matka Najświętsza, a on był z nią związany wyjątkową nicią. Jest ta, która z nami, ta, która zna chyba jego biografię, ale i też trochę serce. Pani Anna, szczęść Boże.
7: Szczęść Boże, witam serdecznie.
6: Pani Anna Rastawicka, czyli tak naprawdę Instytut Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam bardzo gorąco. I od razu pytam, czy to rzeczywiście było jedno serce, Maryja i kardynał?
7: Kim Maryja była w życiu księdza prymasa, to bardzo trafnie odpowiedziała taka młoda uczestniczka konkursu o życiu i nauczaniu kardynała Wyszyńskiego. To był konkurs dla szkół licealnych i właśnie taka maturzystka, kiedy ją zapytaliśmy, czego ją uczy życie księdza prymasa. Odpowiedziała, jak nam nauczycielka pokazała książkę, którą mamy przeczytać do konkursu, wszystko postawiłem na Maryję, spojrzałam z przerażeniem, ja w życiu tyle nie przeczytam o Matce Bożej. Ale jak zaczęłam czytać, to ta Matka Boska z obrazka stała mi się żywą osobą. I to wydaje mi się najtrafniejsze określenie relacji księdza prymasa Wyszyńskiego z Matką Bożą.
6: Pani Anno, jeżeli mogę wejść słowo, znalazłam taki cytat z kardynała. Nie umiem jednego dnia spędzić bez Ciebie, bez Twojego imienia, bez zdrowaś Mario, bez różańca. Czy tak wyglądała codzienność kardynała?
7: Tak, tak. Ksiądz prymas nie tyle o Matce Bożej mówił, co on żył w jej obecności. On nieustannie ją przywoływał na pomoc w swoim bardzo trudnym zadaniu. Mówił, i to jest, myślę, w maryjności księdza prymasa według mnie najbardziej charakterystyczne, że on nie skupiał się na jej przywilejach. Najbardziej cenił jej Boże macierzyństwo, ale żył jej obecnością. Mówił, skoro Chrystus żyje w Kościele, jest nim jego matka, bo Bóg nie wypożyczył sobie Maryi, ona na zawsze jest jego matką. Jest matką Chrystusa żyjącego w nas, jest naszą matką. I ksiądz prymas doświadczył tego od dzieciństwa.
6: I właśnie, pani Anna, i właśnie o to dzieciństwo chcę zapytać. Czy ta relacja księdza prymasa z Matką Bożą, ona się zaczęła już w Zuzeli, już w tych dziecinnych latach, już na podwórku?
7: W Zuzeli to patrzył na swojego ojca, który klęczał przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, na posadzce i mały Stefan się zastanawiał, dlaczego ten tata klęczy na posadzce i o czym tak długo z Matką Bożą rozmawia. Zuzeli, kiedy się budził, patrzył na dwa obrazy Matki Bożej, Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Przysłuchiwał się rozmowom rodziców, którzy matka jeździła na Jasną Górę, matka jeździła do Ostrej Bramy, a ojciec jeździł na Jasną Górę. I ksiądz prymas wspomina po latach, że potem była dyskusja w domu, która Matka Boża jest skuteczniejsza. Ale myślę, że jeszcze bardziej kształtowała go codzienna modlitwa różańcowa. Wspominał, że w ich domu był zwyczaj, że nie tylko w październiku, ale codziennie w rodzinie odmawiali różaniec klęcząc. Dzisiaj wydaje się to prawie niemożliwe, ale to było to, co księdza prymasa kształtowało, co wyrabiało w nim taką moc, którą naprawdę komuniści nie mogli sobie poradzić i szatan sobie nie poradził.
6: To na pewno, szatan sobie nie poradził. Ja jeszcze chcę wrócić i teraz odsłonić takie karty bolesnych doświadczeń kardynała Wyszyńskiego. To jest śmierć matki, która na pewno wpływa na miłość do Maryi, no bo w jakiś sposób ta matka duchowa staje się też fizycznie tą, o którą prosisz o pomoc, bo twoja mama jest już u tej twojej duchowej matki.
7: Mama jego umarła, kiedy miał 9 lat, po urodzeniu 6 dziecka. Umierała prawie miesiąc. Dzieci siedziały w szkole opodal w Andrzejewie i nasłuchiwały tylko, czy nie biją dzwony, bo byłby to znak, że mama nie żyje. I to był jego tak ogromny ból, który nosił w sercu chyba do końca życia. I wtedy w domu państwa Wyszyńskich pomagała, wspomina ksiądz prymas, taka pani Ulisia. I ona mówiła nam o Matce Niebieskiej. I wtedy związałem się z matką, która nie umiera.

0: Szlakiem świętych.
1: Wracam do kolejnego trudnego doświadczenia. Kardynał Wyszyński złożył swój pierwszy osobisty akt oddania Matce Najświętszej w więzieniu w Stoczku Warmińskim 8 grudnia 1953 roku. Czym tak, to znowu... było? Bo to znowu jest kolejne trudne doświadczenie.
2: Jeszcze wcześniej bardzo trudnym doświadczeniem były święcenia kapłańskie. Był wtedy tak słaby i tak chory, że kiedy przyszedł w przeddzień święceń, święcony był osobno 3 sierpnia 1924 roku. Kiedy przyszedł w przeddzień do katedry, zakrystianin powiedział do niego: księże, z takim zdrowiem to lepiej iść na cmentarz, nie do święceń. Biskup zastanawiał się, czy go w ogóle święcić. Ale siostra zakonna w kurii mówi: on tak pragnie chociaż parę mszy świętych odprawić. Niech ksiądz biskup go wyświęci. A ksiądz prymas odprawiał te msze święte przez 56 lat swojego kapłaństwa. Bardzo trudnej pracy. I mocą jego, mówię, odtąd ciągnę nie własnymi siłami, bo chociaż w czasie tych święceń marzył o tym, żeby litania do wszystkich świętych trwała jak najdłużej, bo wtedy się leży krzyżem i bał się, że jak wstanie, to nie utrzyma się na nogach. Ale zaraz następnego dnia jedzie na mszę świętą prymicyjną na Jasną Górę. Na Jasnej Górze też przyjmuje konsekrację biskupią w 1946 roku. Bał się zostać biskupem. Tłumaczył kardynałowi Chlądowi, że nigdy nie był proboszczem. Zaledwie przez jeden rok był wikariuszem przy katedrze włocławskiej. Ale kardynał Chląd mówi: Ojcu Świętemu się nie odmawia. I znowu ksiądz prymas jedzie na Jasną Górę. Tam odprawia rekolekcję przed konsekracją. Do swojego herbu biskupiego bierze wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. W jej imię podejmuje tą pracę. A kiedy spada na niego jeszcze większa odpowiedzialność prymasa Polski po śmierci kardynała Chląda, podejmuje to zadanie w imię tych słów ostatnich kardynała Chląda, testamentalnych: nie poddawajcie się, walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, to będzie jej zwycięstwo. I ksiądz prymas przez całe życie trzymał się tych słów, mówił: one są dla mnie światłem. I dlatego, kiedy został uwięziony, wszystko oddaje Matce Bożej. Oddaje się jej w niewolę.
1: I właśnie niewoli chcę zapytać, bo on bardzo dobrze i świetnie rozumiał tak naprawdę traktaty duchowe Ludwika de Montforta. Niewolnictwo wobec Maryi.
2: Tak, to niewolnictwo po to, żeby być własnością Chrystusa. Po to, żeby ona strzegła człowieka. Ale też w przypadku księdza prymasa on się staje jakby jej zakładnikiem. W zapiskach więziennych 12 maja 56 roku napisał: jeśli jest ci to potrzebne, zabij mnie, żeby żył Kościół twojego syna. Ksiądz prymas nie prosi Matki Bożej o to, żeby go wyprowadziła z więzienia, ale żeby ratowała Kościół. Żeby ratowała swojego syna, żyjącego w kościele, żyjącego w sercach ludzi.
1: Ale to jest niesamowite, jaką lekcję, narodową lekcję, daje nam kardynał Wyszyński z Matką Bożą. Daje nam taką maryjną pedagogikę, bo my byśmy chcieli, żeby ta Maryja zrzuciła te kajdany komunistów, wyciągnęła go cudem, prawda, aniołami z nieba, prawda, a on w tej pokorze, on z tym różańcem w ręku, otoczony ludźmi, którzy każde słowo donoszą, on wytrzymuje to i pokazuje nam taką niesamowitą postawę. Postawę, która wcale nie oznacza takiego hollywoodzkiego, że tak powiem, rozwiązania.
2: Tak, to jest coś z tego, co uczniowie powiedzieli po śmierci Pana Jezusa, a myśmy się spodziewali.

0: Szlakiem świętych.
1: W ślubach jasnogórskich, które ksiądz prymas pisze właśnie w więzieniu, jest cały program życia, naszego życia ludzkiego, wierność Bogu, życie w łasce uświęcającej, bez grzechu ciężkiego. Mówi, to jest nasze zadanie, nie tylko osobiste, ale narodowe. My jesteśmy w takim położeniu geopolitycznym, że my nie możemy utonąć w błocie. My musimy żyć mocni, musimy być mocni, musimy żyć wiarą. Obrona życia ludzkiego, wierność małżeńska, obrona rodziny, tak dzisiaj zagrożonej, młodego pokolenia, żeby było wierne Chrystusowi, bo inaczej nie znajdzie sensu życia. Życie w miłości i sprawiedliwości społecznej, jak potrzebne dzisiaj. Już wtedy ksiądz prymas mówi, że nasze społeczeństwo zamienia się w stado żrących się wilków.
2: I wszystko to przewidział, wszystko, co,
1: co dzisiaj przewidział. I walka z wadami narodowymi. I tak naprawdę więzienie bardzo księdzu prymasowi pomogło. Na przykład jest takie przekonanie, i to mówili ludzie, którzy, że tak powiem, rozumieli tą całą sytuację polityczną, że Stalin nie zgadzał się na aresztowanie księdza prymasa. Powiedział, aresztujecie go i zrobicie z niego męczennika i sobie nie poradzicie. I rzeczywiście Stalin umiera 5 marca w 1953 roku, a we wrześniu ksiądz prymas zostaje aresztowany. Ale to jeszcze bardziej wzmacnia jego autorytet moralny. Ja przecież wtedy byłam jeszcze dzieckiem, bo miałam wtedy...
2: Pani Aniu, nie trzeba tego zdradzać. Nie trzeba. Była pani dzieckiem.
1: Miałam wtedy 12 lat, jak ksiądz prymas wyszedł z więzienia, ale on był dla nas takim autorytetem, taką siłą, że my wiedzieliśmy, że to, co ksiądz prymas powiedział, to jest święte.
2: Pani Aniu, chcę zapytać o jedną rzecz, która teraz też w takim, powiedziałabym, reformatorskim duchu Kościoła się pojawia. Kardynał Wyszyński mawiał, nie bójmy się Maryi, że ona przesłoni nam Chrystusa. Ona jest po to, aby nas do Niego poprowadzić. Jak właściwie dzisiaj rozumieć te słowa?
1: To jest taka sztuczka szatana, który bardzo się jej boi, bo to jest jakby dokładna odwrotność tego, po co jest Maryja? Po co jest Maryja w całym planie Bożym? Ona nam daje Chrystusa. Po to Bóg ją wybrał, żeby była Jego matką, żeby w niej się dokonało to wcielenie Boga, żeby dzięki niej Bóg nauczył się chodzić po ziemi, mówić naszym ludzkim językiem, znać nasze ludzkie sprawy. I ta troska, żeby Matka Boża nie przesłoniła Chrystusa, to jest największa pokusa, bo ona go nie może przesłonić, bo ona jest po to, żeby go dawać, żeby go bronić. To milenijny akt oddania Polski Matce Bożej w niewolę. Po co? Po to, żebyśmy zawsze należeli do Chrystusa, nie dla niej samej. Ona jest obronicielką. Ona jest obronicielką naszej wiary. I dlatego ksiądz prymas doświadczył sam w życiu największym potem zwycięstwem był wybór ojca świętego Jana Pawła II. Ale wcześniej on chciał obronić nie tylko wiarę ówczesnych pokoleń, naszą wiarę, ale chciał zabezpieczyć Polskę na przyszłość. Patrzymy, że ta walka z Bogiem nie ustała. Skończył się komunizm, zaczął się liberalizm. Walka z Bogiem i z moralnością chrześcijańską to jest walka, która nieustannie trwa. I ksiądz prymas, sam doświadczywszy pomocy Matki Bożej, zastanawiał się, co zrobić, żeby ubezpieczyć wiarę Polaków po wszystkie czasy. I wtedy oddaje Polskę Matce Bożej w niewolę. Potem powtarza to święty Jan Paweł II. I kiedy dzisiaj ogarnia nas niepokój, co będzie z Polską, mamy tę rękojmię, mamy milenijny akt oddania Polski w niewolę Maryi. Nawet jeżeli my o tym nie pamiętamy, jeżeli dzisiaj za mało to przypominamy, Maryja tego nie zapomina. I jeśli nie dla naszej wiary, to dla wiary Jana Pawła II, dla wiary kardynała Wyszyńskiego, który tego aktu dokonał, a kardynał Wojtyła stanął przy księdzu prymasie i jako pierwszy napisał komentarz do tego aktu i nawiązywał do tego w czasie całego swojego pontyfikatu. To jest to wielkie zwycięstwo Matki Bożej na naszych oczach.
0: Szlakiem świętych.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jej pośrednictwo jest zamysłem Boga, a nie ludzkim wymysłem. Duchowość maryjną przybliża arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Maryja po naszej stronie. Czy praca jest karą za grzechy, czy przywilejem i powołaniem człowieka? Wyjaśnia Barbara Stefańska w artykule Stworzeni do pracy. Opowieści biblijne to nowy cykl dla dzieci, którego autorką jest Lidia Molak. Zaczynamy od stworzenia świata.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9.30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13.00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moctis.pl.
0: Po reklamie. To jest Radio Warszawa.
4: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
5: Data śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. O niej dzisiaj będziemy rozmawiać. Dlaczego wciąż jest to element, który budzi wątpliwości, być może kontrowersje? Jaki jest stan wiedzy na dzisiaj na temat tej daty? Czy wiemy coś nowego po konferencji, która odbyła się 24 kwietnia, po konferencji, podczas której doktor habilitowany Tomasz Konopka, dyrektor Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, analizował 11-godzinny materiał, który znajduje się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej, materiał z sekcji zwłok błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Paweł Skibiński, przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Dzień dobry. Ja bym dodał dwie rzeczy, to znaczy po pierwsze, to nie jest tylko dyskusja o dacie śmierci, tylko w ogóle o okolicznościach śmierci. No i data jest oczywiście jedną z tych kluczowych okoliczności, ale nie o tym tylko rozmawiamy. Po drugie, ja jestem przewodniczącym Rady, no ale jestem też historykiem zajmującym się dziejami najnowszymi Kościoła w Polsce i w związku z tym jestem też, jakby to powiedzieć, uczestnikiem pewnej debaty publicznej, która na ten temat się toczy. W związku z tym tu mam pewną delikatność jakby w swojej pozycji, bo w Radzie z całą pewnością są osoby o różnych poglądach, a ja mam swój pogląd jako badacz.
5: Na początek zapytam pana o tę Radę, która powstała w 2024 roku. Dlaczego Rada powstała, z jakiego powodu i co jest jej celem?
6: Rada była realizacją pewnego pomysłu już wcześniejszego, to znaczy Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, działającego przy parafii świętego Stanisława Kostki. Ona po prostu do pewnego momentu była w ogóle niezrealizowana. W 2024 roku została powołana przez władze kościelne i w tej Radzie jest kilkanaście osób zajmujących się z różnych punktów widzenia działalnością, życiem, kultem księdza Jerzego Popiełuszki. Są tam duchowni, są tam świeccy. Ludzie o naprawdę sporym dorobku, dla których sprawa księdza Jerzego Popiełuszki była zawsze ważna. Myśmy zaczęli od takich dywagacji, co jest ważnego do wyjaśnienia z punktu widzenia naukowego, jeśli chodzi o księdza Jerzego. I wśród zagadnień, które wtedy zostały postawione, była kwestia wyjaśnienia okoliczności śmierci, ostatecznego wyjaśnienia okoliczności śmierci, dlatego że toczyła się taka debata publicystyczna, która stawiała pod znakiem zapytania podstawowe okoliczności śmierci. Pytanie, w gruncie rzeczy stawiano pytanie, czy kwestionowano to, czy wiemy na pewno, że ksiądz Jerzy został zamordowany 19 października, czy na pewno pewno został zamordowany przez tych konkretnych sprawców z Grzegorzem Piotrowskim na czele, czy nie wzięły w tym udziału inne osoby. To wszystko było przedmiotem pewnych spekulacji, najczęściej publicystycznych. Na to nakładała się kwestia atmosfery śledztwa prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej, a wcześniej przez inne organa prokuratorskie, które to śledztwo, no krótko mówiąc, niewiele wyjaśniło. Niewiele wyjaśniło, a toczyło się no ponad 30 lat w związku, znaczy do dzisiaj się toczą różne bodajże chyba dwa postępowania dotyczące jakoś tej kwestii okoliczności śmierci, ale także jedno dotyczy sprawstwa kierowniczego zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. No jest jeszcze sprawa tak zwanej prowokacji na Chłodnej, która, czyli podrzucenia, prawdopodobnego podrzucenia księdzu Jerzemu materiałów kompromitujących i broni do mieszkania na Chłodnej, co stało się przyczyną później śledztwa prokuratorskiego jeszcze za życia żoliborskiego kapłana dokonanego przez, no w takiej dziwnej komitywie między Służbą Bezpieczeństwa, prokuraturą, Urzędem do Spraw Wyznań. No, rzeczywiście to się wszystko toczy, do dzisiaj nie zostało zamknięte i to też sprawia, że osoby interesujące się zagadnieniem życia i śmierci i kultu księdza Jerzego są no, cały czas niepokojone tym faktem, że to jeszcze nie zostało wyjaśnione i zamknięte. Do tego dochodzą jeszcze okoliczności, powiedzmy, relacji między środowiskiem historycznym, tak najogólniej mówiąc, a środowiskiem prawniczym, dlatego że historycy z kolei są niepokojeni tym, że cały czas w związku z prowadzonym śledztwem środowisko prawnicze mówi o tym, że są jakieś dane, których nie można ujawnić, ponieważ po tylu latach, prawda, ponieważ toczą się postępowania i gdyby środowisko historyczne wiedzie, przedstawiciele środowiska historycznego znali te wszystkie dane, na pewno zmieniliby swoją postawę. No i cały ten konglomerat zagadnień, no chciałoby się powiedzieć, no budzi niepokój, tak? Budzi niepokój moim zdaniem całkowicie uzasadniony, a z punktu widzenia poznawczego doprowadza do sytuacji po pierwsze pewnej niewiedzy na temat śmierci księdza Jerzego, wprowadza wątek no, niepokoju, jeśli chodzi o ustalenia także procesu beatyfikacyjnego i wprowadza no, niepokój w ogóle, jak interpretować całe to zdarzenie, zakłócając, powiedziałbym tak, bym to rzekł, normalny kult męczennika, bo co do samego faktu męczeństwa, to chyba nikt nie ma wątpliwości, natomiast powiedziałbym podważanie właściwie wszystkich pozostałych elementów okoliczności śmierci powoduje, że sytuacja cały czas jest tajemnicza. I ja mogę powiedzieć tyle, że Rada od momentu swojego ukształtowania się w 2024 roku, czy w momencie swojego ukształtowania się w 2024 roku, a przynajmniej znacznej części jej członków, w tym ja, no żyliśmy w takim przekonaniu, że generalnie rzecz biorąc to jest to dość ciężkie zadanie, to znaczy ponieważ no tyle się już powiedziało, tyle się zrobiło, tak bardzo zaangażowała się też organy państwa z prokuratorą włącznie, że no, pomysł taki, że ciało społeczne może coś w tej sprawie powiedzieć, czy przyczynić się jakoś do wyjaśnienia tych kwestii, wydawał mi się nieco egzotyczny. I myślę, że kilka innych osób też czuło raczej taką pewną bezradność. To, co żeśmy sobie na początku myślę, że stawiali, to była kwestia uporządkowania pewnych danych. To znaczy, jakie są stanowiska, co właściwie jest przemawia ze stanowiskiem, mówiąc najbardziej symbolicznie, że to nastąpiło 19 października, a co przemawia, że nastąpiło 26 października, no bo to już zostało później skonkretyzowane w wywiadach prasowych udzielanych przez prokuratora Witkowskiego. Myśmy chcieli po prostu najpierw zestawić dane, to znaczy co jest w gruncie rzeczy przedmiotem kontrowersji, dlatego że bardzo często w tych dyskusjach publicystycznych posługujemy się, czy posługiwano się takimi skrótami myślowymi, to znaczy tak jakby wszyscy wszystko wiedzieli. No problem polega na tym, że właściwie nie wiedzieli.
5: No właśnie, ja trochę do tego chciałabym pić, że nie wszyscy wszystko wiedzą. Wiele osób, nawet znających dobrze błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, oddających mu cześć, czy też modlących się za jego wstawiennictwem, nie wie o tej debacie, która się toczy, choć wydaje mi się, że ostatnio za sprawą różnych publikacji na pewno więcej osób się dowiedziało, więc gdzieś ten temat wraca do debaty publicznej. Państwo też poprosili o tę analizę pana doktora habilitowanego Tomasza Konopkę, o analizę filmu z sekcji zwłok. Dlaczego jest to ważny materiał i dlaczego, jak się zdaje, ten materiał wcześniej nie był w taki sposób analizowany, czy wiadomo?
6: Z tego co wiem, to on w ogóle nie był analizowany. On został zarejestrowany w 1984 roku w czasie sekcji zwłok księdza Jerzego Popiełuszki. Tam są jeszcze inne elementy, ale generalnie rzecz biorąc to jest materiał z sekcji zwłok dokonanej w Białymstoku bodajże 31 października 1984 roku, w każdym razie po odnalezieniu zwłok wyłowionych z tam we Włocławku. I teraz problem leży w tym, że no, dla nas było zaskoczeniem, informacja o tym materiale pojawiła się w trakcie zestawiania tych danych, to znaczy, że początkowo można było odnieść wrażenie, mogę mówić o sobie, to znaczy, że ja byłem przekonany, że tak ważne źródło to jest, no on rejestruje przebieg sekcji, co stwierdzono z ciałem księdza Jerzego, jak je badano w trakcie tej sekcji. No i powiedziałbym, że okazało się, że on najprawdopodobniej nie jest, tu nie mam absolutnej pewności, ale nic na to nie wskazuje, żeby on był kiedykolwiek włączony jako jakikolwiek dowód w postępowaniach dotyczących śmierci księdza Jerzego. I co więcej, żaden z historyków, biografów nie wykorzystał tego materiału jako ważnego punktu odniesienia dla swoich rozważań. Z tego co wiem, żaden z biografów ich po prostu tego filmu nie znał. Zresztą zdaje się, że nie tylko ten jeden materiał był, jakby to powiedzieć, niebrany pod uwagę. Tak jakby go nie było. Tu mamy do czynienia z sytuacją najbardziej zdumiewającą, ponieważ mamy do czynienia z materiałem, który owszem został zarejestrowany przez SB, no ale bardzo blisko odnosił się do tego, co zastali lekarze dokonujący sekcji w roku 1980. Warto zwrócić uwagę, że ten materiał uwzględnia też obecność osób, które miały gwarantować poprawność dokonywanej sekcji zwłok, czyli przede wszystkim mecenasa Jana Olszewskiego, który był reprezentantem rodziny przy tej czynności, i profesora Edmunda Chrościleskiego, który był reprezentantem czy medykiem sądowym, który był jakby był nadzorcą z ramienia Episkopatu Polski. I w związku z tym, no jakby cała ta sytuacja wydawała się być warta przynajmniej poważnego rozważenia. Myśmy zamówili tę opinię pana profesora Konopki, to od razu powiem, że to wszystko się odbywa pro bono, to znaczy nikt z racji obecności w Radzie Naukowej, ani z racji pracy dla Rady Naukowej nie otrzymuje wynagrodzenia, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. W związku z tym, no jesteśmy w sytuacji, myśmy po prostu poprosili, żeby wiedzieć, czy ten film jest, co jest wart, prawda? I czy jego przekaz jest istotny z punktu widzenia rozstrzygnięcia pewnego sporu merytorycznego, który właśnie symbolicznie można uznać, że to jest dyskusja między stanowiskiem 19 października a 26. I teraz w międzyczasie pojawiły się poważne materiały publicystyczne, które miały uzasadnić datę 26 października jako datę śmierci. Pojawił się pewien problem, to znaczy ja też jakby włączyłem się w tę dyskusję, ponieważ ja po prostu zadałem serię pytań jakby wobec twórców tych materiałów, dotyczące tego, nie negujące w ogóle takiej możliwości, tylko zadałem pytania o konkretne wątpliwości, które mam jako, wciąż je mam, a może nawet teraz to się przeradza w już nie tylko wątpliwości, tylko pewne stanowisko względem tej kwestii. Pewne rzeczy nie pasują do siebie, więc są pewnymi wątpliwościami wobec tego stanowiska. A teraz w kwietniu pojawiła się ta opinia pana profesora Konopki, która jest kilkustronicowym materiałem opisującym jakby wiedzę zaczerpniętą z tego filmu, ale w kontekście wszystkich dokumentów sekcyjnych, a także, co ciekawe, materiałów z dodatkowych opinii medycznych, które zamawiał już prokurator Witkowski w trakcie postępowania. które stanowiły jakby paliwo dla tez o zakwestionowaniu podstawowych okoliczności śmierci, m.in. daty 19 października. Wydaje się, że stanowisko profesora Konopki, możecie się Państwo z nim zapoznać, bo ono było opublikowane. Ono mniej więcej mówi o tym, że z kilku względów, ale przede wszystkim stopień rozkładu tego ciała, które było poddawane sekcji, czyli ciała księdza Jerzego Popiełuszki, raczej wskazuje na 10-dniowy okres przebywania w wodzie. Co jest bardzo ważnym elementem tej opinii, to jest pewna supozycja, bo ja nie chcę powiedzieć, że to już jest przesądzone, ale opinia właśnie pana profesora Konopki, że rzecz, która była największym kością niezgody w interpretacji tych materiałów posekcyjnych, czyli kwestia stężenia pośmiertnego wynika z ciała, które ustępuje w krótkim czasie, ja nie jestem specjalistą tutaj, ale mówiąc tak bardzo popularnie, w krótkim czasie po zgonie, w związku z tym istniała supozycja, że skoro w materiałach sekcyjnych stwierdza się istnienie lekkiego stężenia pośmiertnego, tutaj proszę mnie nie łapać za słowa, bo to jest jakby, ja to relacjonuję z pamięci i relacjonuję zgodnie z tym, jak ja to rozumiem, to ciało, krótko mówiąc, to czy ksiądz Jerzy musiał zginąć później niż 19 października i to z kilka dni później. Stąd miało to być jednym z głównych argumentów na rzecz tej późniejszej daty, za którą opowiedział się publicznie m.in. pan prokurator Witkowski. I tu pojawia się pewien problem, to znaczy, bo pan doktor Konopka mówi, że do momentu obejrzenia tego filmu na podstawie tylko zdjęć i opisu sekcji zwłok, które dokonano w 1984 roku, rzeczywiście można było mieć poważne wątpliwości, jak to jest w ogóle możliwe, bo to się jakby troszkę nie zgadzały tam te dane. Natomiast obejrzenie filmu, zdaniem profesora Konopki, pokazuje, że nie mieliśmy do czynienia ze stężeniem pośmiertnym. On to argumentował po prostu pokazując, że krótko mówiąc kończyny ciała księdza Jerzego się zginały, czyli nie było stężenia pośmiertnego, a lekki opór, który stawiały, to jest stężenie tkanki tłuszczowej w wyniku przebywania w niskiej temperaturze, bo ciało księdza Jerzego nie dość, że było w wodzie w niskiej temperaturze, jeszcze później było w chłodni. W związku z tym wydaje się, że to jest bardzo prawdopodobny sposób wyjaśnienia jednej z największych zagadek tej dokumentacji sekcyjnej. O ile ja jestem w stanie jako historyk nadążyć za dyskusją na temat medyczną w gruncie rzeczy. I to jest, myślę, że jedna z poważnych przesłanek. Że jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której profesor Konopka ewidentnie mówi nam o tym, że nie ma powodu wątpić w datę 19 października w zakresie medycyny sądowej.

0: Co Kościół na to?
1: Ja chciałam pana zapytać jeszcze o ten materiał, czyli o ten film z sekcji zwłok. Na ile to jest, zdaniem pana historyka, wiarygodny materiał? Bo wiele osób, które odnoszą się do tego materiału, podważają wiarygodność tego filmu.
2: Ja bym prosił, żeby oni to obejrzeli, tak? To znaczy, bo wydaje mi się, że opowiadanie sobie o tym w próżni. Ja widziałem jego fragmenty. Nie chcę opierać się na własnych odczuciach. Nie widziałem integralnie tych kilkunastu godzin. A to trzeba obejrzeć pewnie integralnie, żeby wyrobić sobie co do tego zdania. No, zdaniem kilku osób, które, to nie jest zdanie tylko i wyłącznie profesora Konopki, ale kilku osób, które to obejrzały w całości, one nie dostrzegają tam jasnych ingerencji zewnętrznych, które można by było poczytać, że za jakieś manipulacje, tak? Oczywiście można to badać dalej i nawet należy, natomiast wydaje się, że takie ingerencje, zwłaszcza do lat 80., pozostawiłyby jakieś ślady. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że widzimy integralny przebieg całej sekcji i wszystkie kluczowe czynności, no właśnie chociażby to zginanie nóg, prawda, no niestety makabryczne elementy, tam usuwanie języka i tak dalej, no tak to się robi. No i proszę zwrócić uwagę, że ta analiza też pozwala lepiej zrozumieć pojawienie się nowych, znaczy takich, powiedzmy, plotek wokół tej kwestii, bo to już nawet trudno powiedzieć, bo tego nie podtrzymuje nawet w tych wystąpieniach publicystycznych nie podtrzymują, w każdym razie nie wszyscy zwolennicy tej tezy o innej dacie śmierci. Naprawdę nie trzeba szukać dodatkowych elementów na siłę, żeby udowodnić męczeństwo, tak? To męczeństwo nie podlega żadnym, moim zdaniem, nie podlega żadnej wątpliwości. To, czego natomiast fakt jest faktem, że te manipulacje za czasów ekipy Jaruzelskiego i później te rozmaite niedopowiedzenia, dwuznaczności w praktyce państwa polskiego po 1989 roku stworzyły atmosferę absolutnie nieprzejrzystości i

0: To wynika, a to proszę pytać prokuratorów, którzy zajmowali się tą sprawą od 90 roku, proszę pytać osób, a zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy ten film już jest nie żadną tajemnicą. Proszę pytać badaczy, którzy formułowali rozmaite tezy dotyczące okoliczności śmierci księdza Jerzego, chociaż akurat badacze to tutaj na ogół nic nie formułowali, czy niewiele formułowali, ale dlaczego oni na przykład nie pogłębili swoich studiów? No i ja mogę powiedzieć, że dla mnie to jednak, to budzi mój niesmak, tak? To znaczy, że dyskusja publicystyczna jest bardzo gorąca, bardzo daleko idące wnioski się stawia, to znaczy, proszę zwrócić uwagę, że ostatnio doszliśmy do tego, że Grzegorz Piotrowski nie zamordował, że data jest inna, że była jakaś druga sekcja zwłok, że wreszcie, no w gruncie rzeczy sugeruje się, że sfałszowano sekcję w związku z tym, że to mecenas Olszewski i profesor Chrościlewski podpisali sfałszowany dokument, że pan doktor Jóźwiak, który w zeszłym roku publikował swoje no bardzo szczegółowe w gruncie rzeczy wspomnienia z tej sekcji, okoliczności, które wtedy zaszły, że on fabuluje, tak, w jakimś celu, nie wiem. Proszę pamiętać, że ta dyskusja jest utrzymana w takim tonie, no jednak pomówień wobec znacznej części ludzi, na których ja jako badacz nie ośmieliłbym się pomawiać. To znaczy, bo proszę pamiętać, że nawet jeśli uznamy, że ktoś się pomylił, bardzo często poprzez takie niedopowiedzenia, sugestie tych ludzi się stawia w złym świetle. I ja uważam, że jest wystarczająco dużo wątpliwych rzeczy w tym procesie, żeby nie musieć posuwać się do takich zabiegów. Uważam, że Rada wykonała pewien ruch w celu wyjaśnienia, znaczy dołożenia argumentacji na rzecz wyjaśnienia okoliczności, rzetelnego wyjaśnienia okoliczności śmierci księdza Jerzego. To jest pierwszy krok, jeśli chodzi o analizę tego filmu. Ja nie twierdzę, że nie można robić kontrekspertyz, badać go pod innymi kątami. Bardzo proszę, ja tylko zwracam uwagę, że dotychczasowe, daleko idące sformułowania były formułowane bez znajomości tego źródła. Gdzie tu jest odpowiedzialność za słowo, gdzie tu jest rzetelność? To jest pytanie, które, a jak mówię, no gdyby to leżało rok, to bym w ogóle nie formułował takich komentarzy, ale ten film jest, no został wprowadzony wiele lat temu do inwentarza Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Czy widzi pan taką przestrzeń? Podczas konferencji mówili panowie także o tym, że dobrze by było, żeby ta debata właśnie przeniosła się na poziom naukowy. Czy jest taka przestrzeń?
0: To znaczy, ja nie odbieram prawa nikomu do uczestnictwa w debacie. To znaczy, proszę pamiętać, że debata naukowa to jest debata, która po prostu opiera się na pewnych materiałach, konkretnych informacjach, konkretnych faktach weryfikowalnych. Debata publicystyczna jest nieco luźniejsza, ale ona nie powinna być kontrfaktualna. To znaczy, krótko mówiąc, nie powinna się sprzeciwiać rzeczywistości. Nie ma możliwości zamknięcia debaty publicystycznej. Ja raczej apelowałbym o coś innego, to znaczy o prowadzenie badań i z drugiej strony o rzetelność w debacie publicystycznej. To jest zupełnie naturalne, że sprawa, która była tak skomplikowana i tak zmanipulowana politycznie na samym wstępie, no musi budzić pewne emocje. Tylko no, jesteśmy, przepraszam, 42 lata bodajże po zabójstwie, mniej więcej po zabójstwie księdza Jerzego, i to, że nie mamy zrobionych podstawowych analiz, na przykład jak ten film, znaczy takich źródeł jak ten film, no pokazuje, że żeśmy chyba jako, po pierwsze jako środowisko naukowe, jako środowisko prawnicze też, no bo mogliby to zrobić również prawnicy, prokuratura, krótko mówiąc, no nie, chyba nie dopełniliśmy do końca swoich obowiązków. Znaczy ja czuję się jako członek środowiska historycznego raczej zażenowany tym faktem, że ciało społeczne za darmo robi jakąś opinię na temat tak ważnego źródła. To wydawałoby się, że jest dość oczywiste, że powinno to być zrobione, jeśli nie w toku postępowań prokuratorskich, to przez no, publiczne ciała z budżetem, prawda, i być może kilkoma kontrekspertyzami, a nie opinią pro bono, tak? To znaczy, no, dla mnie to jest chyba dość oczywiste. Czy jest możliwość przeniesienia tej debaty na nieco wyższy poziom? No, ja w to głęboko wierzę. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że podczas tej

0: konferencji prasowej, na przykład osoby, które ewidentnie identyfikowały się z wersją 26, no posługiwały się no już konkretami, na przykład sygnaturami archiwalnymi, powołując się na zeznania profesora Chrościeleckiego. Nawiasem rzecz biorąc, chciałem powiedzieć, że dzięki uprzejmości jednego z moich kolegów z IPN-u miałem okazję zapoznać się z aktami zeznań profesora Chrościeleckiego. No ja je interpretuję zupełnie inaczej niż osoby, które się na nie powoływały. To znaczy moim zdaniem tam jest raczej potwierdzenie rzetelności sekcji niż kwestionowanie przebiegu tejże sekcji. No ale to nie jest pierwszy raz, kiedy wydaje mi się, że czytamy te same dokumenty, a interpretujemy je zupełnie inaczej. To się zdarza. No mieliśmy do czynienia na przykład z taką lekturą tych trzech opinii medyków sądowych z 2002 roku na zamówienie prokuratora Witkowskiego stworzonych, które są inaczej interpretowane przez prokuratora Witkowskiego, inaczej przez prokuratora Górę, a profesor Konopka też inaczej je czyta, bo ewidentnie uważa, że nie można z nich wyciągać aż tak daleko idących wniosków. I teraz problem polega na tym, że nie są to bardzo skomplikowane teksty, to są dość proste teksty, jak na ekspertyzy. Wydaje mi się, że warto po prostu czytać, tak? To znaczy warto czytać ze zrozumieniem i właśnie dlatego musimy się posługiwać konkretami, tak? Także w dyskusji publicystycznej, że dzięki temu możemy liczyć na to, że jeśli nawet nie uzgodnimy swoich opinii, to jesteśmy w stanie stworzyć jakiś rozsądny protokół rozbieżności. Wydaje mi się, że to całkowicie leży w możliwości polepszenia tej debaty. I wydaje mi się, że jak mówię, no nawet osoby, które nie zgadzają się z profesorem Konopką, zaczęły się posługiwać jakimiś no i prawdziwymi sygnaturami, no to jest to, znaczy mówię prawdziwymi, no bo teoretycznie mogłaby być możliwość, że stworzy się jakąś sygnaturę, która nie istnieje. No nie, to był, udało nam się to w ciągu właściwie półtorej doby ustalić, że to świadectwo istnieje, ono jest ciekawe, ważne. No ja przynajmniej po jego przeczytaniu absolutnie nie mam wrażenia, że tam jest cokolwiek, co by przeczyło linii rozumowania doktora Jóźwika, profesora Konopki, na ile ja jestem w stanie zrozumieć to, co profesor Chrościeleski w 1991 roku powiedział prokuratorowi Witkowskiemu. Więc wydaje mi się, że taka praca ma swój sens, to znaczy wszyscy uczestnicy tej debaty, bo ja nie chciałbym powiedzieć, że to są dwa bieguny, to są dwie koncepcje, wokół których dyskutujemy, ale podejrzewam, że stanowisk jest znacznie więcej. Wszyscy uczestnicy tej debaty powinni rzeczywiście no jakby bardziej dokładnie się tym posługiwać, dlatego że w grze jest szacunek do osoby księdza Jerzego. Jestem przekonany, że nikomu z tych poważnych uczestników tej debaty nie chodzi o deprecjonowanie osoby księdza Jerzego, tylko wręcz przeciwnie, o jego uszanowanie. Dlatego mam nadzieję, że to podniesienie poziomu debaty wydaje mi się całkowicie możliwe i mam taką nadzieję po tym doświadczeniu konferencji prasowej 24 kwietnia.
1: A czy ta debata przyczynia się do popularyzacji być może błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki? Szukam pozytywów, czy raczej przyczynia się do tego, że ludzie stwierdzą i powiedzą, znowu się ci katole kłócą w swoim środowisku?
0: No ja bym powiedział tak. Na pewno warto jest wyjaśniać wątpliwości na spokojnie i z szacunkiem, dlatego że no jest uwłaczające i na pewno wprowadza tylko niepokój, jakby to powiedzieć, pomijanie trudnych kwestii. A te okoliczności zabójstwa księdza Jerzego nie są łatwe, no bo proszę wybaczyć, ale nawet jak widzimy te sformułowane publicznie tezy publicystyczne, no to tam jest mnóstwo luk, to znaczy na przykład nie wiadomo w ogóle po co został porwany ksiądz Jerzy, tak? To znaczy to cały czas nie rozumiemy tego mechanizmu w 100%, a jak się formułuje te bardzo daleko idące tezy, to w ogóle już nie rozumiemy, o co chodziło. Więc ten chaos wytworzony być może w dobrej wierze, no nie sprzyja także, po prostu nie sprzyja kultowi, tak? To znaczy, no nie można spokojnie się modlić w momencie, kiedy zadajemy sobie pytanie, w ogóle po co został porwany ksiądz Jerzy, tak? To znaczy wydaje mi się, że to jest jednak, i to nie jest pytanie zupełnie bezzasadne, no ktoś, kto patrzy na to z boku, może spokojnie się zadać to pytanie. Czy my się powinniśmy w tej sprawie kłócić? Wydaje mi się, że powinniśmy dyskutować, a nie kłócić się. To znaczy, ja naprawdę jestem daleki od jakichkolwiek negatywnych uczuć i opinii wobec osób, które na przykład nie podzielają mojego stanowiska. No nie podzielają, mają widocznie po temu prawo. Natomiast ja bym bardzo prosił, żebyśmy właśnie rozmawiali o konkretach, tak jak to się zaczyna, mam nadzieję, dziać. Tak? To znaczy, bo w tej chwili byliśmy na przykład w stanie zajrzeć do tych zeznań profesora Chrościelskiego. One do tej pory były cytowane bardzo, bardzo enigmatycznie i moim zdaniem znowu naddatkowo w stosunku do tego, co tam jest literalnie napisane. Ale jeśli nawet to się skończy pewnym protokołem rozbieżności, że będziemy te same dokumenty i te same zeznania interpretować inaczej, to wydaje mi się, że jeżeli będzie to czynione w odpowiedniej atmosferze i z odpowiednim szacunkiem, no to po prostu będziemy w stanie przynajmniej zawężać te pola dyskusji sporo, a może jakieś ustalenia jednak na jakieś ustalenia się jednak zgodzimy. Ja mówiąc zupełnie szczerze, to chciałbym przejść do pytań wykraczających poza to faktografię bieżącą związaną z październikiem 84, bo dla mnie to jest pytanie o przyczyny zaangażowania służb specjalnych w zabójstwo księdza Jerzego, o sposób wykorzystania tej śmierci przez generała Jaruzelskiego i jego ekipę. To jest pytanie o znaczenie tej śmierci wreszcie w życiu Polski. To są pytania, do których musimy dopiero dojść. Natomiast musimy najpierw przebrnąć przez rzeczy najbardziej fundamentalne. Proszę pamiętać, że to pytanie o datę śmierci to nie jest jedyne pytanie o okoliczności śmierci. Ja na to zwracałem uwagę na samym początku naszej rozmowy. Proszę pamiętać, że jest cały czas dyskusja wokół roli na przykład Waldemara Chrostowskiego, czyli kierowcy księdza Jerzego. Tam się też pojawiają w publicystyce bardzo daleko idące oskarżenia pod adresem pana Chrostowskiego. Czy to ma jakiekolwiek podstawy, a jeżeli tak, to jakie w gruncie rzeczy te podstawy są? To jest pytanie bardzo istotne, bo to na przykład dzieli środowisko wokół Huty Warszawa, wokół sanktuarium. Dla tych ludzi to są dyskusje wręcz fundamentalne. Tak? Musimy przynajmniej wyczerpać możliwości rzetelnej wymiany zdania. Na przykład jeśli chodzi o bunkry w Kazuniu, no to mam bardzo poważne wątpliwości. Nie ze względu na to, że odrzucam a priori tak jakby możliwość tam przetrzymywania księdza Jerzego, ale ja mam pytanie, jak to się ma do dokumentacji fotograficznej, którą zrobiono 4 dni po porwaniu, tak? To znaczy, jak to jest możliwe, że miałby tam być przechowywany ksiądz Jerzy, kiedy bodajże 27 października przyjeżdża tam ekipa MSW, żeby robić wizję lokalną, bo rzeczywiście to było miejsce potencjalnie przygotowywane do przetrzymywania porwanego. A przynajmniej rozważano taki scenariusz, znaczy do tego się przyznał Piotrowski. Więc stąd się w ogóle wzięła ta prawdopodobnie ta informacja, że to właśnie coś z Kazuniem jednak ma coś wspólnego. To wszystko są rzeczy, które musimy jakoś potwierdzić. Znowu nie chcę powiedzieć, że to wszystko jest takie łatwe i oczywiste i że nam się wszystko udaje, czy uda. Ale wydaje mi się, że powinniśmy przynajmniej odhaczyć te kwestie w naszej wiedzy o okolicznościach śmierci księdza Jerzego, starając się jedno po drugim zadać sobie pytanie, co na ten temat sądzimy. Stawianie bardzo daleko idących tez bez odnoszenia się do podstawowego materiału faktograficznego nikomu nie pomaga.
1: Księdzu Jerzemu też na pewno nie pomoże, nie pomoże też kultowi, choć to, co jest niewątpliwe, to, że w sanktuarium na Żoliborzu gromadzą się rzesze pielgrzymów, przyjeżdżają ludzie z całego świata po to, żeby inspirować się postawą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, żeby czerpać od niego, modlić się przez jego wstawiennictwo, a my będziemy oczywiście kibicować temu, żeby odpowiedzi na te pytania, które pan profesor w tej dzisiejszej rozmowie postawił, żeby krok po kroku udało się znajdować albo przynajmniej zbliżać się do tego, żeby poznać prawdę na temat okoliczności śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Paweł Skibiński, historyk i przewodniczący Rady Naukowej przy Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, był dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Ja tylko zwrócę uwagę, że rozsądek nakazuje mi powiedzieć, że nawet jeśli nie uda nam się w 100% rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości, to ta sytuacja z filmem z sekcji zwłok raczej pokazuje mi, że warto próbować, bo między całkowitą enigmą i mgłą, a wyświetleniem wszystkich detali jest pewnie gdzieś ten osiągalny dla nas moment, który jednak pokaże nam jakąś rzetelną prawdę o tym, co się wydarzyło zarówno w październiku 1984 roku, jak i we wszystkich innych aspektach związanych z losem wielkiego żoliborskiego męczennika.
2: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jej pośrednictwo jest zamysłem Boga, a nie ludzkim wymysłem. Duchowość maryjną przybliża arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Maryja po naszej stronie. Czy praca jest karą za grzechy, czy przywilejem i powołaniem człowieka? Wyjaśnia Barbara Stefańska w artykule Stworzeni do pracy. Opowieści biblijne to nowy cykl dla dzieci, którego autorką jest Lidia Molak. Zaczynamy od stworzenia świata.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9.30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13.00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moktis.pl.
0: Po reklamie. Radio Warszawa 106,2 FM.
5: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
6: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
7: Na wieki wieków. Amen.
6: Radio Warszawa, które przygotowuje tę audycję, to radio katolickie, czyli kościelne. To jest archidiecezja warszawska. Jest też emitowane w innych stacjach. To są inne archidiecezje, diecezje. Serdecznie Państwa pozdrawiamy, słuchacze. Tak, i kapłanów jest. Tych diecezji, archidiecezji.
7: Wszystkich, którzy stanowią wielką wspólnotę Kościoła, tworzymy ją razem.
6: No właśnie, a jest nuncjusz apostolski. Przez tego nuncjusza mamy łączność z papieżem Leonem XIV aktualnie. To jest Kościół.
7: A w ogóle wszyscy jesteśmy zgromadzeni wokół Jezusa, który jest głową tegoż Kościoła. I to tak naprawdę On nas wokół siebie gromadzi, trzyma nas w kupie i prowadzi nas do celu, jakim jest osiągnięcie, dołączenie tego Kościoła chwalebnego, tego Kościoła, który już osiągnął cel.
6: I my jesteśmy Kościołem.
7: Pielgrzymującym do celu, tak jest.
6: Można być trochę w Kościele, a trochę nie Kościołem, trochę w Kościele, ale trochę nie. Jedną nogą w środku, a drugą nogą za drzwiami, czy nie? Czy
7: no nie można, nie, być, można. Nie można być. Jesteśmy, przynależymy do tej wspólnoty, którą mamy się zatroszyć, którą mamy zawalczyć. Tak jak nie można być mężem na pół etatu, żoną na pół etatu, nie można być matką, czy ojcem. Tak samo nie można być uczniem Pana Jezusa na pół etatu.
6: Czy to nie jest tak, że Kościół, można powiedzieć, skarb Kościoła to jest jakiś, że ma jakiś miliard akcji i każdy wierny ma jedną akcję i ma jakiś kawałek? Tak nie jest, nie?
7: Nie, nie jest. My, każdy z nas tworzy cząsteczkę Kościoła, która jest bardzo ważna w tym jednym wielkim ciele. Jesteśmy takim, nie wiem jak to nazwać, kamieniami, cegiełkami, które wznoszą wspólnie wielki gmach Kościoła chwalebnego, czyli tej wspólnoty, tego domu niebieskiego Jeruzalem, miasta świętego, o którym w Apokalipsie możemy przeczytać, a budowniczym jest sam Jezus Chrystus.
6: Ale Bóg za ciebie, cegiełko czy kamieniu, oddał życie.
7: I dlatego uzdolnił mnie przez to do tego, żebym tą cegiełką i kamieniem mógł być, natomiast w żaden sposób mnie nie zdeterminował do tego, a więc to ja muszę zdecydować, czy chcę przynależeć do tej budowli, czy chcę moje życie poświęcić, aby Kościół się rozwijał, wzrastał, aby był święty.
6: I czy jestem cegłówką, czy jestem diamentem, to w zasadzie jestem ważny tej budowli.
7: Jestem bardzo ważny, tak jest.
6: To możemy już kończyć dziś to nagranie.
7: No to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
6: Na wieki wieków, amen. Ale jeszcze trochę.
7: Ale jednak mamy jeszcze trochę czasu na antenie.
6: Tak, tak. No ale dziś zaczniemy od, bo dziś będzie o tym, co to znaczy być w Kościele. Co to znaczy być Kościołem. Kościołem? Dziwnie brzmi. Dziś zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 6, wersy od 1 do 7.
8: Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciw Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

0: to piękna opowieść o Kościele, bo Kościół ma i miał liczne dylematy. Tutaj widać też napięcie między tym Kościołem duchowym, modlitwą, byciem we wspólnocie, a między podziałem dóbr, powiedzmy sobie, wzajemną troską, głodem, nacjami, bo byli heleniści, prawda, i byli Hebrajczycy, czyli byli Żydzi i byli ci, którzy byli jakby...
1: Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, tak. I chrześcijanie pochodzenia greckiego.
0: Czyli nie było łatwo wtedy już.
1: No tak, no to ci przyszli migrantami, można byłoby powiedzieć, tak, czyli ci heleniści przyszli do, byli na terenie Hebrajczyków, no to ci mieli większą bazę materialną również, no to tamci zawsze jakieś napięcia.
0: I jeszcze mówili innym akcentem, czyli takie etniczne mieli problemy.
1: Można tak powiedzieć. Natomiast niesamowite jest to, że w tym czytaniu jest pięknie pokazane, że odpowiedzialność za Kościół bierzemy wszyscy. I wszyscy ten Kościół tworzymy. I żeby ta wspólnota mogła pięknie funkcjonować, zgodnie i w harmonii, i w pokoju, to każdy musi się do różnego rodzaju zadań w tej wspólnocie określić. Odkryć swoje miejsce w Kościele, odkryć, co mogę zrobić. I bardzo fajnie to z tego fragmentu Dziejów Apostolskich wynika.
0: Ale to wynikło też z problemów, bo gdyby ich nie było, to by nie było tego podziału.
1: Gdyby nie było problemów, nie trzeba byłoby ich rozwiązywać. Gdyby ich nie trzeba było rozwiązywać, nie byłoby postępu, nie byłoby rozwoju.
0: I kim chce być w tej wspólnocie, ale w tej wspólnocie były też wdowy na przykład, które też były w tej wspólnocie. Czy sobie tą rolę wybrały? Pewno nie, ale tam się znalazły.
1: No, jak ktoś stracił męża i był chrześcijaninem, czyli chrześcijanką, no to był wdową natury rzeczy. Akurat ten stan to przychodzi w sposób naturalny, nie trzeba specjalnie go szukać. Z czasem tak jest.
0: No właśnie, bo ja nie muszę być w kościele tylko tym, kto coś robi, prawda, organizuje, ale mogę po prostu być potrzebującym.
1: Ja myślę, że każdy we wspólnocie kościoła jest potrzebujący, ale każdy również potrzebujący może być tym, który będzie wsparciem w czymś dla innych. Te wdowy to nie były tylko po to dane, żeby je karmić, żywić się, o nie troszczyć. One miały też swoje zadania w kościele. One mogły się modlić, mogły pomagać innym, służyć sobie nawzajem, budować koła gospodyń wiejskich, prawda, albo różnego rodzaju inne akcje charytatywne, żeby dla siebie nawzajem być wsparciem. To nie jest tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie braczami, albo tylko tymi, którzy dają w kościele. Każdy ma swoje zadanie, swoje miejsce. Jestem i potrzebującym, jestem tym, który mogę pomocy udzielić.
0: Piękna jest ta opowieść, bo to nie jest tylko tak, że apostołowie zebrali się i wyznaczyli odgórnie, prawda, kogoś tam, kto potem posługiwał wśród ubogich, tylko to ludzie wybrali.
1: Tak, i to jest pięknie, bo apostołowie gdyby pokazują, macie potencjał do tego, żeby zatroszczyć się o tą wspólnotę. Macie dary Ducha Świętego, macie talenty, wy się tak naprawdę znacie. Apostołów jest 12, a chrześcijan już w tym momencie były tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy. I apostołowie absolutnie nie mogli znać wszystkich, żeby móc takiego wyboru dokonać w sposób właściwy. Natomiast ludzie przebywali między sobą i znali, odkrywali swoje talenty.
0: Ale jak to przeczytał, to jest ciekawe. Teraz na to zwróciłem uwagę. Kogo wybrali? Filipa, to imię chyba hebrajskie, aż tak się nie znam. Prochor, nie mam pojęcia. Nikanor, to jest Grek. A to heleniści wybierali. Tymon, nie wiem, być może Grek. Parmenas, to na pewno jest Grek. Tak? Mikołaj, i to jeszcze jeden prozelita z Antiochii się trafił. To nie, że jakaś partia wybrała. Naprawdę wybrali po prostu z każdego po jednym.
1: Tak, i wybrali, na pewno wybrali ludzi, którzy się tej roboty nadawali, czyli którzy mieli talenty, mieli dary predysponujące ich do takiej funkcji. Bo każdy z nas jest czymś obdarowany, w czymś jest dobry. I to w jakiś sposób, ten dar, który w sobie mam, może mi pomóc określić moje miejsce we wspólnocie Kościoła. Pokazać, czym ja mogę się podzielić. Na czym się znam, w czym mogę komuś pomóc. To jest niesamowite. Tak mówimy właśnie, żeby odkrywać charyzmaty w Kościele. Bo charyzmatów jest mnóstwo, ale to nigdy nie jest tak, że jeden człowiek ma wszystkie charyzmaty i wszystkie dary. Każdy z nas ma rozmaite dary. Czyli rozmaite talenty, byśmy powiedzieli. Teraz rozpoznać swój talent i rozpoznać w kimś innym talent, to jest zadanie zwłaszcza tych, którzy jakąś przełożeństwo pełnią we wspólnocie. Odkryć czyjś talent i pokazać mu, że może tym talentem posłużyć, że może się nim podzielić.
0: Ale wiecząc, gdyby wzięli samych Greków albo samych Hebrajczyków, to by znaczyło, że jakaś frakcja zwyciężyła. Nie, oni po prostu się podzielili porówno. I to naprawdę pokazuje pięknie tą wspólnotę Kościoła. Ja przyznam szczerze, zawsze mam jedno ale do tego czytania. Dlatego, że obawiam się o wspólnotę, gdzie ci, którzy są najwyżej, nie mają do czynienia z tymi, którzy są najniżej. Tracą w jakimś sensie kontakt z rzeczywistością. Mogą stracić kontakt z rzeczywistością. Jak przestają obsługiwać wdowy, to przestają rozumieć ich potrzeby.
1: Wie pan, jest taka moda, żeby walić w tych przełożonych, tych góry, że to jest ich wina, że oni tam, prawda, wszystkiego nie ogarniają, że nie mają kontaktu z tymi, którzy są na dole.
0: Bo siedzą w pałacu i z góry nie widać.
1: Tak jest. Ale mi się wydaje, że właśnie Pan Bóg, pokazując nam różnego rodzaju, pozwalając nam doświadczyć różnego rodzaju kryzysów, tak jak tutaj się pewien kryzys zdarzył, skłania nas do tego, żebyśmy my zdecydowali się na pewien rozwój. Chcemy ten kryzys przezwyciężyć, więc szukamy wyjścia z tej sytuacji. I ci apostołowie też, no teoretycznie mogliby próbować sami temu zaradzić. W sensie takim, że no mora, sprężymy się i my rzeczywiście teraz zejdziemy na dół i będziemy obsługiwali stoły. Ale z drugiej strony, do czego zostali powołani? Oni mają ten charyzmat głoszenia, charyzmat bycia apostołami. I to jest ich rola, której tak naprawdę niewielu jest w stanie ich zastąpić. Natomiast jest różne dzieła, takie jak na przykład te dzieła charytatywne Kościoła, które naprawdę mogą robić inni ludzie, którzy mają do tego predyspozycję i specjalne obdarowanie. I ja myślę, że raczej z tego fragmentu możemy to zobaczyć, że apostołowie zobaczyli wokół siebie ludzi, z którymi mogą się podzielić swoimi kompetencjami, że oni sami nie muszą wszystkiego robić.
0: Jeden z tych, których wybrali, czyli pierwszy Szczepan, był pierwszym męczennikiem.
1: Tak jest. Czyli zobaczmy, że pełniąc tą swoją rolę diakona, wypełniając tą posługę, którą Kościół mu dał, ona stała się dla niego drogą do świętości, do męczeństwa, do tego najwyższego świadectwa danego Chrystusowi. Więc nie trzeba być apostołem, żeby dać największe świadectwo o Panu Jezusie, o swojej przynależności do Boga. Można pełnić rolę naprawdę służących, pomywaczy i dojść do świętości. My mamy wielu świętych w Kościele, którzy nie byli żadnymi władcami wielkimi, tylko pełnili najbardziej proste posługi i doszli tam do świętości.
0: Za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 2, werset od 4 do 9.
1: Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.
0: Święty Piotr pisze tak. Wy, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli my jesteśmy tymi kamieniami w tej świątyni. Tak?
2: Tak jest. O tym już mieliśmy okazję dzisiaj usłyszeć.
0: I to nawet nie tyle, że jak będę chciał i bardzo się starał, to ktoś mnie tam włoży gdzieś pod ołtarz albo gdzieś za filar, tylko z założenia jestem kamieniem w tej świątyni.
2: Tak, ale bardzo ważne jest to, od czego ta budowla się rozpoczyna. Pierwszy jest kamień węgielny, czyli pierwszy jest fundament.
0: I to jeszcze odrzucony.
2: Ale mimo,
0: czyli nie z tego świata.
2: Tak, nie z tego świata. Ale mimo, że odrzucony i nie z tego świata, to właśnie dlatego jest on tym, który stał się głowicą węgła, czyli stał się czymś, co daje stabilizację, co daje absolutną podstawę tej budowli. I jeżeli nie ma tego fundamentu, jeżeli tego fundamentu nie położymy, to nie ma co dalej wznosić.
0: Bo ta głowica węgła to jest coś tak, to jest taka konstrukcja, która się rozsypie, gdy, jeśli tego węgła nie będzie.
2: Nie, węgiel to jest tak? konstrukcja, nie? która jest na kamieniu budowana. Ten kamień węgielny to pod czterema rogami domu była, jak nie było fundamentów jeszcze wtedy, prawda, to były takie skały umieszczone pod czterema rogami domów i na tych skałach była ta cała konstrukcja oparta. Drewniane konstrukcje, prawda, które tam belki za siebie zachodziły, na tych kamieniach stały. Znaczy, jeżeli kamienia nie będzie, to ta budowla się wcześniej czy później rozsypie. I jest katastrofa. Więc my jesteśmy budowani jako duchowa świątynia przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przez Jezusa przeznaczeni do tego, żeby tą duchową świątynią być, żeby w tym wzrastać. I możemy być budowani tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie został położony ten fundament przez Boga Ojca, czyli Jezus Chrystus. A my przez naszą decyzję woli i chęć przynależności do Jezusa Chrystusa pozwalamy na to, włączamy się w tą duchową budowlę, chcemy być niejako, dobrze to rozumiejąc, wykorzystani do tego, żeby ta duchowa świątynia wzrastała i żeby Panu Bogu rzeczywiście składać ze swojego życia ofiarę uwielbienia, czyli wypełnić w swoim życiu Jego wolę, Jego plan w stosunku do nas. I to jest pomysł Pana Boga. I to jest sposób realizacji tego planu.
0: Decyzją o tym, czy chcę, czy nie chcę, no przez chrzest wszedłem do kościoła, jestem w tej świątyni, jestem w tym tej świątyni, ale ta świątynia, jak ksiądz powiedział też, ona stoi na tym kamieniu, ale ona, ten kamień został odrzucony, czyli ona jest poza tego świata i stoi w ogóle gdzieś indziej, jest oparta.
2: Tak, ona już jest tam wznoszona w niebie. Jesteśmy w tej rzeczywistości, której łączy się niebo z ziemią.
0: Czyli trochę do góry nogami jesteśmy, bo jak jest, się opiera w niebie, to my tu jesteśmy głową
2: do dołu. Do góry nogami to my tutaj na ziemi próbujemy rzeczy budować i nie jeden dom próbujemy od dachu zacząć budować, prawda? I to dzisiaj mamy mocno pokazane, że pierw się pojawia, prawda, dziecko, potem jakaś relacja, a potem ewentualnie małżeństwo, tak? I to różnie to różnie się to kończy, przeważnie tragicznie. Nie, Pan Bóg ma wszystko poukładane i u Niego nie ma nic do góry nogami. U Niego wszystko stoi we właściwym porządku. Jezus jest podstawą, Jezus jest fundamentem. I teraz my przez posłuszeństwo głosowi Pana Boga decydujemy się na to, żeby do tej wspólnoty wznoszenia duchowej świątyni, uwielbienia Pana Boga całym swoim życiem, włączać się i tą świątynię czynić piękniejszą. I w ten sposób my jako Kościół pielgrzymujący mamy już dzisiaj udział w tym kościele chwalebnym, kościele w niebie, w tym niebieskim, świętym Jeruzalem, które tam cały czas jest coraz piękniejsze, bo każde pokolenie chrześcijan, które kończy swoje życie na ziemi, osiąga świętość, jeszcze przyczynia się do chwały tamtej budowli, tamtego miasta.
0: Ci nieposłuszni słowu upadają.
2: To jest bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ tym, który trzyma nas, pozwala nam stać na nogach pewnie, stoimy na skale, jest Jezus Chrystus. I my możemy na tej skale stać i się nie zachwiać i nie upaść, wtedy, kiedy słuchamy się Pana Boga. To, co żeśmy rozważali też w poprzednią niedzielę, słuchamy dobrego pasterza, zanim idziemy na dobre pastwiska, zielone pastwiska. Tutaj, jeżeli słucham Pana Boga, nie upadam, a jeżeli upadam, to potrafię się natychmiast podnieść. Natomiast każda inna sytuacja powoduje to, że ja po prostu wykluczam się z tej duchowej budowli. Wykluczam się z przynależności do Jezusa, aktem woli. To jest moja decyzja.
0: Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Ach, aż to człowieka porusza to słowo.
2: Ile pięknych przymiotów posiadamy, tak? Jako w oczach Pana Boga. Tak nas widzi. Tak nas obdarował, tak nas uzdolnił, żebyśmy takimi właśnie się stawali, żebyśmy takimi byli. My już nimi jesteśmy, ale w tym gdzieś mamy nieustannie wzrastać, dojrzewać.
0: To jest powiedziane, jesteście wybranym plemieniem. Ja mało co nie przeczytałem, jesteście kamieniem. No w sumie jesteśmy kamieniem, no bo na tym stoi ta świątynia, ale to nie jest tylko po prostu, że ja jestem częścią jakiejś konstrukcji, która gdzieś tam się trzyma, prawda, oparta o mur Watykanu, tylko to jesteśmy włączeni w kapłaństwo. Czyli to nie tylko, że stanowimy jakieś mury świątyni, gdzie się ofiara odprawia, sprawowana przez kapłanów i papieży, tylko jesteśmy włączeni

0: I my jako chrześcijanie jesteśmy włączeni w misję Jezusa, my uczestniczymy w Jego misji. On przez nas kontynuuje swoją misję. A tym podstawowym, bardzo ważnym zadaniem wynikającym z Chrztu Świętego, naszym zadaniem, jest składanie ofiary Panu Bogu. Jest składanie ofiary uwielbienia. Ofiary, przez którą włączamy się, no właśnie, to będziemy się ciągle powtarzali, dzięki której ta duchowa świątynia może wzrastać, może się coraz bardziej rozwijać. Mogą do niej dołączać kolejne pokolenia dzieci Bożych, stworzeń, które zostały przez Jezusa odkupione, bo wiemy, że wszyscy zostali odkupieni, więc im bardziej ofiarujemy swoje życie na służbę Panu Bogu, im bardziej o Nim tutaj mówimy, bo wyraźnie jest powiedziane, abyśmy ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który nas wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. My, żyjąc jak ta duchowa świątynia, jesteśmy znakiem dla świata, jesteśmy znakiem dla innych, stajemy się dla innych pociągający. Tak powinno być i dobrze by było, żeby to się rozwijało. Ja wiem, że teraz mówię już tak bardzo idealistycznie.
1: Ja się nie odzywam.
0: Ale dziwnie się patrzę. No ja wiem, ale im bardziej jesteśmy świadomi swojej tożsamości, to znaczy być chrześcijaninem, to znaczy być uczniem Chrystusa, tym bardziej realizuje się w nas to, co Bóg zamierzył, by się dokonało.
1: Z jednej strony rozumiem, z drugiej nic nie rozumiem, ale może nie muszę. A dlaczego nie muszę, to będzie za chwilkę w Ewangelii.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
1: Być może apostołowie, słuchając Jezusa, który mówi tak niesamowite rzeczy i o mieszkaniach, które są, i o tym, że pójdzie do Ojca i że to na nich czeka, że On z nimi jest, że jest drogą. Być może tak słuchali Jezusa, jak przed chwilą, jak księdza trochę, bo to wydaje się wszystko jasne. To są wielkie i piękne słowa. Natomiast jak zejść do konkretu, to się można porządnie pogubić. I chwała szczerości apostołów, którzy nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Pierwszy Tomasz mówi: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Więc Jezus tłumaczy, a zaraz Filip mówi: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus mówi: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? I sądzę, że patrząc na ich oblicza, w końcu powiedział te słowa: jeżeli nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. No przecież oni widzieli, że uzdrawiał. Przecież widzieli, co się działo, że wskrzeszał. To skoro w ogóle nie rozumieją, o co w tym chodzi, to zobaczcie przynajmniej, że to działa.
2: No tak, ale pamiętajmy, że to było jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, który im wszystko rozjaśnił. My jesteśmy dzisiaj tacy mądrzy po 2000 lat, ale mimo wszystko powinniśmy być rzeczywiście bardzo wdzięczni tym chłopom, że oni się tak dopytywali, że oni byli szczerzy i powiedzieli: Panie, nie kumamy zupełnie tego, o czym ty do nas gadasz, tak? Bo my przed Panem Bogiem często próbujemy grać ludzi, którzy są oświeceni. Ja jestem wierzący, Panie Jezu, ja się modlę codziennie, rano, wieczorem, do kościółka chodzę i tak dalej.
1: A serce puste i odchodzę z niczym.
2: Dokładnie. Tak. I gramy przed Panem Bogiem często ludzi, prawda, poukładanych, tacy, którzy sobie ze wszystkim radzą, jesteśmy wierzący, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Natomiast oni się zdobyli przynajmniej na szczerość. I ta szczerość jest ważna. W naszej modlitwie, w naszym życiu z Panem Bogiem też jest szczerość ważna. Zobaczyć swoją niewystarczalność, zobaczyć swoje niezrozumienie, różnego rodzaju sytuacji, niezgodę na to, że co się dzieje, jak to wygląda, a miało inaczej przecież. I pytanie się, dopytywanie się jest bardzo ważne. Bo na tym polega też relacja uczeń-nauczyciel, że uczeń się pyta, a nauczyciel odpowiada. Nawet jak się czuje czasami zniecierpliwiony, no to my mamy to szczęście w szkole Jezusa, że On ma anielską cierpliwość, a ma nawet większą niż anielską cierpliwość i wcześniej czy później dojdziemy do zrozumienia tego, czego nas uczy.
1: To czytanie zaczyna się od słów, które można przegapić. Mówi Jezus: niech się nie trwoży serce wasze. Czyli ta cała mowa jest odpowiedzią na ich lęk, na ich niepewność, na dezorientację. On mówi, a lepiej nie było, bo oni ciągle są zagubieni. Więc to, co mówi na końcu, to mówi po prostu: patrzcie
2: na czyny. patrzy się na czyny.
1: Tak,
2: ale z drugiej strony tutaj mamy w tym początku właśnie Ewangelii, bo no, zdajemy sobie sprawę, to już jest moment niedługo przed męką Pana Jezusa, bardzo niedługo przed męką Pana Jezusa, przed Jego śmiercią. Narasta napięcie we wspólnocie. Oni są coraz bardziej pogubieni. I Jezus w tych pierwszych słowach, na które Pan zwraca uwagę, kieruje ich myśli, mówi tak, wybiegnijcie troszeczkę bardziej do przodu. Tak? Pokazuje im ostateczny cel tego wszystkiego, co się w tym momencie dzieje. Boicie się tego, nie rozumiecie tego, ale popatrzcie na cel, dla którego to wszystko się dzieje. Ja przyszedłem tutaj po to, żeby otworzyć wam wszystkim bramy nieba i żeby stać się drogą do nieba i żeby was do tego nieba doprowadzić. I daje niesamowitą obietnicę. I w tych słowach ja osobiście odnajduję wielkie pragnienie Pana Jezusa w stosunku do każdego z nas. Tu jest zapisany przez Jana Ewangelistę plan na nasze istnienie. Po to istniejemy, aby w tym domu Ojca zamieszkać na zawsze. Mało tego, my jesteśmy tam oczekiwani, chciani. Jeżeli ktoś ma do nas przyjechać w gości i my o tym wiemy, i jeszcze na dodatek nie jest to, nazwijmy to, ta przysłowiowa teściowa, czyli tak zwany gość konieczny, a może niekoniecznie oczekiwany, to my się przygotowujemy na to przyjście gościa. My chcemy posprzątać, jakiś pokój gościnny przygotować, jakieś zakupy zrobić, przygotowujemy się. Jezus się przygotowuje na nasze przyjście do domu Ojca. Mówi, ja idę przygotować wam osobiście miejsce. A gdy to już zrobię, gdy nadejdzie ten czas, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Niesamowite słowa wielkiej miłości, tęsknoty, zaangażowania Jezusa po naszej stronie.
1: To są mocne słowa. Tomasz mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. A Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. No, te słowa to zarysowały chyba w jeden z najmocniejszych sposobów to, jak rozumieć Jezusa i Ewangelię. Drogą, prawdą i życiem. Czyli wszystkim.
2: Wszystkim. W ogóle to określa sposób osiągnięcia celu naszego istnienia. Sposób zdobycia szczęścia. My wszyscy chcemy być szczęśliwi. Wszyscy chcemy być kochani. Wszyscy chcemy doświadczać rzeczy najlepszych w naszym życiu. Być uwolnieni od udręk, które nam towarzyszą. I szukamy różnego rodzaju sposobów, żeby te rzeczy osiągnąć i zrealizować. A Jezus dzisiaj nam mówi, nie ma innej drogi niż ja. Nie ma innego sposobu na osiągnięcie, na wypełnienie najgłębszych pragnień, tęsknot waszego życia, jak relacja ze mną, który jestem drogą, jestem prawdą i jestem życiem. Widzimy tych kłamstw mnóstwo w świecie. Rozmaite drogi, które nam proponują przez jakieś tam fałszywe ideologie. Widzimy, że zamiast być tego życia pośród nas więcej, to rodzi się coraz więcej śmierci. I to zdanie Jezusa jest odpowiedzią, jak z tego wszystkiego wyjść, a zarazem pokazanie nam, tak namacalnie, że te wszystkie nasze ludzkie sposoby poradzenia sobie z przeciwnościami, z cierpieniem, ze złem, próby samozbawienia po prostu nie funkcjonują, dlatego że nie ma w tym Jezusa.
1: Jezus nie tylko mówi o tym, żeby patrzyli na dzieła, których dokonuje. Mówi także o tym, że sami będą dokonywać takich dzieł i jeszcze większe. Czyli to znaczy, że nie tylko mówi uwierzcie, ale mówi idźcie moją drogą, bo jak pójdziecie, to sami będziecie takie dzieła dokonywać, nie? I to wcale nie znaczy, że kiedy zrozumiecie, to będziecie takie dzieła, to wtedy będziecie, prawda, cień wasz padnie na chorego i będzie uzdrowiony. Nie, być może nic nie zrozumiecie, a i tak to się wydarzy.
2: Tak, ponieważ Pan Bóg czyni znaki i cuda przez naszą posługę, bez względu na to, czy my ją rozumiemy, czy nie. Pan Bóg nas osobiście uzdrawia, kształtuje i uświęca przez to, że my, czy w czasie, kiedy my chcemy przez to życie iść, głosząc Jego Ewangelię, żyjąc według stylu życia, którego nas nauczył. Bardzo ważna jest droga. W ogóle chrześcijaństwo to jest religia drogi. Ponieważ przez ta droga jest miejscem, w którym staje się z nami to, co Bóg zamierzył. Dlatego Jezus mówi, ja jestem drogą, chodźcie za mną. Mamy tych szereg przykładów i Starego, i Nowego Testamentu bohaterów, którzy w drodze za Jezusem dojrzewają do świętości, dojrzewają do zrozumienia, dojrzewają do poznania. Apostołowie sami byli zdumieni znakami, które towarzyszyły ich późniejszemu życiu. Ale te znaki się działy nie ze względu na nich, tylko działy się właśnie ze względu na Jezusa Chrystusa i na to objawienie się Pana Boga tym wszystkim, do których to Słowo Boże było niesione. Dlatego, że Bóg pragnie dotknąć każdego serca, pragnie spotkać każdego człowieka.
1: I to jest niesamowita nauka o Kościele, że ten kamień nie musi być specjalnie inteligentny ani dobrze ociosany, żeby naprawdę przez niego dokonywały się, można powiedzieć, cuda, ale wola Boża. Tak?
2: Tak, no Jezus sam nas ciosa. No te kamienie on kształtuje. To on to zrobi, wpasuje nas w to miejsce, w które trzeba, żebyśmy byli. My mamy się zdecydować na to, żeby chcieć przynależności do tej świątyni, do tej wspólnoty, do Kościoła. Ja mam zrozumieć, odkryć, że jestem tą cząstką. Jestem wybrany, jestem obdarowany, jestem drogocenny i jestem przeznaczony do bardzo konkretnego celu, konkretnego zadania, którego nawet jeżeli dziś nie rozumiem i nie widzę, to jeżeli tego chcę, to Pan Bóg mi to pokaże.
1: No właśnie, bo czasem te kamienie, wydaje się, że czasem tak jest, że każdy chyba jest niepowtarzalny. I nie ma tak, że cegła z formy schodzi i ma tam 3 na 8, nie wiem jakie ma wymiary, ale po prostu ma kompletnie takie wymiary, że wydawałoby się do niczego nie pasuje i nic na tym specjalnie nie można zrobić. Wazon nie postawisz, bo się przewróci i tak dalej. Nie? I czasem tak się może czujemy, ale mi się wydaje, że cały sens tej historii jest też taki, że my jesteśmy dokładnie pasującym elementem tej świątyni.
2: Dokładnie, bo budowniczym jest Bóg, a On naprawdę zna się na swojej robocie. I to jest najważniejsze, odkrycie, że jesteśmy w Jego rękach i On wie, co zrobić z nami, wie, jak nas poprawić, przemienić, uzdrowić, dopełnić tak, żebyśmy pięknie w tej budowli wyglądali.
1: Drogie cegły, kamienie, otaczaki, brylanty, piaskowce, marmury. Jako to się wszystko trzyma kupy i w domu Ojca jest mieszkań wiele.
2: Tęsknijmy za tym, pragnijmy tego, żeby Bóg dokonał w nas tego dzieła, którego chce, a on to zrobi.
1: Bardzo dziękujemy dziś za to spotkanie. Gdyby ktoś chciał wspomóc te dzieła Radia Warszawa w postaci audycji Księga, to polecamy się radiowarszawa.pl, tam zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję
2: ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Księga.

0: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM na zegarach, punktualnie godzina 10. Michał Wichrowski, tam bardzo serdecznie 3 maja 2026 roku. I już od razu informuję, że dziś transmisja mszy świętej uroczysta i wyjątkowa, a na naszej antenie o 12.30, bo będzie to Eucharystia z okazji jubileuszu 25-lecia chóru Katedry Diecezji Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra, a uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński, więc serdecznie zapraszam już teraz na 12.30 na transmisję mszy świętej. Natomiast w tej godzinie audycja Historia z tamtych lat, czyli Konstytucja 3 maja 1791 roku. A jaka była geneza powstania Konstytucji 3 maja? Jakie było tło społeczno-polityczne, które spowodowało, że to właśnie Polska jako pierwsza w Europie ogłosiła ustawę zasadniczą? O tym opowie dr Grzegorz Szczecina, historyk i teolog. Zostańcie Państwo z nami na 106.2 FM. Zatrzymy się z Radiem Warszawa w tę piękną, słoneczną niedzielę. Michał Wichrowski, witam raz jeszcze dziś wraz z Państwem do godziny 16.
1: Pierwsza w Europie i druga na świecie. Wydarzenie, które warto pamiętać. Historia, którą trzeba znać. Konstytucja 3 maja 1791 roku prezentuje dr Grzegorz Szczecina.

Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją. Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły, owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano: wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. W taki oto sposób narodowy wieszcz Adam Mickiewicz w dziele pod tytułem Pan Tadeusz za sprawą muzycznej opowieści Jankiela opisał i przedstawiał jedno z najważniejszych wydarzeń z przeszłości naszej ojczyzny – uchwalenie Konstytucji 3 maja. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Konstytucja 3 maja była przede wszystkim wołaniem i przejawem wolnościowych dążeń narodu, chcącego zachować niezależność państwową oraz możliwość gospodarczego i politycznego rozwoju kraju. Jaka więc była geneza powstania Konstytucji 3 maja? Jakie było tło społeczno-polityczne, które spowodowało, że to nasz naród, jako pierwszy w Europie, ogłosił ustawę zasadniczą? By poprawnie odczytać genezę powstania Konstytucji 3 maja, należy wskazać, iż na powstawanie owych ustaw w XVIII wieku miały istotny wpływ czynniki o charakterze powszechnym w postaci koncepcji filozoficzno-prawnych, prawa naturalnego, podziału władzy, suwerenności narodu, a także ówczesne nurty społeczne, takie jak liberalizm, egalitaryzm. Ważnymi czynnikami były również indywidualne uwarunkowania poszczególnych państw, najczęściej związane z dążeniami niepodległościowymi bądź zasadniczą przebudową ustroju. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu reform w kraju, które miały być umocnieniem państwa. Sejm obradujący w latach 1773-1775 zawiązał się w Konfederację. Wprowadził zmiany w organizacji państwa oraz pewne reformy. Sejm w 1775 roku powołał Radę Nieustającą, której przewodniczył król. Miała ona kierować administracją i przedstawiać królowi kandydatów na urzędy senatorskie i inne godności. Na Sejmie uchwalono również podniesienie liczby wojska, usprawnienie aparatu skarbowego. Jednak reforma wojskowo-skarbowa została tylko połowicznie zrealizowana. W 1773 roku powołano pierwsze nowoczesne Ministerstwo Oświaty – Komisję Edukacji Narodowej. A od 1776 roku trwały prace nad opracowaniem Kodeksu Praw, ostatecznie odrzuconego. Z biegiem lat dla Polaków stawało się oczywiste, że przeprowadzenie reform w państwie musi być związane z powstaniem odpowiedniej międzynarodowej sytuacji politycznej, wzrostem napięcia między państwami zaborczymi. Rok 1786 był przełomowy w polityce międzynarodowej. Zmarł król pruski Fryderyk II Wielki. Rosja zajęła Krym. Wznowiona została wojna Rosji i Austrii z Turcją. Sukcesy austriacko-rosyjskie zaniepokoiły Prusy, obawiające się zbytniego wzmocnienia Rosji i Austrii. Powstał sojusz Anglii, Holandii i Prus wymierzony przeciw Rosji. Dyplomacje pruska i angielska podjęły starania o pozyskanie sojuszników przeciw Rosji. Sąsiedzi Polski byli więc zbyt zaangażowani w wojny oraz sprawy wewnętrzne, by ingerować w Polskę. Kształtujące się w Rzeczypospolitej obozy polityczne w swoich działaniach szukały sojuszników poza granicami państwa. Obóz patriotyczny, Czartoryscy i część Potockich niechętnie widział wpływy rosyjskie w Polsce. Był niezadowolony z polityki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który pozostawał pod wpływem carycy Katarzyny II. Patrioci widzieli możliwość zawarcia sojuszu z Prusami oraz wojny z Austrią i Rosją. Kolejny obóz to obóz prorosyjski, wewnętrznie rozbity na tzw. stronnictwo hetmańskie oraz stronnictwo dworskie. Stronnictwo hetmańskie, magnackie. Jego przedstawicielami byli Seweryn Rzewuski, Franciszek Ksawery Branicki czy Szczęsny Potocki. Członkowie obozu prorosyjskiego
zamierzali przy pomocy Katarzyny II obalić króla. Dążyli do decentralizacji państwa i rządów koterii magnackich w sojuszu z Rosją. Stronnictwo dworskie to dwór królewski i rodzina królewska. Reprezentowali oni działania w sojuszu z Rosją. Przy okazji wojny rosyjsko-tureckiej wyrażali nadzieję na zgodę Katarzyny II na niezbędne reformy w państwie i odbudowanie autorytetu władcy. W 1787 roku w Kaniowie spotkali się król Stanisław August Poniatowski i caryca Katarzyna II. Zaplanowano zwołanie do Warszawy Sejmu w celu uchwalenia nowych podatków na wojsko walczące u boku Rosji z Turcją. Sejm, zwany Wielkim bądź Czteroletnim, zwołany został w jesieni 1788 roku do Warszawy i obradował do 1792. Zawiązał się on w konfederację z marszałkami Stanisławem Małachowskim i Kazimierzem Nestorą, Sapiehą na czele. W październiku Sejm uchwalił aukcję wojskową, czyli powiększenie stanu żołnierzy do 100 tysięcy. Na wieść o wybuchu rewolucji we Francji, także w Warszawie, doszło do poruszenia z inspiracji Hugo Kołłątaja w czasie Sejmu Wielkiego, przywódcy patriotycznego obozu reform. To z jego inspiracji prezydent stolicy Jan Dekert zorganizował 2 grudnia 1789 roku marsz przedstawicieli 141 miast królewskich. Była to tak zwana czarna procesja, akt jedności mieszczan, domagających się reform i poruszenia owej kwestii na Sejmie. Po rozpoczęciu obrad sejmowych obalono Radę Nieustającą. Ostatecznie zerwano sojusz z Rosją. Podpisano sojusz polsko-pruski. Władzę nad wojskiem powierzono komisji wojskowej. Przeprowadzono samosądy na zdrajcach. Podjęto uchwałę zakazującą przyjmowania pieniędzy od obcych i wprowadzono niezbędne ustawy skarbowe. Kolejno uchwalono prawo o sejmikach i miastach królewskich, dające przywileje między innymi mieszczanom. Owe ustawy stały się częścią składową tekstu Konstytucji 3 maja. Przygotowania nad ustawą zasadniczą trwały dłuższy czas. Przystąpienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do sojuszu polsko-pruskiego zainicjowało przełom polityczny w obradach sejmowych, wyrażający się we współdziałaniu króla z patriotyczną większością sejmową. W grudniu 1790 roku Ignacy Potocki w rozmowie ze Stanisławem Augustem ustalił, że król przejmie inicjatywę w pracach nad kształtem nowej konstytucji, a projekt ten, przygotowany w tajemnicy, zostanie w całości przedstawiony do zatwierdzenia sejmowi. Ostatecznie wstępny projekt nowej konstytucji został przygotowany przez króla z udziałem m.in. Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego oraz Hugo Kołłątaja, który był ostatecznym redaktorem tekstu Konstytucji 3 maja. Konstytucyjny kompromis szlachecko-królewski łączył szlacheckie wyobrażenia o rzeczywistej demokracji szlacheckiej z królewskim programem monarchii konstytucyjnej oraz przeprowadzeniem koniecznych reform. O uformowaniu ostatecznej wersji kompromisu zadecydował ciąg wydarzeń politycznych z przełomu 1790 i 1791 roku. Przedłużenie Konfederacji Sejmowej w końcu 1790 roku, połączone z nowymi wyborami, podwoiło skład poselski. Odnowiona Konfederacja Sejmowa, wykorzystując przewagę liczebną, wymusiła kompromis. Przewidywał on akceptację projektu królewskiego przez Sejm w zamian za przyznanie szlachcie gwarancji wnoszenia uzupełnień do uchwalonej ustawy w przyszłości. Droga do przyjęcia ustawy rządowej, konstytucji, została więc otwarta.

Pierwsza w Europie i druga na świecie. Wydarzenie, które warto pamiętać. Historia, którą trzeba znać. Konstytucja 3 maja 1791 roku prezentuje dr Grzegorz Szczecina.

Imię Boga Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, wielki książę litewski, pruski, ruski, etc., wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej, naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność zewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Powyższy cytat pochodzi z preambuły Konstytucji 3 maja i wprost wyraża intencje oraz cel wprowadzenia tej ustawy rządowej z 1791 roku. Po poznaniu tła społeczno-politycznego powstania oraz wprowadzenia Konstytucji, teraz czas na przybliżenie samego faktu historycznego, jej uchwalenia oraz zaprezentowania jej założeń. Zwolennicy Konstytucji w czasie trwania Sejmu Wielkiego, w obawie przed groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie, przyspieszyli termin obrad nad Konstytucją o 2 dni, korzystając z faktu, że część posłów oponentów nie powróciła jeszcze z wielkanocnej przerwy. Nie ogłoszono daty rozpoczęcia sesji, tylko imiennie wezwano zwolenników reformy na posiedzenie 3 maja. Pośpiech był spowodowany zmieniającą się sytuacją międzynarodową i zdecydowanym naciskiem mieszczaństwa warszawskiego. Obrady sejmowe i przyjęcie Konstytucji odbywały się w warunkach zamachu stanu. Miejsce obrad, Zamek Królewski w Warszawie, był strzeżony przez Gwardię Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Konstytucję uchwalono w obecności jedynie 1/3 składu posłów. Projekt uchwalania nowej konstytucji wywołał protesty opozycji sejmowej. Poseł Kaliski, Jan Suchorzewski, wyciągnął na środek sali swego kilkuletniego syna, wołając, iż zabije własne dziecię, by nie dożyło niewoli, którą ten projekt gotuje. Po latach ten akt został utrwalony przez Jana Matejkę na słynnym obrazie poświęconym Konstytucji 3 maja. 3 maja 1791 roku na Placu Zamkowym przed Zamkiem Królewskim, w którym obradował Sejm, zgromadziły się tłumy warszawiaków. Król Stanisław August Poniatowski, wykorzystując odpowiednio spływające depesze, stwierdził, że jedyny ratunek dla państwa widzi w przyjęciu ustawy rządowej, czyli Konstytucji. Tekst Konstytucji przeczytano i przy ogólnym aplauzie uchwalono przez połączone stany w sali senatorskiej. Według przekazów o jej przyjęciu miał zadecydować przypadek. Jeden z posłów miał wezwać do przyjęcia Konstytucji, a króla do jej zaprzysiężenia. Król podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy Konstytucji poczytali za gotowość Stanisława Augusta Poniatowskiego do złożenia przysięgi. Król złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego, a następnie w podniosłych nastrojach udano się tłumnie do pobliskiej kolegiaty świętego Jana Chrzciciela na nabożeństwo dziękczynne, co przedstawia wspomniany już obraz Jana Matejki. Konstytucja 3 maja, jako pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza, kończyła okres Rzeczypospolitej Szlacheckiej, a rozpoczynała okres Rzeczypospolitej Oświeconej. Uchwalona samodzielnie przez Polaków, bez ingerencji w nasze sprawy z zewnątrz, była próbą zerwania więzów zależności od obcych mocarstw. Na jej podstawie zniesiono m.in. liberum veto, konfederację, poddaństwo chłopów i wolną elekcję. Szlachta miała zagwarantowane wszelkie prawa, wolności i pierwszeństwa w życiu publicznym. Posiadała nietykalność osobistą i majątkową.
oraz miała zapewnioną władzę nad chłopami. Natomiast mieszczanie mieli ułatwioną nobilitacją, czyli dostęp do szlachectwa. Ponadto mieszczanie otrzymali szerokie prawa. Posiadający nieruchomości miejskie otrzymali niemal takie same prawa, jak do tej pory szlachta. Chłopi zostali wzięci pod opiekę prawa i rządu królewskiego. Konstytucja zachęcała dziedziców do zawierania umów z chłopami co do zakresu świadczeń. Umowy miały być chronione przez prawo. Ustawa zasadnicza zapewniała wolność osobistą przybywającym z zagranicy, swobodę zamieszkania. Konstytucja 3 maja wprowadzała w Rzeczypospolitej wolność wyznania. Pierwszeństwo zagwarantowano wyznaniu rzymskokatolickiemu jako religii panującej. W sprawie Unii Polsko-Litewskiej podjęto próby jej zacieśnienia lub nawet zniesienia. Postanowienia szczegółowe praktycznie pozostawiały federacyjny charakter Rzeczypospolitej obojga narodów. Na podstawie Konstytucji 3 maja przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władzę ustawodawczą sprawował Sejm i Senat. Parlament jako najwyższy organ władzy wybierany był na 2 lata, zwoływany przez króla lub marszałka sejmowego. Przyjęto zasadę większości w głosowaniu, co położyło kres liberum veto. Senat miał prawo weta zawieszającego. Do kompetencji Sejmu należało m.in. uchwalanie prawa, nakładanie podatków, kontrolowanie innych władz i instytucji. Co 25 lat mógł się zbierać Sejm Konstytucyjny z prawem zmiany Konstytucji. Władzę wykonawczą w myśli Konstytucji 3 maja stanowił król i Straż Praw. Król wspólnie ze Strażą Praw posiadał prawo inicjatywy ustawodawczej. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej dziedziczenie tronu, co już zasygnalizowano wcześniej. Król zgodnie z Konstytucją powoływał ministrów pod kontrolą Sejmu, ci z kolei mieli odpowiedzialność przed Sejmem. Sądownictwo, szczególnie miejskie, zostało usprawnione. Podobnie jak komisje i urzędy, sądy były organami kolegialnymi. Sądownictwo szlacheckie zostało poddane sądom ziemskim. Ministrowie i wyżsi urzędnicy odpowiadali przed specjalnym sądem sejmowym. Uchwalenie Konstytucji 3 maja otwiera w Rzeczypospolitej okres monarchii konstytucyjnej.

Pierwsza w Europie i druga na świecie. Wydarzenie, które warto pamiętać. Historia, którą trzeba znać. Konstytucja 3 maja 1791 roku prezentuje dr Grzegorz Szczecina.

z wiersza Franciszka Karpińskiego na dzień 3 maja. Rzucajmy kwiaty po drodze, kęty przechodzić mają. Szczęście narodu wodze, co nowy rząd składają. Weźmy weselsze szaty. Dzień to kraju święcony, jakże ten król nasz bogaty. Skarb jego, serc miliony. Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Ucieszymy ciebie piosenką, przy hulance i przy winie. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Nierząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała. A w ten 3 maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, piękny maj, wiwat wielki Kołłątaj. Choć konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, to jednak była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Była ona ważnym elementem wzmacniającym naszą państwowość, co było wbrew interesom zaborców. Kres Konstytucji 3 maja położyła Konfederacja Targowicka i przegrana wojna polsko-rosyjska, a w rezultacie drugi i dalej trzeci rozbiór Polski. Z inspiracji władz rosyjskich magnaci przebywający w Petersburgu, Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski i Franciszek Ksawery Branicki, 27 kwietnia 1792 roku zawiązali konfederację ogłoszoną w pogranicznym miasteczku Targowica. Grupa polskich magnatów, która od początku była przeciwna konstytucji, poprosiła carycę Katarzynę II o interwencję i przywrócenie im przywilejów, które zostały zniesione na mocy konstytucji. Z jej wsparciem utworzyli oni konfederację i proklamowali odrzucenie konstytucji. W odpowiedzi na ten akt zdrady Sejm przegłosował w 1792 roku ustawę odbierającą buławy hetmańskie Potockiemu i Rzewuskiemu. Targowiczanie utrzymywali, że intencjami wprowadzenia armii jej wysokości cesarzowej, Katarzyny Wielkiej, sojuszniczki Rzeczypospolitej, są i zawsze były, i tutaj cytat, przywrócenie wolności Polakom i Rzeczypospolitej, a w szczególności zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa i szczęścia. Koniec cytatu. Konfederacja Targowicka znosiła więc Konstytucję 3 maja, przywracając tym samym stare prawa kardynalne z 1768 roku i protekcję rosyjską. W myśl porozumień konfederatów z władzami rosyjskimi w granice Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie. Przeciwko wojskom rosyjskim stanęły wojska Rzeczypospolitej, wojska koronne z księciem Józefem Poniatowskim, bratankiem króla, i wojska litewskie z księciem Ludwikiem Wirtemberskim na czele. Plan wojny przewidywał podjęcie działań opóźniających marsz wojsk rosyjskich i obronę Warszawy. Po klęsce wojsk litewskich pod Mirem wojska rosyjskie zajęły Litwę. Niekorzystnego obrotu wojny nie zmieniło zwycięstwo księcia Józefa Poniatowskiego pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 roku, ani wojsk Tadeusza Kościuszki pod Dubienką 18 lipca. Warto dodać, że na pamiątkę zwycięstwa pod Zieleńcami król ustanowił order wojenny Virtuti Militari. Król Stanisław August Poniatowski nie wierzył w zwycięstwo, ale miał nadzieję, że demonstracja siły będzie kartą przetargową w rokowaniach. Jednak kres działaniom wojennym położyło ostateczne przystąpienie króla do Targowicy 24 lipca 1792 roku. Polska armia uległa rozbiciu, a wielu reformatorów, uważając ich sprawę za przegraną, opuściło

opuściło kraj, udając się na emigrację. Targowiczanie i Rosjanie zwalczali oraz prześladowali zwolenników konstytucji. Prowadzili walkę z wszelkimi jej postanowieniami. Jakiekolwiek przejawy myśli postępowej były likwidowane. Pojawiła się cenzura, zawieszono wydawanie czasopism, kontrolowano pocztę. Wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, związanej z wojną koalicji, m.in. Anglii, Prus, Austrii, z rewolucyjną Francją, nad Rzeczypospolitą zawisła groźba nowego, drugiego rozbioru. Dążyły do niego szczególnie Prusy, pragnące powetować sobie straty wojenne ziemiami polskimi. Cesarz Franciszek II nie zgłaszał pretensji do ziemi polskich i doszło do szybkiego porozumienia rosyjsko-pruskiego. 23 stycznia 1793 roku został podpisany w Petersburgu drugi rozbiór Polski. Na ostatnim Sejmie Rzeczypospolitej w Grodnie, między czerwcem a wrześniem 1793 roku, ratyfikowano rozbiór. Z postanowień Konstytucji Majowej pozostawiono jedynie głosowanie większością, nietykalność osobistą i prawo mieszczan do ziemi. Potwierdzono prawa kardynalne, przywrócono Radę Nieustającą, pozostawiono Wojsko Polskie w sile 15 tysięcy żołnierzy. Przez ponad rok polscy patrioci czekali na odpowiedni moment, jednocześnie przygotowując powstanie. 24 marca 1794 roku w Krakowie Tadeusz Kościuszko ogłosił powstanie, później nazwane Powstaniem Kościuszkowskim. 7 maja ogłosił uniwersał połaniecki, który przyznawał wolność chłopom i ziemię tym, którzy będą walczyć w powstaniu. Jednak po kilku zwycięstwach, m.in. pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku i zdobyciem Warszawy 18 kwietnia tegoż samego roku, powstanie upadło pod naporem armii Rosji, Austrii i Prus. Ostatecznie doprowadziło to do trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku. Pomimo 123-letniej zaborowej niewoli, pamięć o pierwszej w Europie i drugiej w dziejach świata Konstytucji Narodowej przetrwała. I co więcej, owa pamięć pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. W ojczyźnie Konstytucję 3 maja uznaje się za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku Święto Konstytucji 3 maja było obchodzone jako najważniejsze święto, podkreślające naszą państwowość oraz tradycję narodową. W okresie niewoli komunistycznej święto było zdelegalizowane. Jednak w tym dniu do 1989 roku często dochodziło do protestów antykomunistycznych. Od 1990 roku Święto Konstytucji 3 maja powróciło już na stałe do kalendarza narodowych uroczystości i jest jednym z najważniejszych świąt narodowych.

Audycja została przygotowana przez Radio RDN Małopolska w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Była to historia z tamtych lat, historia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Słuchają Państwo Radio Warszawa na 106,2 FM lub poprzez stronę internetową radiowarszawa.com.pl. Tam można nas słuchać na całym świecie. Michał Wichrowski, tam raz jeszcze 3 maja 2026 roku. Jeszcze raz informuję, dziś wyjątkowo transmisja mszy świętej o godzinie 12.30. Będzie to transmisja uroczystej mszy świętej z okazji jubileuszu 25-lecia chóru Katedry Warszawsko-Praskiej, diecezji warszawsko-praskiej. Muzyka sakra uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Zaś wiadomości życia kościoła dziś także o 12, nie 30, tylko o 12.20, tuż przed samą mszą. Zostańcie Państwo z nami na 106,2 FM. Poranek z Radiem Warszawa zatrzyma się z Radiem Warszawa. Trwa przed nami Justyna Steczkowska, a także formacja Fleetwood Mac. Pojawi się także Agnieszka Gorączkowska. Radio Warszawa 106,2 FM. Dobrze słuchać.

Radio Warszawa na 106 i trochę 12 minut do godziny 11. Dziś ulice Warszawy opanują również sportowcy, bo po raz 34 odbędzie się bieg Konstytucji 3 maja. Jak mówi Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, to wielkie święto biegania, które przyciąga tysiące biegaczy i kibiców. Podkreślił, że w biegu weźmie udział maksymalna możliwa liczba uczestników. 6750 osób to najmniejszy z biegów warszawskiej triady biegowej, którą tworzy wraz z biegiem Powstania Warszawskiego i biegiem Niepodległości, a bieg Konstytucji 3 maja to 5-kilometrowa trasa ze startem i metą na placu Trzech Krzyży, a profil biegu jest dość płaski, więc będzie okazja do bicia rekordów. Także bieg wystartuje o 11, a 6 minut wcześniej wystartują uczestnicy poruszający się na wózkach, kierowcy i pasażerowie. Komunikacji miejskiej muszą się w związku z biegiem liczyć z utrudnieniami po poruszaniu się po Warszawie. Zmiany organizacji ruchu w okolicach placu Trzech Krzyży obowiązywać będą do 16:30, natomiast trasa biegu będzie wyłączona z ruchu na całej długości w godzinach od 10 do 13:30.

0: To formacja Ultravox w utworze Wiele na zegarach już minuta po 11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pogoda wymarzona na majówkę, zachmurzenie małe lub całkowicie niebo bezchmurne. Temperatura maksymalna do 26 stopni i już jest bardzo ciepło, bo w Legionowie, w Wołominie czy Serocku 24 stopnie, w samej Warszawie również 24, w Żyrardowie, Milanówku i Tarczynie 23 stopnie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i południowy, ciśnie 1018 hektopaskali, powoli spada.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Niedziela, 3 dzień maja 2026 roku, 123 dzień roku, a do końca roku pozostało 242 dni, natomiast do końca astronomicznej wiosny 48 dni. Dzisiejsza niedziela to piąta niedziela Wielkanocy, święta narodowe dziś także, 3 maja, 235 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zatrzymaj się z Radia Warszawa, trwa teraz na naszej antenie Kaja z utworem Nadzieja. Pojawi się także w tej godzinie Piotr Cugowski, także zespół Mazowsze.
2: W trudnym świecie z

14 minut po godzinie 11 rozpoczął się maj. Poznaliśmy także papieską intencję modlitwy na miesiąc maj. Módlmy się, aby wszyscy mieli dostęp do pożywienia, prosi Ojciec Święty. W przesłaniu opublikowanym przez papieską światową sieć modlitwy Leon XIV zauważa, że miliony braci i sióstr nadal cierpią głód, podczas gdy tak wiele dóbr marnuje się na naszych stołach. Podkreśla, że powinno to wzbudzać w nas wdzięczność za każdy pokarm oraz motywować do dbania o owoce ziemi jako dar przeznaczony dla wszystkich. Dobry Ojcze, uczyń nas zdolnymi do przekształcania logiki egoistycznej konsumpcji w kulturę solidarności. Niech nikt nie będzie wykluczony ze wspólnego stołu, niech Twój Duch nauczy nas patrzeć na chleb nie jako na przedmiot spożycia, ale jako na znak komunii i troski, modli się papież i zachęca, by wszyscy wierni dołączyli do niego w błaganiach za ludzi cierpiących z powodu głodu.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, 21 minut po godzinie 11, czas na dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z pozdrowienia Ojca Świętego Leona XIV przed rozpoczęciem czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Plac Świętego Piotra, 11 kwietnia 2026 roku. Najdrożsi bracia i siostry, dobry wieczór, witajcie. Kieruję do Was wszystkich serdeczne braterskie pozdrowienie. Dziękuję Wam za Waszą obecność, za to, że zechcieliście odpowiedzieć na to wezwanie, na to zaproszenie, abyśmy zjednoczyli się wszyscy naszym głosem, naszymi sercami i naszym życiem, by modlić się w intencji pokoju. Wszyscy nosimy pokój w naszych sercach. Niech pokój naprawdę zapanuje na całym świecie. I to właśnie my bądźmy tymi, którzy niosą to orędzie. Bóg nas słucha. Bóg nam towarzyszy. Jezus powiedział nam, że gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię Jego, tam On jest pośród nich. W tych dniach oktawy Wielkanocy głęboko wierzymy w obecność Jezusa Zmartwychwstałego pośród nas. Teraz, zjednoczeni na modlitwie różańcowej i prosząc o wstawiennictwo naszej Matki Maryi, chcemy powiedzieć całemu światu, że można budować pokój, nowy pokój, że można żyć razem ze wszystkimi narodami, ze wszystkich religii i wszystkich ras, że pragniemy być uczniami Jezusa Chrystusa, zjednoczonymi jak bracia i siostry, zjednoczonymi wszyscy w świecie pokoju. Módlcie się za nami. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Niech Bóg towarzyszy Wam i Waszym bliskim dziś i zawsze. Dziękuję Wam wszystkim dobrej modlitwy.

0: To była Zalia w utworze Diament na zegarach 31 minut po 11. W Izraelu są trzy największe miasta: Jerozolima, Haifa i Tel Awiw. Każde z nich ma odrębny charakter. Utarło się nawet powiedzenie mówiące: do Haify jedziemy pracować, do Tel Awiwu bawić się, a do Jerozolimy modlić. I tak chyba faktycznie jest, ale Tel Awiw oprócz pięknych plaż to także historia związana z mieszkającymi w niej Polakami. Już na początku XX wieku byli oni ważną częścią społeczności tego miasta. Tworzyli swoisty polski Tel Awiw. Opowie nam o tym przewodnik turystyczny Jan Kiczerban.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jan Kirschenbaum, polski przewodnik po Izraelu. Dzień dobry, Jan.
3: Dzień dobry.
2: Jesteśmy z Janem w Tel Awiwie, ponieważ Jan, jak sam o sobie mówi, jest na ten moment najmłodszym polskojęzycznym przewodnikiem po Izraelu, zgadza się?
3: To prawda. Jest nas w Izraelu, nas polskojęzycznych przewodników, niecałe 30 osób, a ja, mimo że dobiegam 40, to nadal jestem najmłodszy.
2: Ale nie to nas sprowadziło do Tel Awiwu. Sprowadziło nas do Tel Awiwu to, że jesteś również autorem takiego specjalnego spaceru po polskich śladach w Tel Awiwie. I o tym właśnie chciałam z tobą dzisiaj porozmawiać. Czy jest tych śladów w Tel Awiwie Polski, polskości po Polakach wystarczająco, żeby aż spacery turystyczne o tym robić?
3: Absolutnie. Ja od kilku lat, oprowadzając polskich turystów, oczywiście z racji krajów pochodzenia, zbieram anegdoty, historie, świadectwa, które świadczyłyby o wkładzie polskich Żydów i Polaków w historię Izraela, czy szerzej mówiąc Ziemi Świętej. I z czasem zauważyłem, że tych świadectw, miejsc jest na tyle dużo, że warto by było stworzyć osobny spacer śladami polskiego Tel Awiwu, czy ja nazywam Tel Awiw po polsku, czy polski Tel Awiw. I w grudniu zrealizowałem dla Izraelczyków po hebrajsku pierwszą edycję, która spotkała się z gigantycznym zainteresowaniem.
2: No dobrze, to w takim razie jesteśmy w radiu, nie pójdziemy fizycznie na ten spacer, ale zabierz nas w takim razie na taki wirtualny spacer przez polski Tel Awiw.
3: No to oczywiście zaczniemy na ulicy Rothschild, czyli jednej z pierwszych dwóch ulic Tel Awiwu. Zaczniemy od miejsca, w którym ogłoszono deklarację niepodległości państwa Izrael 14 maja 1948 roku, gdzie wśród 37 osób, w zależności tego, jak definiujemy polskiego Żyda, czy on pochodzi z terenów pierwszej Rzeczypospolitej, czy z drugiej, czy z terenów trzeciej Rzeczypospolitej, to na 37 osób aż 17, przynajmniej 17 było polskimi Żydami. Pójdziemy troszeczkę dalej i dojdziemy do miejsca, również przy ulicy Rothschild, gdzie działała prężnie Polsko-Palestyńska Izba Handlowa, ponieważ tych relacji ekonomicznych pomiędzy polskimi Żydami a ich pierwszą ojczyzną, krajem, były na tyle silne, że istniała osobna organizacja, która miała te relacje wspierać. Co warto powiedzieć, w tamtym czasie głównym produktem, który docierał z brytyjskiej Palestyny do Polski, to były oczywiście cytrusy, słynne pomarańcze z Jafy, a w drugą stronę Polska, wspierając handel cytrusami, wysyłała materiał, którym były skrzynki, czy drewno na skrzynki, żeby te cytrusy do Polski wysłać. Warto też powiedzieć, że pierwszą wyciskarkę do pomarańczy zaprojektował polski Żyd z Krakowa.
2: No ja nawet, już stanowczo późniejszy czas, ale ja ze swojego dzieciństwa pamiętam nawet pomarańcze i mandarynki z taką malutką naklejką.
3: Jaffa, oczywiście, Jaffa. Ja też pamiętam, zanim Polska weszła do Unii Europejskiej, to były główne pomarańcze, które się oczywiście kojarzyły z grudniem, z czasem świątecznym, bo wtedy jest tutaj w Izraelu sezon na cytrusy, tak jak teraz chociażby. No to ja też pamiętam te naklejki z pomarańczy, słynnych pomarańczy z Jaffa. No, nie podejrzewałem, wtedy będąc dzieckiem, że będę niedaleko tej Jaffy mieszkał w przyszłości, już jako człowiek dorosły.
2: No dobrze, to mamy początek państwa, mamy ten pierwszy ruch handlowy. Co jeszcze polskiego
3: to
2: mamy?
3: To było jeszcze przed powstaniem państwa Izrael, bo o tej izbie handlowej, o której mówimy, to mówimy o latach 20. i latach 30. Mamy bardzo wiele instytucji, szczególnie powstających w latach 20. i 30., czyli jeszcze dobrze przed powstaniem państwa Izrael, ba, przed II wojną światową, które wynikają z tego, że w latach 20. w trakcie tzw. czwartej elili, czyli fali emigracji do Izraela, przybywają tutaj w większości Żydzi z Polski. To jest tak zwana, nawet w historiografii izraelskiej, alija zwana alią polską, a bądź też alią grabskiego. Jest też nazywana alią z miasta do miasta, bo ci Żydzi nie chcą wcale jechać gdzieś do Galilei i tam uprawiać cytrusy czy pola. To oni chcą mieszkać w dużym mieście, aspirują do mieszkania w dużym mieście, a takim dużym miastem dla nich w Polsce lat 20. była oczywiście Warszawa, Łódź czy Kraków. Stąd też tłumnie przyjeżdżają do Tel Awiwu i przywożą ze sobą nie tylko polską kulturę i znajomość polskiego języka, ale także przede wszystkim oczekiwanie i aspiracje. Stąd też mówi się, że ulica Rothschild, czyli taki główny deptak miasta, miała w swoim, kiedy w Radzie Miejskiej w Tel Awiwie debatowano, jakie ma być szerokości, to niektórzy członkowie Rady Miejskiej sugerowali, że powinna być tak szeroka jak Champs-Élysées w Paryżu, a niektórzy sugerowali, że powinna być szeroka jak Marszałkowska i na tej Marszałkowskiej stanęło. Więc legenda miejska głosi, że aleja Rothschilda w Tel Awiwie ma taką szerokość, jaką ma, ponieważ ma przypominać Marszałkowską w Warszawie.
2: Mhm. Czyli mamy taką małą Warszawę w Tel Awiwie?
3: Z tym byłbym ostrożny, bo ja jestem przeciwny jakby takim porównaniom nieco na siłę, natomiast mamy wystarczająco dużo polskich śladów. Od właśnie tej polsko-palestyńskiej izby handlowej, czy od tego, że na 66 rodzin, które założyło Tel Awiw, kilkanaście, przynajmniej 11 czy 12 wywodziło się z Polski. Jednym takim głównym założycielem z Tel Awiwu był Akiva Arye Weiss, urodzony w Grodnie, ale który spędził większość swojego życia w Łodzi, który, mimo że sam wyemigrował jeszcze przed pierwszą wojną światową, w latach 20., kiedy przybywają tutaj Żydzi z czwartej elity, Alii Polskiej, pomaga grupie fabrykantów z Łodzi założyć fabrykę tekstyliów, która nas dostanie nazwę Lodzija. I w przeciwieństwie do budynków izraelskich będzie zbudowana z cegły, bo chociaż tutaj cegły nie ma, to w Łodzi jest to główny materiał budowlany, więc można stanąć przed Lodziją i poczuć się, jakby się stał przed manufakturą w Łodzi, czy przed którąkolwiek z wielu łódzkich fabryk.
2: Co jeszcze takiego ciekawego mamy?
3: No, mamy w Tel Awiwie miejsce, w którym mieściło się biuro podróży Orbis w dawnym pięknym hotelu Ismailow, w którym można było zakupić bilety na statki, które przywoziły polskiej linii Gdynia-Ameryka, tak zwanej ale z linią palestyńską, która z Rumunii. Polskie pociągi przywoziły turystów, pielgrzymów, emigrantów z Polski do portu w Konstancy, a stamtąd wsiadali na polski statek Polonię, jeden z dwóch, Polonię albo Kościuszkę, i z przerwami postojami w Atenach i w Stambule dopływali do Jafy, do Hajfy, czy później do Tel Awiwu. Można też było zakupić bilety na samolot, bo pierwszym samolotem, który wylądował w Tel Awiwie, był samolot, kiedykolwiek był samolot polskich linii lotniczych. Wobec tego, a od 1937 roku, czyli dwa lata między 1937 a 1939, można było z Warszawy do Tel Awiwu dolecieć samolotem polskich linii lotniczych. Zresztą nie tylko pierwszy samolot, bo także pierwszym statkiem, który dopłynął do portu w Tel Awiwie, nie w Jafie, ale w nowego żydowskiego portu w Tel Awiwie, był właśnie statek Polonia.
2: Czyli skoro te pierwsze statki, pierwsze samoloty z Polski tutaj, to znaczy, że wymuszała to potrzeba.
3: Wymuszała to potrzeba, ponieważ Żydzi polscy utrzymywali silne kontakty ze starym krajem, czyli z Polską. To nie jest przypadek, że na moim spacerze pokazuję oprócz Orbisu także miejsce, gdzie mieściła się Tel Awiwska filia Polskiej Kasy Opieki, czyli jednego z głównych banków II Rzeczypospolitej, zresztą istniejącego do tej pory, który miał służyć u pomocy emigrantom, w utrzymywaniu kontaktów tych również ekonomicznych ze starym krajem, więc w latach jedną z pierwszych filii, która powstaje, to jest filia właśnie w Tel Awiwie, więc mamy na wystawie tak zwanych targach lewantyjskich stoisko, na którym Tel Awiw jest razem z Buenos Aires, Nowym Jorkiem i Paryżem. Więc można sobie wyobrazić, jak ważne to było miejsce dla społeczności pochodzącej z Polski. Jak prężna, jak silna była ta społeczność.
2: Mhm. O tym, co jeszcze polskiego można było spotkać w Tel Awiwie, o tym już za chwilkę. Zostańcie Państwo z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, przypominam, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jan Kirschenbaum, polski przewodnik po Izraelu. I spotkaliśmy się w Tel Awiwie właśnie, dlatego że Jan prowadzi taki autorski spacer o polskich śladach w Tel Awiwie właśnie. I rozmawiamy o tym, że było mnóstwo tych śladów, bo pierwszy statek Polonia do portu w Tel Awiwie przypłynął, pierwszy samolot. I to był taki okres bogatych takich kontaktów, ale to był okres międzywojenny. No, potem przychodzi II wojna światowa, robi się trudniej, ale tych Polaków jest jeszcze więcej jak do tej pory, bo przyjeżdżają, docierają te emigranci, dociera też wojsko polskie.
2: Tak. Już w końcu 1939 roku, w 1940 roku docierają do Tel Awiwu pierwsi uchodźcy polscy, najczęściej ci, którzy po wybuchu II wojny światowej znaleźli się w Rumunii i potem docierają aż tutaj, więc już w 1940 roku powstaje w Tel Awiwie polska szkoła, która przetrwa aż 7 lat. Przez 7 lat dzieci polskich uchodźców będą mogły odbierać edukację w języku polskim. O tym też na swoim spacerze mówię. Ale taki szczyt napływu Polaków do Ziemi Świętej, czy do Izraela, przede wszystkim do Tel Awiwu, bo większość z nich, przynajmniej 40%, osiedla się w Tel Awiwie w okolicach, to jest rok 42, kiedy do Palestyny Brytyjskiej dociera armia Anderesa razem z cywilami. Czyli mówimy tutaj o 120 tysiącach i żołnierzy, i cywili. Wobec tego wtedy mamy absolutny rozkwit polskiego życia kulturalnego w Tel Awiwie. Mamy od Komitetu Uchodźców Polskich, przy którym działają koła, w zasadzie zainteresowań wszystkich możliwych, od koła polskich przyrodników, przez koło polskich prawników, przez koło polskich lekarzy, po odczyty, koncerty. Można wybrać się na wieczór poezji Broniewskiego. Można kupić w polskim sklepie, będąc obsługiwanym przez obsługę, która często przyjechała tutaj już wcześniej, w latach 30. Wobec tego ja znam język polski i kulturę polską, więc teraz w gazetach, które ukazują się codziennie, zresztą tych ukazuje się kilkadziesiąt, można również przeczytać reklamy miejsc w centrum Tel Awiwu, w których można skoczyć na polskie pierogi, gdzie można pójść do polskiego szewca, czy do polskiego zegarmistrza. W zasadzie żyć jakby w małej Polsce, bo i wydarzenia kulturalne, i wyświetlane są nadal, zresztą już od okresu przedwojennego, polskie filmy w telewizyjnych kinach. Ta społeczność jest na tyle prężna i to życie towarzyskie jest tak bogate, że ludzie określają ją czasem jako Soplicową nad Jarkonem, czyli taka polska, w jakimś sensie sielanka, miejsce, gdzie można się realizować na prawie wszystkich płaszczyznach, oczywiście w oddaleniu od ojczyzny. Wobec tego ta tęsknota za ojczyzną postępuje i jest obecna cały czas, ale od mszy w języku polskim, przez polskie koncerty, po polskie restauracje czy polskie księgarnie, wszystko to można było znaleźć w Tel Awiwie w latach 40.
1: I to jest też o tyle ważne, ponieważ jeśli chodzi o taką polską emigrację cywilną czasu wojny, to właśnie ówczesny mandat brytyjski, to jest największa emigracja Polaków, polskich uchodźców wojennych. I to jest też właśnie ciekawe, dlatego że głównie ta część tych ludzi, którzy przez ziemię nieludzką wyszli razem z Andersem i dotarli tutaj, pierwszy szok, że są w Oriencie, a jednak jest tak bardzo po polsku. I myślę, że dzięki temu również
2: czuli się
1: tak dobrze. I te organizacje, o których powiedziałeś, te stowarzyszenia, te występy, to nie dostaje pewnego rodzaju wiatru w skrzydła, prawda?
2: Absolutnie. To się widzi, czytając polską prasę, że rzeczywiście to małe Soplicowo i poczucie, chociaż mimo wszystko tymczasowego zakorzenienia i takiego poczucia, że mimo tego, że na drzewach rosną pomarańcze, a nie śliwki, i mimo tego, że klimat jest zupełnie inny od Polski, to jednocześnie można się praktycznie wszędzie dogadać po polsku. Wśród jednej z wielu publikowanych wówczas w gazetach wierszy czy poezji, w krótkich form prozatorskich, ktoś wspomina o tym, że on próbuje jakoś kulawą się porozumieć, a dziewczyna puszcza do niego oko ze sprzedawczyni w kwiaciarni i mówi: może pan mówić po polsku, jestem z Warszawy. Więc myślę, że tak jak my teraz współcześnie zawsze czujemy się miło, że ktoś zna nasz język, to w tych absolutnie tak różnych warunkach pogodowo-kulturowych, jak i po paru latach gehenny na nieludzkiej ziemi, czyli na Syberii, czyli w Związku Radzieckim, to poczucie tego, że ktoś cię życzliwie wita we własnym języku, w twoim własnym języku, to pewnie było bardzo przyjemne doświadczenie dla polskich uchodźców.
1: A czy mamy jakieś takie ślady, które, my mówimy teraz głównie o takim środowisku cywilnym, które pozostawili po sobie wojskowi?
2: Jest taki ślad niematerialny. Oczywiście oprócz kwater żołnierzy na kilku cmentarzach katolickich, ale mamy też oczywiście cywili, którzy odeszli będąc tutaj. Wobec tego znajdziemy w Jerozolimie, czy w Jafie, czy w Ramli, czy w Hajfie na cmentarzach katolickich również kwatery cywili. Ale z żołnierzami armii Andresa i tym wojskiem wiąże się też postać zapomnianego zwierza. Wszyscy znają historię misia Wojtka, tego słynnego żołnierza z armii Andersa, ale nie wszyscy wiedzą, że z armią Andersa do Ziemi Świętej, do Palestyny dotarły dwa misie.
1: Dwa misie?
2: Tak, tym drugim misiem był miś Michał, którego żołnierze armii Andersa, ponieważ z Wojtkiem się nie dogadywał, przekazali w podarunku do ZOW Tel Awiwie i burmistrz ówczesny, czy prezydent miasta Tel Awiw, bardzo dziękował żołnierzom armii Andersa za ten piękny dar do nowo powstałego ogrodu zoologicznego.
1: No proszę, to miś Wojtek został legendą,
2: a miś Michał został zapomniany. Ja na moim spacerze chcę właśnie przywracać te polskie ślady i polskie ciekawostki, żeby ten polski świat, to stoplicowany diarkonem, nie zostało zapomniane, a może wręcz przeciwnie, żeby wróciło, czy weszło do szerszej świadomości zarówno polskiej, jak i izraelskiej.
1: Ile ten twój spacer trwa?
2: W założeniu 2 godziny z kawałkiem. Prawda jest taka, że im więcej wiem i on więcej czytam o polskim Tel Awiwie, to on się robi dłuższy, więc on dobija do 3 godzin.
1: No to tak akurat, żeby zjeść śniadanie, wypić kawę i do obiadu.
2: Dokładnie. A potem na koniec spaceru zabieram moich spacerowiczów do Instytutu Polskiego, przy którym zaczyna się spacer w samym centrum Tel Awiwu, bo to jest takie główne serce i centrum kultury i języka polskiego w Tel Awiwie w roku 2026. I to również we współpracy z nimi robię ten spacer.
1: A powiedz mi, kto jest zainteresowany tym spacerem? Bo mówiłeś, że on się cieszy dużą popularnością.
2: Bardzo dużo Izraelczyków, których przodkowie, czy to rodzice, czy dziadkowie pochodzili z Polski, którzy najczęściej już nie mówią po polsku, albo ten polski jest raczej bierny niż czynny. I chcieliby się więcej dowiedzieć o Polsce, o sobie, o swoich korzeniach, o tym, jak polscy Żydzi, jaki wkład polscy Żydzi i w ogóle kultura polska, Polacy wnieśli w historię tej ziemi. I oni są tej Polski bardzo, bardzo ciekawi, więc ja staram się na spacerze także przemycać odrobinę polskiej historii, żeby Izraelczycy lepiej zrozumieli kraj, z którego pochodzą ich przodkowie. I patrzyli na niego z większą sympatią.
1: A dostajesz takie, czasami zaczepiają cię może i pytają, i sami opowiadają o tym swoim doświadczeniu, swoich dziadków.
2: Oczywiście, na tym spacerze jakby to, co ja robię, że na ten spacer jest taką przestrzenią, żeby ludzie mogli się podzielić swoimi historiami, a ja te historie wysłuchuję i potem zbieram i potem wplatam w narrację mojego spaceru. Więc on staje się ze spaceru na spacer coraz bogatszy i pełen, ponieważ moja wiedza cały czas rośnie dzięki tym opowieściom.
1: Myślę, że robisz naprawdę bardzo ważną robotę, ponieważ z jednej strony są to rzeczy niesamowicie ciekawe, a z drugiej strony, tak jak sam powiedziałeś, uczysz też o Polsce, o tym, jak było przed wojną, gdzie myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy ta prasa o Polsce bywa różna, to ty tutaj wykonujesz tę pracę, żeby troszeczkę przybliżać i ocieplać wizerunek Polski.
2: Moim celem, robiąc ten spacer, jest również to, żeby budować między kulturą polską, między Polską a Izraelem mosty, żeby ludzie mieli świadomość tego, jak dużo w obie strony, ile Żydzi dali kulturze polskiej, ale ile też kultura polska dała do kulturze izraelskiej.
1: To ja ci życzę, żeby ci się turyści nie kończyli.
2: Dziękuję.
1: Żeby te mosty mogły, żeby mogło być coraz więcej tych mostów i żeby były to szerokie mosty, którymi ten strumień wiedzy.
2: No mam nadzieję, że będą tak, że ten strumień polskich turystów będzie szeroki jak Wisła czy Odra.
1: I tego sobie, tego również Ci życzę. Szanowni Państwo, dziękuję Wam, że wysłuchaliście dzisiejszej audycji i dziękuję również, że razem z nami tworzycie Radio Warszawa. Ta audycja, ani żadna inna, nie byłaby, gdyby Was nie było. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Janie, Tobie również
2: bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i idziemy na spacer.
2: Idziemy na spacer.
0: Ucho igielne.
3: Na Ucho Igielne zaprasza tradycyjnie Mariola Serafin, 4 minuty do 12, o 12 na antenie Radio Warszawa transmisja modlitwy Regina Celi z Watykanu z papieżem Leonem XIV i przypomnę dziś wiadomości życia Kościoła o 12.20, natomiast o 12.30 transmisja mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej pod przewodnictwem biskupa Romalda Kamińskiego z okazji jubileuszu 25-lecia katedry chóru katedry diecezji warszawsko-praskiej.

zbliża się południe, za chwilę przeniesiemy się do Watykanu, skąd transmitować będziemy dla Państwa modlitwę Regina Celis z papieżem Leonem XIV. A transmisję modlitwy przeprowadzamy w ramach współpracy z Radiem Watykańskim i portalem Vatican News.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. Dobrej niedzieli.
0: Nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
1: w okresie wielkanocnym, podobnie jak rodzący się Kościół, powracamy do słów Jezusa, które odsłaniają pełnię swego znaczenia w świetle Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. To, co wcześniej umykało uczniom lub budziło w nich niepokój, teraz powraca w pamięci, rozpala serca i daje nadzieję. Ewangelia czytana w tę niedzielę wprowadza nas w rozmowę mistrza z uczniami podczas ostatniej wieczerzy. W szczególności słyszymy obietnicę, która już teraz włącza nas w misterium Jego zmartwychwstania. Jezus mówi: a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Apostołowie odkrywają w ten sposób, że w Bogu jest miejsce dla każdego. Dwóch z nich doświadczyło tego już podczas pierwszego spotkania z Jezusem nad rzeką Jordan, kiedy to on zauważył, że idą za nim i zaprosił ich, aby tamtego popołudnia zatrzymali się w jego domu. Również teraz w obliczu śmierci Jezus mówi o domu, tym razem bardzo wielkim. Jest to dom Jego Ojca i naszego Ojca, w którym jest miejsce dla wszystkich. Syn opisuje siebie jako sługę, który przygotowuje pokoje, aby każdy brat i każda siostra, przebywając tam, znaleźli gotowe swoje miejsce i poczuli się od zawsze oczekiwani i wreszcie odnalezieni. Najdrożsi, w starym świecie, w którym wciąż pielgrzymujemy, uwagę przyciągają miejsca ekskluzywne, doświadczenia dostępne tylko dla nielicznych, czy przywilej wejścia tam, gdzie nikt inny nie ma wstępu. Natomiast w nowym świecie, dokąd prowadzi nas zmartwychwstały, to, co ma największą wartość, jest dostępne dla wszystkich. Nie traci to jednak przez to swej atrakcyjności. Wręcz przeciwnie, to, co jest otwarte dla wszystkich, przynosi teraz radość. Wdzięczność zajmuje miejsce rywalizacji. Gościnność usuwa wykluczenie. Obfitość nie pociąga już za sobą nierówności. Przede wszystkim nikt nie zostaje pomylony z kimś innym. Nikt nie jest zagubiony. Śmierć grozi wymazaniem imienia i pamięci, ale w Bogu każdy jest nareszcie sobą. W rzeczywistości jest to miejsce, którego szukamy przez całe życie. Czasami gotowi na wszystko, byleby tylko uzyskać odrobinę uwagi i uznania. Wierzcie, mówi do nas Jezus. Oto sekret. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Właśnie ta wiara uwalnia nasze serca od niepokoju, posiadania i zdobywania, od złudzenia pogoni za prestiżowym miejscem, by coś znaczyć. Każdy ma już nieskończoną wartość w misterium Boga, który jest prawdziwą rzeczywistością. Miłując się wzajemnie, tak jak Jezus nas umiłował, przekazujemy sobie tę świadomość. To jest nowe przykazanie. W ten sposób antycypujemy niebo na ziemi. Ukazujemy wszystkim, że braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem. Miłości bowiem, pośród rzeszy braci, każdy odkrywa, że jest jedyny i niepowtarzalny. Prośmy zatem Najświętszą Marię Pannę, Matkę Kościoła, aby każda wspólnota chrześcijańska była domem otwartym dla wszystkich i wrażliwym dla każdego.
0: Regina Cieli, Laetare, Alleluja.
1: Królowo nieba, wesel się, Alleluja.
0: Resurrexit, sicut dixit, Alleluja.
1: Zmartwych powstał, jak powiedział, Alleluja.
0: Laetare, Virgo Maria, Alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tu.
1: Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Marię Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filii.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: Requiescant in pace.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
0: Set nomen Domini benedictum.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
0: Benedicat vos omnipotens Deus.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry, rozpoczął się miesiąc maj. W całym Kościele odnawia się radość, żeby znów świętować z Maryją i żebyśmy razem modlili się różańcem, aby przeżywać doświadczenie tego dnia i tego czasu od wstąpienia Pana Jezusa do zesłania Ducha Świętego, kiedy apostołowie spotykali się razem z Maryją i tam otrzymali Ducha Świętego w Wieczerniku. Matka Najświętsza była między nimi. Jej serce przechowywało ten zapał Ducha Świętego i w sposób szczególny proszę Was, abyście modlili się w intencji jedności Kościoła i pokoju na świecie. Dzisiaj świętuje się Dzień Wolności Prasy, co zostało ogłoszone przez UNESCO. Niestety, to prawo jest często nieprzestrzegane. Czasami w sposób jasny, czasami w sposób ukryty. Przypominamy o wielu dziennikarzy, którzy są ofiarami wojny i przemocy. Pozdrawiam Was wszystkich z Rzymu, pielgrzymów i przybyłych z różnych krajów.
0: Do il benvenuto agli insegnanti religiosi e laici delle scuole delle Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.
1: Ojciec Święty pozdrawia uczniów i nauczycieli Sagradas Corazones z języka hiszpańskiego. Ponadto pozdrawia wiernych z Granady, z Hiszpanii, z Minneapolis i także tych z Malezji.
0: Ai peruviani che a Roma formano l'associazione Virgen dei Chapi di Arequipa.
1: I także wiernych z Peru, którzy są w takim stowarzyszeniu maryjnym. Pozdrawia stowarzyszenie Meter, która od 30 lat chroni dzieci od plagi wykorzystywania seksualnego, która edukuje, żeby stawać, być blisko osób pokrzywdzonych przez edukację. I dziękuję za Waszą służbę. Cieszę się, że są wierni z Padwy, a także z Valdaso,
0: młodych.
1: A także wspólnotę Kamilianów Pio Sasco, akcję katolicką
0: i ragazzi z Włoch. Di Vero la Nuova i Cadignano.
1: I ojciec się wymienia miejscowości z Włoch, skąd są pielgrzymi.
0: E gli studenti del liceo Fardella Jimenez di Trapani.
1: Także studentów z Trapani.
0: A tutti auguro una
1: wszystkim
0: buona
1: życzę dobrej niedzieli.

0: Ojciec Święty pozdrowił wiernych na placu Świętego Piotra. Widać, że są z różnych krajów i to jest radość, radość też dla nich, że mogą w ten sposób wyrazić również tą bliskość z Ojcem Świętym, a Ojciec Święty z nimi. Tak jak żeśmy przed chwilą słyszeli, a podczas rozważania Ojciec Święty mówił o tym, że nawiązując do Ewangelii dzisiejszego dnia, że to Jezus Chrystus przygotowuje dla wszystkich mieszkania w domu Ojca i Syn opisuje siebie jako sługę, który przygotowuje pokoje, aby każdy brat i każda siostra, przebywając tam, znaleźli gotowe swoje mieszkanie i poczuli się zawsze oczekiwani i wreszcie odnalezieni. Ponadto Ojciec Święty, nawiązując do Ewangelii, mówi: wierzcie, oto sekret, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Właśnie ta wiara uwalnia nasze serce od niepokoju posiadania i zdobywania, od złudzenia pogoni za prestiżowym miejscem, aby coś znaczyć. Każdy ma już nieskończoną wartość w misterium Boga, który jest prawdziwą rzeczywistością. Miłując się wzajemnie tak, jak Jezus nas umiłował, przekazujemy sobie tą świadomość, mówił Ojciec Święty Leon XIV. Zachęcam do tego, żeby wejść na portal Vatican News, ponieważ tam znajdą Państwo na bieżąco informacje i tak samo opis dzisiejszego rozważania podczas modlitwy Królowo Nieba, Regina Celi, podobnie jak wszystkie praktycznie orędzia Ojca Świętego, które, że po to, żeby właśnie być na bieżąco. A jak Państwo widzą, jest bardzo wielu Polaków, są polskie flagi, jest bardzo wielu naszych rodaków na placu Świętego Piotra i to nie tylko dzisiaj, nie tylko w weekend majowy, ale bardzo często, praktycznie podczas całego roku. Pozdrawiam serdecznie, kłania się ksiądz Paweł Rytel Andrianik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Była to transmisja modlitwa Regina Celi z Watykanu z papieżem Leonem. Transmisję modlitwy przeprowadziliśmy w ramach współpracy z Radiem Watykańskim i portalem Vatican News.

0: niedzielach 12.20, czas na wiadomości z życia Kościoła Michał Wichrowski. Zapraszam. Wczoraj Kościół w Polsce obchodził uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Był to także Dzień Odpustu Parafialnego. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipacji. Słowa Chrystusa z krzyża: oto Matka Twoja, pomagają nam zrozumieć królowanie Maryi, mówił nuncjusz.
1: Jej królestwo nie jest królestwem ziemskim, lecz królestwem miłości, która suszy. Jest królestwem macierzyńskiego stawiennictwa i wiernej obecności pośród prób historii.
0: Wczorajsza uroczystość wpisała się także w celebrowanie 35-lecia odrodzenia ordynatariatu polowego. Arcybiskup Filipacji podkreślał, że Kościół towarzyszy żołnierzom nie po to, by usprawiedliwić logikę siły, ale by kształtować sumienia.
1: I się pominać, że prawdziwy pokój rosi się ze nawrócenia sercem, sprawiedliwości, poszanowania godności ludzkiej oraz ze siebaczenia.
0: W uroczystości wzięli udział członkowie kapituły Katedry Polowej, a także przedstawiciele wojska i innych służb mundurowych i organizacji.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W Warszawie trwają centralne obchody Święta Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Archikatedrze Warszawskiej z udziałem przedstawicieli władz państwowych na czele z parą prezydencką. W modlitwie przewodniczył arcybiskup warszawski Adrian Galbas. Homilii metropolity warszawskiego przysłuchiwali się m.in. nasz reporter Kacper Kowalczyk.
3: Jesteśmy szczęśliwi, że Kościół od ponad 1000 lat istnieje na polskiej ziemi, mówił arcybiskup Adrian Galbas, wspominając rocznicę Chrztu Polski. Od tamtej pory losy Kościoła i ojczyzny są ze sobą nieustannie powiązane, podkreślał. Metropolita warszawski ubolewał nad głębokimi podziałami społecznymi i politycznymi. Przestrzegał, że już przed ponad 200 laty doprowadziły one do upadku Polski. Arcybiskup pytał, na ile motorem obecnych w polityce sporów są racje merytoryczne, a na ile emocje, nad którymi politycy nie potrafią już zapanować. W odpowiedzi zgłaszał moralny postulat przebaczenia i pojednania, rodzaj politycznej amnestii, wyzerowania kont, wzajemnych win i zasług, aby troskę o Polskę móc zacząć od początku. Arcybiskup Galbas mówił, że potrzebujemy dziś mocniej i stabilniej oprzeć swą przyszłość o konstytucję. Wszystkich wzywał do jej przestrzegania. O perspektywie nowej konstytucji mówił, że powinna być pisana przez ludzi światłych, mądrych, nieprzekupnych i pokornych, którzy wartości będą umieli przedkładać nad interesy, a dobro wspólne nad prywatne. Na koniec homilii zawierzał ojczyznę na opiece Matki Bożej Królowej Polski. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: Za nami modlitwa Regina Celi pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV. Komentując dzisiejszą Ewangelię, papież zauważył, że słyszymy w niej ważną obietnicę Chrystusa, który zapowiada, że przyjdzie powrotnie i zabierze nas do siebie. Jezus mówi o domu Ojca, w którym jest miejsce dla wszystkich. Papież zauważył także kontrast między grzesznym światem a boską rzeczywistością.
4: W starym świecie, w którym wciąż pielgrzymujemy, uwagę przyciągają miejsce ekskluzywne, doświadczenia dostępne tylko dla nielicznych, czy przywilej wejścia tam, gdzie nikt inny nie ma wstępu. Natomiast w nowym świecie, dokąd prowadzi nas zmartwychwstały, to, co ma największą wartość, jest dostępne dla wszystkich. Nie traci to jednak przez to swojej atrakcyjności.
0: Tłumaczył ksiądz Paweł Rytel Adrianik, Vatican News. Leon XIV mówił, że wiara w Chrystusa uwalnia nas od pogoni za dobrami materialnymi i zaszczytami, bo każdy ma już wartość w misterium Boga. Braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem, mówił Ojciec Święty.

0: niebie się zbudzić.
1: Wolność i piękny utwór Marka Grechu, tym Radio Warszawa na 106,2 FM. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa, cały czas trwa, a już za kilka chwil przeniesiemy się do Katedry Warszawsko-Praskiej, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Będzie to uroczysta Eucharystia z okazji jubileuszu 25-lecia chóru Katedry Diecezji Warszawsko-Praskiej, muzyka sakra. A uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa,

Wielce czcigodna i dostojna wspólnoto, drodzy jubilaci, siostry i bracia, pragniemy dzisiaj poprzez modlitwę uwielbić Pana Boga za to, że uposaża nas idących tutaj na ziemi szczególnymi darami, a myślę dzisiaj w tej porze szczególnie o tych wszystkich, którzy tworzą wspólnotę chóru Muzyka Sacra. Mija bowiem 25 lat ich służby, którą postrzegamy jako codzienne oddawanie chwały Bożej, ale także posługi na rzecz drugiego człowieka, aby mu było dostojniej tutaj na tej drodze pielgrzymiej. Witam was wszystkich, a z nami łączy się również spora wspólnota, która łączy się z nami poprzez Radio Warszawa. Pragniemy również otoczyć naszą modlitwą ojczyznę naszą, jako że dzisiaj jest dzień 3 maja. Co prawda liturgicznie z racji tej, że dzisiaj jest piąta niedziela wielkanocna, obchodziliśmy wczoraj, ale pamiętamy o tym dniu szczególnie. Przygotujmy nasze serca i umysły, byśmy mogli godnie sprawować święte tajemnice naszej wiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich,

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże.

Wielce czcigodna i dostojna wspólnoto, drodzy jubilaci, wszyscy tutaj zgromadzeni, siostry i bracia, przyjaciele chóru Muzyka Sacra, łączymy się także, jak wspomniałem na początku, ze słuchaczami Radia Warszawa. Wszyscy dzisiaj pragniemy przeżyć tę liturgię, która z jednej strony jest uwielbieniem i dziękczynieniem Bogu za wielkie Jego dary, które zostały niejako objawione i spożytkowane przez tę wspólnotę, która od 25 lat funkcjonuje pod nazwą Muzyka Sacra, jest także od pewnego czasu chórem Katedry Warszawsko-Praskiej. Modlimy się także za ojczyznę, jak wspomniałem. Ten dzisiejszy dzień jest dla nas dniem szczególnym i w historii ojczyzny, i w historii Kościoła. Najpierw dziękczynienie. Zwykle jest tak na co dzień, że w tym naszym takim zagonieniu, pośpiechu, takiej wielkiej koncentracji na tym, aby zadbać o to, co jest dla nas rzeczą podstawową, to zwykle, jeśli już odnosimy się do Pana Boga, to ma to wymiar zazwyczaj prośby. Ma wymiar błagania o coś. Czasami, kiedy widzimy, że to czy owo nam nie wychodzi, to wtedy przepraszamy. Najtrudniej nam jest jednak zdobyć się na modlitwę, która ma kształt wdzięczności, a w stosunku do Pana Boga ma wymiar uwielbienia. A to właśnie powinno być podstawą naszej relacji do Pana Boga, która potem w odpowiedni sposób przekształci się na relację do drugiego człowieka i wypełni naszą codzienność. To też dzisiaj uwielbiamy Pana Boga za Jego dary, które zaistniały w poszczególnych członkach tej wspomnianej wspólnoty u jubilatów, ale także, jak się potem po mszy świętej będziemy mogli zorientować, to ta wspólnota znacznie się poszerzy, ponieważ to nie jest wyłącznie jakby zamknięte w obrębie tych kilkudziesięciu osób, które były, są i będą. Ta wspólnota się ciągle zmienia, ale zobaczymy, że aby funkcjonować tutaj na ziemi i przynosić owoce, potrzeba współdziałania. To, co powiada święty Paweł w liście do Galatów, warto, żebyśmy to sobie do serca brali. Jedni drugich brzemiona noście. Nie wyobrażamy tego tylko w ten sposób, że mamy pomagać w chwilach swoistej niewydolności drugiego człowieka. Nie. To ma wymiar pełny we wszystkich rodzajach naszego posługiwania tutaj na ziemi, w czasie naszej pielgrzymki przez ziemię. Ta druga osoba, czy te inne osoby, które Pan stawia na naszej drodze, mają wyjątkową wartość, bo one przyczyniają się do tego, że nasza służba Bogu i ludziom nabiera właściwego kształtu, kształtu pełnego. Pozwólcie, że na chwilę zatrzymamy się przy
przy dzisiejszych jubilatach. Składamy dzisiaj wdzięczność na ręce pana profesora Pawła Łukaszewskiego, ale on jako dobry gospodarz rozdziela umiejętnie i wedle zasług to wszystko, czym go obdarzamy w tym podziękowaniu. A więc to podziękowanie wprawdzie składane na jego ręce, ale ono dociera do umysłów i serc wszystkich członków. 25 lat to historia wielka i piękna. Tutaj w ich wspólnocie została w sposób wyjątkowy uhonorowana polska muzyka sakralna i wszystko to, co się z nią wiąże. I to nie jest w wymiarze, już nie mówię tutaj warszawskim, nawet nie w wymiarze polskim, ale europejskim i światowym. Bo jeśli w tej mierze, czy w tej materii mówimy o wymiarze europejskim, to należy zawsze odnieść do całego świata, bo takie są realia. Bardzo dziękuję za ten ostatni wywiad, który był udzielony dla Radia Warszawa. Te kilkanaście minut pozwoliło nam, z wielką wagą wysłuchałem tego wywiadu, jakby zrozumieć i zamiar, i wypełnienie tego zamiaru, i owocowanie tego wysiłku, który jest wielki. Będąc jakby na tym samym podwórzu, kiedy chór ćwiczy, to domyślam się i poprzez jego częstotliwość przybywania tutaj i poprzez intensywność ćwiczeń, a potem występów, że to jest wielka, naprawdę wielka praca. Śpiew i muzyka, kochani, sakralna, to integralna część liturgii. Tutaj i teraz i w tym miejscu jesteśmy w stanie to zrozumieć w pełni. O godzinie 12:30 co niedziela jest sprawowana ta liturgia. Dzisiaj ma wyraz szczególny i nie trzeba nikogo z nas przekonywać, że ma ona wymiar zupełnie inny. No właśnie. To jest to dobro dodane, ale to także jest niezwykłe wypełnienie tej liturgii i pokazuje nam niezwykłe piękno, moc, oddziaływanie. Święty Jan Paweł II mówi, że muzyka kościelna jest najszlachetniejszą służebnicą liturgii. Kilka słów, a jak pięknie, jak mądrze, jak dostojnie ogarnia, powiedziałbym, całą istotę tego wysiłku. Podnosi ducha ku Bogu i sakralizuje obrzędy. W naszym duszpasterskim posługiwaniu chcemy, myślę tutaj o naszej diecezji, aby kilka miesięcy poświęcić takiemu wysiłkowi, aby zrozumieć właśnie piękno sprawowania liturgii w różnych formach, piękno tego ars celebrandi. Dzisiaj to jest łatwo mi się odwołać i nam wszystkim do tego, bo pokazany został wzorzec. Oczywiście nie w takim wymiarze, kochani, ale
byłoby wielkim pragnieniem, aby to nasze zrozumienie dostojności czy dostojeństwa liturgii mogło ogarniać wszystkie wspólnoty. Papież Benedykt XVI uważał muzykę kościelną za nierozerwalnie złączoną z wiarą, pełniącą funkcję takiego pomostu między ziemią a niebem. Nie był wprawdzie zawodowym muzykiem czy twórcą, ale znał się. Można by powiedzieć, że był jednym z tych, którzy sercem bardzo mocno czuli, jak wielka to jest sprawa. No i właśnie, i to, co reprezentuje nasz czcigodny zespół, ta wspólnota, to właśnie pokazuje nam dorobek na skalę światową. Nie próbuję, kochani, tutaj ani dokonywać podsumowania, ani wymieniać osób, które w normalnym porządku trzeba by wymienić, bo będzie jeszcze na to czas i przy różnych okazjach to wszystko się pojawi, także będziemy mieć bardziej, powiedziałbym, pełne spojrzenie na to dzieło, któremu na imię muzyka sakra, chór katedralny. Słuchaliśmy Słowa Bożego. To jest ostoja, to jest jedna z tych części fundamentu. Słowo Boże dane jest ku naszemu pouczeniu. A zatem, jeśli prawdziwie chcemy, aby Boży Duch kierował naszymi drogami tutaj na ziemi, prowadził nas bezpiecznie drogą na wyżyny niebios ku zbawieniu, więc nie tylko dzisiaj, ale zawsze, kiedy usłyszymy Słowo Boże, to otwierajmy serca i umysły, aby być coraz to bogatszymi w to Boże doświadczenie. Dzisiaj pierwsze czytanie zaczerpnięte z 6 rozdziału Dziejów Apostolskich mówi nam o wyborze diakonów, pierwszych diakonów. Po cóż się to stało? Otóż ta pierwsza forma działania wspólnoty chrześcijańskiej zakładała jakby dbałość o dwa oblicza. I to, co nazwalibyśmy sakralnym obliczem, i to, co można by podprowadzić pod bezpieczeństwo życia codziennego. To wszystko w pierwszym momencie spadło jako obowiązek apostolski. I głosić słowo, i sprawować sakramenty, i dbać o to, aby nikt głodny nie chodził. I w pewnym momencie zauważono, że to donikąd nie prowadzi. Trzeba wyraźnie rozgraniczyć to, co powinno być pierwsze, a to, co powinno być w dalszej kolejności czynione. W innym wypadku nie przyniesie to pożytku właściwego. I dlatego po modlitwie ustanowiono tych, którzy zajmą się bardziej tą stroną doczesną. A apostołowie w ten sposób mieli, że tak powiem, ręce uwolnione, by oddać się głoszeniu Słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów. A dla nas to jest wyraźna katecheza, abyśmy w swoim życiu także porządkowali hierarchię zadań i obowiązków. To, co w jednej z pieśni religijnych śpiewamy, a co wypływa z Pisma Świętego, to pouczenie: zadbajcie najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane.
Drugie czytanie. Z serca płynąca mowa apostoła Piotra. Pierwszy list. Jezus fundamentem życia. I co do tego ludzie wierzący, nie mamy wątpliwości. Ale jednocześnie na co dzień doświadczamy czegoś takiego brutalnego, że to, co nazywamy światem, a więc wszystko to, co nie uznaje Pana Boga, czyni się jakby ponad czy samodzielnym w swoim istnieniu. Świat odrzuca Pana Boga, budując na materii niepewnej i złudnej. I my na co dzień mamy tego dowód. Dzisiaj dzięki powszechności jakby takiego fotograficznego przedstawiania życia świata, kiedy informacje biegną z minuty na minutę z całego świata, możemy wyraźnie zobaczyć ten trend, co to znaczy odrzucenie Boga i jakie są tego owoce. Ale wracajmy do świętego Piotra. Piotr odnosi się z wyjątkowym szacunkiem do ludzi wiary. To jest istotne. Nam pewnie nie wypada jakby o sobie samym dawać świadectwa, ale kochani, to właśnie jest ten fundament, dzięki wierze, dzięki przyjęciu Pana Jezusa, okazaniu wobec Niego całkowitego zaufania, że my budując i posługując tymi wartościami, które przekazuje nam Pan Jezus, przyczyniamy się do prawdziwego budowania rzeczywistości. Niewiara jest klęską w życiu człowieka. W okresie wielkanocnym kilka razy słuchamy tego fragmentu Ewangelii, który mówi nam o uczniach idących do Emaus. I tam jest taki krótki fragment, czasami jakby nie zauważymy go. To jest refleksja Pana Jezusa nad tym wszystkim, co opowiedzieli Mu w drodze ci dwaj wędrowcy, którzy przedstawili siebie jako ludzi, którym się wszystko jakby spod nóg usunęło. Jezus, na którego liczyli, że będzie fundamentem ich życia, został zamordowany. Nie ma go już. I wtedy on podsumowuje ich te zwierzenia. I z takim podniesionym głosem mówi: o nierozumni! Jakże nieskore są wasze serca do wierzenia. Jezusa boli niewiara tamtych, niezrozumienie i to, co my również, jeśli wkrada się w nasze życie, to, co nazywamy niezrozumieniem Pana Boga. I Ewangelia. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. To jest balsam słyszeć takie słowa. Dlaczego? Otóż my mamy w sobie taką, powiedziałbym, ciągotę do tego, żebyśmy zaradzali wszystkim naszym potrzebom sami. Tak jakbyśmy byli przemożni w mądrość, siłę,
tak nie jest. I dlatego Pan Jezus chce jakby tutaj nas poprawić. Niech się nie trwoży wasze serce, bo wam się zazwyczaj, kiedy

życiowe. I raz jeszcze podkreśla wielki skarb wiary, czyli zaufanie. Często mówimy o tym zaufaniu do Boga, że ono powinno mieć wyraz wiary dziecięcej, zaufania dziecięcego. I nie trzeba tego tłumaczyć, bo dziecko umie się w pełni otworzyć bez żadnych ale. I tutaj nawet jeśli nas życie wyniesie, czy to na piedestały, czy poprzez wykształcenie, czy inne, w stosunku do Pana Boga, bądźmy jak małe dzieci, pełne ufności. Zamykając nasze dzisiejsze rozważanie, chcemy oddać cześć Maryi, naszej Królowej. Ona dana jest na naszych drogach jako szczególna osoba. A ten rok jest wyjątkowy, kochani, bo są pewne rocznice ważne. Rok 1656, śluby Jana Kazimierza, mija w tym roku 370 lat, ciągle aktualne. A potem na bazie tych ślubów, śluby jasnogórskie 1956, to 70 lat w tym roku, i śluby składane w czasie milenium, czyli 60 lat temu. Uwielbiajmy Maryję, naszą Matkę i naszą Królową, bo dana jest ku obronie narodu polskiego. A to, co jest tak dużą częścią w repertuarze chóru Muzyka Sacra, to jest odpowiedzią daną z miłością wobec Matki Najświętszej. Amen.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

0: i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
1: który mówił
0: przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Bogu, który nieustannie obdarza nas dobrem, zanieśmy nasze dziękczynienia i prośby.
2: Dziękując Bogu za Kościół Święty, za papieża Leona XIV, biskupa Romualda oraz całe duchowieństwo w Polsce i na świecie, prośmy, aby zachętą wielkanocną do śpiewania Panu nowej pieśni zwracali umysły i serca wiernych ku paschalnej radości, której nikt i nic nie może nas pozbawić.

Dziękując Bogu za naszą Ojczyznę, która uznała Matkę Najświętszą za swoją Królową, prośmy, aby Polacy pamiętali o wszystkich wydarzeniach okupionych cierpieniem i poświęceniem wielu pokoleń za jej wolność i uczyli się żyć mądrością Magnificat Maryi, przez którą Bóg wielkich rzeczy dokonał w całej historii naszej Ojczyzny.

Dziękując Bogu za 25 lat istnienia chóru Katedry Warszawskiej, Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra, prośmy szczególnie za Joannę i Pawła Łukaszewskich, dzięki którym chór powstał i tak rozwija się, aby ich wrażliwość na piękno muzyki kościelnej inspirowała wielu do dbałości o liturgię poprzez muzykę i śpiew, które ułatwiają duszy wzniesienie się ku Bogu.

dziękując Bogu za wszystkich, którzy byli, są i będą w przyszłości kontynuować churalne dzieło Musica Sacra. Prośmy, by bogactwo łaski dotykało każdej i każdego z nich, by Bóg błogosławił ich życiowym planom i artystycznym zamiarom, by zachował ich w zdrowiu i możliwości służenia talentami jak najdłużej.

Dziękujemy Bogu za tych, którzy wyśpiewali już swoje doczesne życie, zwłaszcza za świętej pamięci Wiesława Szczerbaczewicza oraz świętej pamięci Jarosława Olejnika, chórzystów Muzyka Sacra, a także wszystkich nam bliskich zmarłych. Prośmy, aby miłą się stała Bogu pieść ich życia i mogła rozbrzmiewać wiecznej szczęśliwości.

Dziękujemy Bogu za nas wszystkich zgromadzonych wokół ołtarza Najświętszej Ofiary, by składać ofiary duchowe, miłe Bogu przez Jezusa Chrystusa. Powierzajmy wszystkie owoce pracy chóru Muzyka Sakra, gorliwość i zaangażowanie w dzieleniu się nimi niech będą pomocą w modlitwie i w ten sposób pomnażają chwałę Bożą.

Boże nasz Ojcze, dziękujemy Ci, uwielbiamy w talentach, jakimi nas obdarzasz. Prosimy, byśmy przez nie rozpoznawali nasze podobieństwo do Ciebie i umieli nimi służyć dla Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa.

Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie, uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają.

Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: przypominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Bez Chrystusa.

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze
1: nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem w Ojcze.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Usiądźmy jeszcze na chwilę. Potem kilka ogłoszeń na nadchodzący tydzień. Rozpocznę od dnia dzisiejszego. Dzisiejsza mnogość wydarzeń w naszej katedrze. O godzinie po zakończeniu mszy świętej zostaniemy jeszcze w katedrze. Będzie miała miejsce gala związana z 25-leciem naszego chóru katedralnego Muzyka Sacra. Następnie rozpoczną się przygotowania do wieczornego dużego koncertu. W związku z tym w dniu dzisiejszym nabożeństwo majowe i msze święte o godzinie 18 i 20 będą sprawowane w kaplicy kurialnej i także w dniu dzisiejszym nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji. Jutro święto świętego Floriana, męczennika, patrona Bazyliki Katedralnej i diecezji warszawsko-praskiej. W sposób szczególny zapraszamy na godzinę 8 na mszę świętą pod przewodnictwem biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego. We mszy świętej asystę będą pełnić studenci Akademii Pożarniczej wraz ze swoim dowództwem. Godzina 8 jutro, święto świętego Floriana Męczennika. I drugie zaproszenie w najbliższą sobotę, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, głównej patronki stolicy. W naszej katedrze oprócz mszy świętych codziennych będzie sprawowana dodatkowa msza święta o godzinie 12 w intencji o pomyślność dla naszej ojczyzny i dla naszego miasta.
2: Jako organizatorzy festiwalu Muzyka Sacra, już trzeciego w naszej diecezji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi Romualdowi za to, że od samego początku wspiera nas i całe to dzieło. Cieszymy się, że możemy też przeżywać 25-lecie chóru Muzyka Sacra właśnie w ramach festiwalu. I chciałbym was serdecznie, kochani, zaprosić na jeszcze dwa koncerty, które przed nami. Dzisiaj o godzinie 20:00 Misa Tango autorstwa Palmeriego. Duży koncert na chór, orkiestrę, fortepian i bandeon. Oraz jutro, 4 maja, na godzinę 20:00 chór Uniwersytetu Warszawskiego wykona całonocne czuwanie Rachmaninowa. Oczywiście proszę się nie bać, to nie będzie trwało całą noc. To koncertowe wykonanie tak około półtorej godziny.
0: Ogarnęliśmy naszą modlitwą dziękczynną i uwielbienia, a teraz poprzez błogosławieństwo wypraszamy potrzebne łaski dla naszych jubilatów.

Tu Radio Warszawa na 106,2. Była to transmisja uroczystej mszy świętej z okazji jubileuszu 25-lecia chóru Katedry Warszawsko-Praskiej, chóru Katedry Diecezji Warszawsko-Praskiej, Muzyka Sakra. Na zegarach 12 minut po godzinie 14. Radio Warszawa na 106,2. Dobrze słuchać.

0: To był Robert Parry na zegarach 20,5 minuty po 14. Czas na przystanek parafia i parafia Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej.
1: Przystanek parafia.
2: Dzień dobry, z tej strony Janek Niwiński, parafianin, młody parafianin, student. Zapraszam wszystkich młodych na wszystkie propozycje wspólnoty Szemene w parafii Opatrzności Bożej w Wesołej. Mamy bardzo różne propozycje, zaczynając od 10-13 po 14-18 i 18-30. To są nasze trzy misje, w których każdy odnajdzie siebie, każdy może poznawać siebie. I jest to miejsce, gdzie można poznać wspaniałych ludzi, przy okazji poznać też lepiej Pana.
3: A kto jest twoim patronem zwierzmowania?
2: Moim patronem zwierzmowania jest święty Paweł Starsu.
3: Znaczy, tak mówimy po cichu sobie, że to jest też patron nasz, dziennikarzy. Tak? A. Odważny, prawy. Miałby dzisiaj dużo do powiedzenia.
2: Na pewno
3: dużo
2: miałby.
3: Pracy by miał.
2: Na pewno
3: o ile by wypisywał
2: też.
3: Maili, a może nie maili, prawda? By znalazł czas na to, by głosić dobrą nowinę o Chrystusie. Kogo dziś chcesz pozdrowić na antenie Radia Warszawa i dlaczego warto odwiedzić akurat tę parafię?
2: Chciałbym dzisiaj pozdrowić wszystkich moich bliskich, całą rodzinę, przyjaciół, nie tylko z Warszawy. Czemu warto odwiedzić?
3: Tak.
2: Myślę, że warto odwiedzić naszą parafię ze względu na ludzi, którzy w niej są i ze względu na propozycje, w których każdy może się odnaleźć.
3: A kiedy są zbiórki ministranckie?
2: No, w każdą sobotę o 10.30 zbiórki ministrantów.
3: A więcej na temat tej parafii i wspólnoty już w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, zapraszam.

0: Nie ma go tu i Magnifikat.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
3: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17.05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym. Na czym polegała świętość Antoniego Gaudiego, genialnego architekta, projektanta Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie? A także dlaczego rządowy pomysł wprowadzenia zakazu przyjmowania do domów pomocy społecznej dzieci z niepełnosprawnościami jest zły? Gość Niedzielny dostępny także w subskrypcji cyfrowej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.

0: To oczywiście Phil Collins, czas na dobre słowo pasterze.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 10 maja 2025 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Wśród wielu ustnych przekazów i świadectw wsparcia dla wojsk polskich ze strony Matki Bożej możemy też dotrzeć do słów samego Józefa Piłsudskiego, który miał powiedzieć po wygranej bitwie do kardynała Aleksandra Kokowskiego: Eminencjo, ja sam nie wiem, jak myśmy tę wojnę wygrali. Moi drodzy Polacy, przez wiele lat zachowywali w pamięci właśnie to wydarzenie. Wydarzenie, które oficjalnie przez lata komunizmu, przez dziesięciolecie było pomijane milczeniem, bo było niewygodne dla części polityków, którzy widzieli w tym możliwość osłabienia w opinii publicznej znaczenia odniesionego zwycięstwa, ale także osłabiali to znaczenie rządzący po II wojnie światowej w Polsce komuniści, dla których wojna z 1920 roku była niepowetowaną klęską. Kiedy dzisiaj, po ponad 100 latach od tamtego wydarzenia, patrzymy na wizerunek Matki Bożej Łaskawej, kiedy dzisiaj przychodzimy w jej święto, to święto, które obchodzimy w Warszawie, nie zapominajmy o roli, jaką Maryja powinna odgrywać w naszym życiu duchowym, w życiu duchowym każdego chrześcijanina. Maryja jest nam dana przez Chrystusa jako nasza Matka. I nie chodzi tutaj o jakieś sentymentalne stwierdzenie faktu, jakieś sentymentalne nabożeństwo, którym zwracamy się do Maryi o pomoc, ale o szczere i ufne oddanie się Maryi, która jako nasza Matka pragnie nas przyjąć do siebie jako swoje dzieci, która pragnie nas prowadzić do jej Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Dobre słowo pasterzy.

Radio Warszawa na 106 i trochę do 15 pozostało 10 minut. O 15 przeniesiemy się do Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie, skąd będziemy transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wcześniej także fragment dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, a do 15 Miles Smith, Nice to Meet You, a także Deus Meus i Mietek Szcześniak, Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze.

0: Powoli zbliża się godzina miłosierdzia, przed nami fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jezus mi powiedział, że najwięcej mu się przypodobam przez rozważanie jego bolesnej męki. Przez to rozważanie wiele światła spłynie na duszę moją. Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa mękę Jezusa. Kiedy rozważam mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których przed tym zrozumieć nie mogłam. Ja chcę być podobna do Ciebie, Jezu, do Ciebie ukrzyżowanego, umęczonego, upokorzonego. Jezu, odbij w mej duszy i sercu moim swoją pokorę,

0: W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezu miłosierny, utajony w Najświętszym Sakramencie, uwielbiamy Cię w godzinie naszego odkupienia. Twa śmierć kończy wprawdzie Twoje ziemskie życie, ale zaczyna nasze życie w Bogu. Przez krzyż wprowadziłeś nas na drogę ku miejscu wiecznego trwania z Tobą, tam, gdzie Ty jesteś, gdzie śmierci już nie ma i gdzie otrzesz z naszych oczu wszelką łzę. Także czas naszego ziemskiego pielgrzymowania odmieniłeś i uczyniłeś błogosławionym, bo ciernie naszej codzienności możemy łączyć z Twoimi cierpieniami dla naszego uświęcenia i zbawienia dusz. Naucz nas, Jezu, trwać w zjednoczeniu z Tobą, abyśmy mogli czerpać z Twego serca bogactwa miłosierdzia i przelewać je na dusze naszych bliźnich. W Twoim miłosierdziu zanurzamy Kościół Święty i cały świat, zwłaszcza ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, poszukujących celu i sensu życia, zagubionych w sobie i w sprawach tego świata, błądzących i uwikłanych w różne namiętności i grzechy. Spraw niech każdy z nich dla zasług Twojej bolesnej męki odnajdzie drogę do Ciebie, aby z Tobą mógł dojść do domu Ojca w niebie. Prosimy we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona o dar pokoju dla całego świata, o zakończenie wszystkich konfliktów zbrojnych, szczególnie na Ukrainie. Polecamy rządzących naszą ojczyzną, pana prezydenta, o światło Ducha Świętego w kierowaniu naszym narodem. Prosimy także we wszystkich intencjach słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami, oraz w intencjach zapisanych i złożonych w naszym sanktuarium świętej siostry Faustyny. Jezu, Twemu miłosierdziu polecamy tych, którzy w tej chwili konają, którzy dziś jeszcze odejdą do wieczności, oraz bliskich naszych zmarłych, tych, którzy nagle niespodziewanie odchodzą z tego świata, oraz wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu. We wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: I

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontykiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół Boży, święty Bałtyzowany, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Отче, предвічний жертві Твій тіло і кров, душу і божество, наймілішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Задля болючих Його страждань. Задля болючих Його страждань. Задля болючих Його страждань. Задля болючих Його страждань. Задля болючих Його страждань. Задля болючих Його страждань. Задля болючих Його страждань. Задля болючих Його страждань. Задля болючих Його страждань. Задля болючих Його страждань.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Uwielbiamy Cię, Panie, w niepojętej tajemnicy miłosierdzia Twego. Dziękujemy za Twoją zbawczą mękę i wszystkie jej owoce tak hojnie rozdzielane w Kościele Świętym, za to, że na naszych oczach codziennie dokonują się tajemnice zbawienia, za to, że w nich możemy uczestniczyć i za to, że tak ściśle łączysz się z nami w Komunii Świętej. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy Cię, Jezu, słowami pieśni.

Transmitowaliśmy dla Państwa koronkę do Miłosierdzia Bożego Sanktorium Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie, a na zegarach 17 minut po godzinie 15. Czas na Ewangelię dnia, którą dziś komentuje ksiądz Mateusz Baran.

0: z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. A nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
1: Jaki uśmiech pojawia się na twarzy, gdy myślisz, że po całym dniu pracy czeka na ciebie w domu ukochana osoba z ciepłą herbatą, dobrym słowem, czułym spojrzeniem? Zobacz, jak Jezus na ciebie czeka. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. Jezus nie wynajął tego mieszkania na chwilę, ale zapłacił sporą cenę za to, byś mógł mieć je na stałe. Ufasz tej obietnicy, czy też dajesz wkraść się w twoje serce zakwasowi niewiary? A może jesteś niewinnie zagubiony jak Tomasz, który przypomina swoim pytaniem: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz? Nieporadne, lecz prostolinijne dziecko, które mówi, jak jest. Co mówisz w prostocie serca Jezusowi, gdy nie wiesz, co oznaczają kolejne wydarzenia na twojej drodze życia? Jezus nie wymaga od ciebie ideału. On pragnie prowadzić ciebie za rękę jak dziecko. Gdy gubisz się kolejny raz, możesz wrócić do relacji z Nim i spojrzeć na Niego. On jest dobry i chce cię prowadzić do szczęścia bez granic. Jezus zapewnia dziś twoje niespokojne serce, że jest twoją drogą, prawdą i życiem i pokazuje swoją ukochaną, przebitą dłonią mieszkanie, którym na ciebie wraz z Ojcem czeka. Czeka, bo zależy mu na tobie. Dasz mu się dzisiaj poprowadzić do większego szczęścia?

Prosimy Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach tej

Radio Warszawa na 106,2 FM, 29 minut dzieli nas od godziny 16, a w południe na placu Świętego Piotra papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celi. Leon XIV mówił m.in. o pokoju na świecie i o obronie nieletnich przed ich wykorzystywaniem. Papież przypomniał, że maj to w kościele miesiąc maryjnym, zachęcił do odmawiania modlitwy różańcowej w intencji jedności Kościoła i pokoju na świecie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy pod patronatem UNESCO. Niestety to prawo jest często gwałcone w sposób jawny, a czasem ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, ofiarach wojen i przemocy.

Powiedział papież, pozdrawiając zgromadzonych na placu Świętego Piotra, papież zwrócił się też do członków stowarzyszenia Meter, które od 30 lat broni nieletnich przed plagą wykorzystywania, włączając w to wspólnotę kościelną i społeczeństwo, ucząc bliskości wobec ofiar i sposobów zapobiegania przestępstwom wobec dzieci. Meter skupia pionierów w walce z pedofilią i innymi formami przemocy i wykorzystywania, a także z obojętnością we Włoszech i za granicą.

0: To była formacja Toto na zgrach 20 minut do godziny 16 na naszej antenie Maj z Maryją i wezwanie z litanii loretańskiej.
1: Maj z Maryją.
2: Panno wierna, módl się za nami. Tak łatwo się zniechęcamy. Gdy coś nam nie wychodzi, gdy relacje z ludźmi się komplikują, gdy nie widzimy efektów naszych starań, szybko chcemy się wycofać. Zmieniamy decyzje, rezygnujemy, zaczynamy od nowa gdzieś indziej. Brakuje nam wytrwałości. Maryja pokazuje inną drogę, wąską drogę wierności. Była wierna nie tylko wtedy, gdy wszystko było jasne i proste, ale także wtedy, gdy nie rozumiała. Trwała przy Bogu w radości zwiastowania, ale i wówczas, gdy anioł odszedł. W chwili narodzenia Jezusa, ale i w ucieczce do Egiptu. We wspólnym przebywaniu ze swoim Synem, ale i w momencie zagubienia Go i pod krzyżem. Jej wierność nie była łatwa, ale była prawdziwa. Dziś często wybieramy to, co prostsze i wygodniejsze. A przecież miłość dojrzewa wtedy, gdy o nią walczymy, gdy trwamy w niej mimo trudności. Maryjo, ucz mnie wierności.
1: Rozważania przygotowały siostry loretanki.

Witaj, moja wajutrzynko. Również patriotycznie w dniu dzisiejszym na naszej antenie, bo dziś święto narodowe 3 maja, 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

0: i zespołem Golec Orkiestra dobiegliśmy, dotrwaliśmy do godziny 16. Ja już, Michał Wichrowski, będę się z Państwem żegnał. Biegnę korzystać z tej cudownej majówkowej pogody, a witę się z Państwem.
1: Ania Bobko, dzień dobry, zapraszam serdecznie. Korzystaj, Michał, bo naprawdę pogoda jest przepiękna.
0: Na naszych termometrach 27 stopni, ale o szczegółach w prognozie Ania za kilka chwil powie na naszej antenie. Zostańcie Państwo z nami na 106,2 FM Radio Warszawa. Dobrze słuchać.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: O flagach, o symbolach, tych pochodzących z przeszłości i tych stosunkowo niedawnych rozmawiał będę z Robertem Szydlikiem. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
4: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jej pośrednictwo jest zamysłem Boga, a nie ludzkim wymysłem. Duchowość maryjną przybliża arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Maryja po naszej stronie. Czy praca jest karą za grzechy, czy przywilejem i powołaniem człowieka? Wyjaśnia Barbara Stefańska w artykule Stworzeni do pracy. Opowieści biblijne to nowy cykl dla dzieci, którego autorką jest Lidia Molak. Zaczynamy od stworzenia świata.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Mów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec.eu.
2: O reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Już po godzinie kilka słów Michał Wichrowski powiedział, ale jest tak piękna, że żal nie powiedzieć Państwu jeszcze raz. 27 stopni Celsjusza w tym momencie w Warszawie i ta temperatura będzie się utrzymywać. Teoretycznie jakieś drobne chmurki na niebie są, ale zupełnie nie przeszkadzają tej pięknej majówkowej pogodzie. Wieczorem 23, 21, 20 stopni, tak jest w Warszawie, w Ząbkach, w Markach, a w Łomiankach 26 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Godzina 16.01 na zegarach. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam. Zwykle o tej porze były wiadomości, ale to już nie u nas, bo my świętujemy i zatrzymujemy się z Radiem Warszawa, tak nazywa się cykl w niedzielę, bez zgiełku informacji, po to, żeby troszkę odpocząć. Zachęcam do zostania razem z nami. Bo już teraz na naszej antenie Alicja Majewska i Ate Skrzydła Połamane, a o godzinie 16.30 wiadomości z życia Kościoła, o 16.40 jak zawsze Biblia krok po kroku. Warto zostać. Radio Warszawa 106,2 FM.

Daryl Holland, Joan Oates, I Can't Get For That wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 11 minut po godzinie 16. Dzisiaj świętujemy 3 maja, święto ustanowienia Konstytucji, 235. rocznica uchwalenia Konstytucji właśnie 3 maja. Pierwsza nowoczesna ustawa zasadnicza w Europie i druga na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Mamy powód do dumy, mamy powód do świętowania i mamy powód do korzystania z tej pięknej pogody i do tego, żeby właśnie z Radiem Warszawa być, tym bardziej, że my teraz wprowadzamy taką aurę właśnie zatrzymania się, chwili oddechu. Tym bardziej świetnie się składa, że właśnie dzisiaj zaczynamy te nasze zmiany w informacjach, o których jeszcze na pewno na antenie dzisiaj wspomnę. Ale teraz posłuchajmy dalej dobrej muzyki. Krzysztof Zalewski i Lepiej Już Było na naszej antenie, a później Eternal i BB Wings I Wanna Be The Only One na antenie Radia Warszawa. Gorąco zapraszam do tego, aby tą majówkę spędzić właśnie razem z nami.

tygodniu dynamiczniej, w weekendy spokojniej, nowa odsłona wiadomości Radia Warszawa, więc teraz troszkę powiem o tym więcej. W weekendy rezygnujemy z informacji z kraju i ze świata, nie będzie już w serwisach polityki tego wszystkiego, od czego w dni wolne zazwyczaj chcemy odpocząć. Pozostaną oczywiście wiadomości z życia Kościoła o stałych weekendowych porach, czyli 12.30, 16.30, także już za chwilkę wiadomości z życia Kościoła na naszej antenie i o 20.55. W tygodniu natomiast o pełnych godzinach mamy duże zmiany. Od 4 maja słuchacze usłyszą w nich nie tylko informacje z kraju i ze świata, ale także lokalne oraz społeczno-religijne. Wszystko w jednym spójnym serwisie. To oznacza, że najważniejsze wydarzenia z Warszawy i regionu będą dostępne na bieżąco, bez konieczności czekania na osobne wydania wiadomości lokalnych. Nadajemy teraz o godzinach 7, 8, 9, 10. Później mamy troszkę przerwy. 13, 14, 16, 17. Z kolei o godzinie 18 nadajemy podsumowanie wiadomości lokalnych, które do tej pory było o 17.30. Wiadomości z życia Kościoła zostają o tych porach, co były, a o tych porach, co były wiadomości lokalne, czyli 7.30, 8.30, 13.30, 14.30, 15.30, będą pojawiać się skróty takich wiadomości lokalnych. Cała rozpiska dostępna na stronie radiowarszawa.com.pl, tam wszystkie informacje. Te zmiany są oczywiście po to, żebyśmy byli bliżej Was, drodzy słuchacze, żeby te wiadomości były dla Was jak najlepsze i jak najkorzystniejsze. Mamy nadzieję, że ta zmiana dla Was też jest dobra. Tak jak mówiłam, radiowarszawa.com.pl, tam więcej informacji. A już teraz Pektus i Kasia Popowska. Najlepiej być w podróży.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. W warszawsko-praskiej katedrze dziękowano Bogu za 25 lat istnienia katedralnego chóru Muzyka Sakra. Mszy świętej przewodniczą i homilią wygłosił biskup Romuald Kamiński. Biskup warszawsko-praski docenił historię chóru, zaangażowanie jego członków i wsparcie bliskich. Podkreślał, że odgrywa on ważną rolę w trosce o piękno liturgii w diecezji warszawsko-praskiej.
2: Dwadzieścia pięć lat to historia wielka i piękna. Tutaj w ich wspólnocie została w sposób wyjątkowy uhonorowana polska muzyka sakralna i wszystko to, co się z nią wiąże. I to nie jest w wymiarze, już nie mówię tutaj warszawskim, nawet nie w wymiarze polskim, ale europejskim i światowym.

0: Liturgia z udziałem chórzystów pod batutą profesora Pawła Łukaszewskiego wpisała się w trwający trzeci warszawsko-praski festiwal muzyki sakralnej. Ostatnie koncerty dziś i jutro o godzinie 20 w katedrze na Pradze.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Zanim wykażą się wiedzą i powalczą o nagrody, odwiedzą Jasną Górę. W dniach od 13 do 14 maja w częstochowskim sanktuarium spotkają się uczestnicy 30. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej, którzy po kwietniowym etapie diecezjalnym awansowali do finału olimpiady. Spotkanie młodych z Biblią na Jasnej Górze wpisało się w tradycję konkursu, podkreśla Ewelina Goździewicz, współorganizatorka konkursu z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana.
2: To spotkanie jest spotkaniem po pierwsze formacyjnym, mającym na celu też młodym pokazać właśnie tą siłę wspólnej obecności i rozmowy i spotkania dla nich samych, ale także na Jasnej Górze mamy dla młodzieży zaproponowane warsztaty biblijne, które przygotowują ich do finału konkursu.
0: Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone 70-leciu jasnogórskich ślubów narodu polskiego, dodaje Ewelina Goździewicz.
2: Zdajemy sobie też sprawę z tego, że dla młodego pokolenia błogosławiony Stefan Wyszyński jest taką postacią właściwie już historyczną, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby ten czas spotkania na Jasnej Górze był też czasem takiej obecności w zamyśle właśnie przypomnienia ślubów jasnogórskich narodu polskiego, żebyśmy też mogli młodemu pokoleniu tą wiedzę przekazać.
0: Finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca w Warszawie. 60 lat temu, 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości Milenium Chrztu Polski. Wzięło w nich udział około 500 000 wiernych. Po mszy świętej wizerunek Czarnej Madonny był niesiony w procesji kolejno przez przedstawicieli 14 grup społecznych. Następnie prymas Polski Stefan Wyszyński nałożył na obraz nowe korony milenijne. Głównym momentem obchodów było odczytanie przez kardynała Wyszyńskiego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi na kolejne 1000 lat.
3: Przychodzimy zewsząd na Jasną Górę Zwycięstwa, aby wziąć udział w modlitwie uwielbienia, w modlitwie dziękczynnej za 10 wieków obecności Twojej Bogu Rodzico Dziewico w dziejach Kościoła Świętego w Polsce.
0: Komunistyczne władze próbowały storpedować obchody na Jasnej Górze 3 maja. W rejon sanktuarium wysłały na ćwiczenia odrzutowce, które zagłuszały uroczystości, a w całej Częstochowie tego dnia znalazło się aż 10 tysięcy esbeków i milicjantów w cywilu. Nie przeszkodziło to jednak w przeprowadzeniu liturgii. Na jej zakończenie wierni pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego odnowili śluby jasnogórskie.
4: Oddajemy dziś, oddajemy dziś głównym sercem, głównym sercem, bo wieczysto macierzyńsko niewolę miłości,
5: bo wieczysto macierzyńsko niewolę miłości,
4: wszystkie dzieci Boże,
5: wszystkie dzieci Boże.
0: Kościelne uroczystości Milenium Chrztu Polski zakończyły się 31 grudnia 1966 roku, jednocześnie we wszystkich parafiach kraju. O północy zainaugurowano drugie 1000-lecie chrześcijaństwa w Polsce.

0: Wtedy Swimsy Bad Dreams wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 18 minut przed godziną 17, a już teraz na naszej antenie Biblia krok po kroku. Zapraszam.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku, który dzisiaj nas poprowadzi przez 13 rozdział Księgi Kapłańskiej, rozdział, który poświęcony jest nieczystości związanej z trądem. Ojcze, pierwsze pytanie, które się rodzi przy lekturze tak długiego tekstu, którym jest ten 13 rozdział, to jest pytanie, dlaczego kapłan, a nie lekarz, diagnozował chorobę?
3: Bo skąd by się ten lekarz miał wziąć? Pamiętajmy, że medycyna rozumiana jako wiedza o sposobie funkcjonowania ludzkiego ciała, chorego i zdrowego, to jest wiedza, która zaczęła się kształtować stosunkowo późno, tak raczej bliżej przełomu er. W świecie, który nazywamy często hellenistycznym, potrzeba było obserwacji przyrodniczych, medycznych, także związanych z budową organizmów żywych, żeby zacząć medycynę. Przypomnijmy sobie, że kontakt ze zwłokami traktowany był jako sytuacja, w której zaciąga się nieczystość rytualną. Jako coś, czego nie należy robić. Przygotowanie zwłok do pogrzebu to jest wszystko, co można. Natomiast, jak widzimy, na przykład w dziełach Arystotelesa, pojawia się nowe podejście do organizmów żywych i nieżywych. Zaczyna się grzebać w tych organizmach, porównując, dociekając, który kawałek jaką funkcję pełni, za co odpowiada, po co jest potrzebny w organizmie. Co się dzieje w sytuacjach, w których istota żywa zaczyna odczuwać pewien dyskomfort, czy jej funkcjonowanie jest mocno ograniczone. Co powoduje, że człowiek, który przed chwilą jeszcze żył, albo inna istota żywa, nagle żyć przestaje, umiera. Czasami to są jakieś powody widoczne, komuś poderżnięto gardło, a ktoś spadł z dużej wysokości. A czasami nic się nie stało, a się jednak stało. Było żywe, a teraz żywe nie jest. W dziełach przyrodniczych Arystotelesa znajdziemy całą masę obserwacji, które czasami zdumiewają nas swoją bystrością, a czasami nas bawią swoją naiwnością. Ale medycyna rodzi się tam, gdzie się rodzi anatomia, gdzie się rodzi wiedza o ludzkim ciele. I można by powiedzieć, że przed Arystotelesem, który wszak był współczesnym Aleksandrowi Macedońskiemu i jego wychowawcą, przynajmniej przez krótki czas, takiej wiedzy nie uważano za wartościową. Ważna była wiedza dotycząca tego, co wyższe. Materią nie było powodu się zajmować, bo ona jest taka zwykła. To wszystko materia, właśnie coś, co się z prochu wzięło i do prochu wróci. Więc źródła choroby, jak źródła wszystkiego, poszukiwano raczej w świecie duchowym niż w świecie materialnym. A tam osobą wiele bardziej kompetentną
2: był
3: kapłan niż ktokolwiek inny. Pamiętajmy, że alternatywą dla tego kapłana byłby rzeźnik, bo on najlepiej znał anatomię.
2: Może lepiej, że kapłan się tym zajmował. Natomiast mówił ojciec o tej, że materia na drugim planie, najpierw te wyższe kwestie, no ale mimo to autor biblijny podaje nam sporo tutaj przykładów, które części ciała w jakim stopniu są zajęte tymi zmianami skórnymi. Natomiast mamy też taki moment, wersety 12-13, gdzie czytamy, że człowiek, który jest pokryty trądem od stóp do głów, jest uznawany za czystego. Cały pokryty trądem, a jednak czysty.
3: No cóż, jeśli chodzi o koncentrację na chorobach skóry, nie trzeba przypominać, że ta kategoria trądu rozciągana była na różne formy łuszczycy, na objawy różnego typu grzybic i tak dalej. To było wdzięczne poletko do obserwacji, bo żeby czegoś się dowiedzieć o przebiegu tego rodzaju schorzeń, to nie trzeba, że tak powiem, rozpruwać tego worka, którym jest nasze ciało, i grzebać się w środku, tylko wystarczy obserwować to, co widać, to, co jest na wierzchu. Stąd takie zainteresowanie tym obszarem zdrowia. Gdybyśmy szukali czegoś o niestrawności żołądka, no to już byśmy za dużo nie znaleźli. Albo o chorobach serca, płuc. W związku z tym, że zajmowano się całą gamą chorób skóry, z których jedne były infekcyjne, inne nie były infekcyjne, zauważono, że ktoś, kto sam może cierpieć na przykład na atopowe zapalenie skóry, i uciążliwe, i, że tak powiem, niewyględne, ale jednak w jego otoczeniu ludzie nie miewają podobnych problemów.
2: Nie rozprzestrzenia się.
3: Więc można go było uznać za czystego, choćby nawet obszary objęte tego typu dolegliwościami były znaczne, obszary skóry, bo nie stanowi zagrożenia dla innych. Mhm. Pamiętajmy, że tutaj więcej było obserwacji niż wyjaśnień i możliwości wyjaśnienia czegokolwiek.
2: Też mamy tą obserwację w takich sekwencjach siedmiodniowych na kartach Pisma Świętego opisaną, że po siedmiu dniach znowu stawał przed kapłanem i po siedmiu dniach znowu stawał przed kapłanem. Więc to rzeczywiście tutaj też w czasie jest takim dosyć usystematyzowanym rozłożone.
3: Tak, bo nie znaliśmy rytmów wyznaczanych przez same choroby, więc trzeba było nakładać na rozwój choroby lub jej cofanie się te rytmy, które były w kalendarzu. Tak.
2: Tak. Ojcze, to tak może na podsumowanie tego rozdziału. Czy dzisiaj w kontekście chrześcijaństwa możemy ten trąd utożsamić z grzechem, który niszczy człowieka? Tak już zupełnie...
3: No, utożsamić to na pewno nie.
2: Przełożyć jakoś na tą duchową naszą płaszczyznę.
3: Z całą pewnością taka alegoryczna interpretacja, ona ma swoje miejsce w pobożności chrześcijańskiej, w rozwoju naszego życia duchowego. Ale myślę, że jakby się stała takim pierwszym sposobem odczytywania tekstu biblijnego, to by też nie było najlepsze rozwiązanie. Już na pewno nie byłoby dobrze, gdyby stała się jedynym sposobem odczytywania Starego Testamentu. Możemy na te teksty popatrzeć też od innej strony. Mówiliśmy o tym, że posługa kapłanów, tak jak ona jest opisana w Pięcioksięgu, jest mocno skoncentrowana na kulcie. A tutaj widzimy kapłanów, którzy się muszą pochylić nad schorowanymi ludzkimi ciałami, zdeformowanymi jakoś przez chorobę, zeszpeconymi przez jakieś liszaje. Jeżeli nas swędzi, to się drapiemy. Jak się drapiemy, to się tworzą rany. Jak te rany nie są utrzymane w higienie, to się paprzą. I taki kapłan, który, można powiedzieć, powinien funkcjonować tylko tak między niebem a ołtarzem, nagle musi się nad tymi zaropiałymi ludzkimi ciałami pochylić z troską, z miłością i do tego chorego, i do wspólnoty, która nie może cierpieć z powodu tego, że niefrasobliwie będziemy podchodzili do chorób.
2: Dziękuję też za zwrócenie uwagi na ten wspólnotowy wymiar i bardzo proszę o zadanie dla słuchaczy.
3: No ale jak już była pani łaskawa nawiązać do chrześcijańskiej perspektywy, to popatrzmy na kawałek z Ewangelii według świętego Marka, z pierwszego rozdziału, wersety 40-45, przez pryzmat tego, co przeczytaliśmy sobie w rozdziale 13 Księgi Kapłańskiej. I pomyślmy, co lepiej rozumiemy dzięki lekturze Księgi Kapłańskiej.
2: Bardzo dziękuję.
3: Drodzy Państwo, bardzo Was prosimy o troskę o Radio Warszawa. Ono potrzebuje naszej troski, potrzebuje naszej pomocy, potrzebuje naszego wsparcia.
2: Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: The Pretenders, I Stand By You kończą godzinę 16 na antenie Radia Warszawa. Już za chwilę kilka słów o pogodzie, a potem audycja Country Club, więc już teraz zachęcam do zostania razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 27 stopni Celsjusza cały czas wskazują termometry w Warszawie i mimo, że słońce trochę schowało się za chmurami, to nadal jest bardzo pięknie i bardzo ciepło i wręcz letnio, szczególnie jak na trzeci dzień maja. Ta temperatura będzie się utrzymywać. Wieczorem 21-20 stopni, w nocy 14 stopni, więc nadal bardzo ciepło i tak jest w Warszawie, w Ząbkach, w Markach, w Józefowie 26 i w Morach również 26 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 17:02 na zegarach. Niedziela, jak zawsze, Country Club. Zapraszam.
5: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

Dzień dobry Państwu, Country Club, święta czy dzień powszedni na antenie. No miło, że 3 maja nam akurat audycja wypadła. Miło, bo miło, aczkolwiek jeśli chodzi o naszych artystów grających muzykę country, tych patriotycznych pieśni jest niewiele, więc na początek Zbyszek Hoffman zaśpiewał Kołysankę dla Polski. No ale to taka właśnie fajna piosenka, bo ona łagodzi obyczaje trochę, różnie w tym kraju u nas bywa, więc czasami warto uspokoić nastrój. Dzisiaj trochę po polsku, trochę po amerykańsku, ale zaczynamy od przedstawienia laureatów konkursu na piosenkę, który się zakończył i o którym już wiemy, kto i co wygrał. Na początek jeszcze raz będzie Zbyszek Hoffman, Twój czas, to cały świat i ja. Drugie miejsce to w konkursie zajęło, bo pierwszy był Wojtek Dudkowski, Mój rodzinny dom. No, wycelował Wojtek w dzisiejszy dzień lepiej chyba nie mógł. Czekamy na Jerzego Górszyka, który pisał, że za chwilę będzie, więc mam nadzieję, że po tych dwóch piosenkach już do nas dołączy. Zbyszek Hoffman, a potem Wojtek Dudkowski, laureat numer 1.

0: No tak, to były dwa pierwsze miejsca w konkursie na piosenkę, a my witamy pana Jerzego Gruszyka, który dotarł tutaj do radia i do audycji.
1: Gościa mamy dzisiaj, gościem naszym jest Iga Mikołajczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Iga Mikołajczyk jest, proszę państwa, moją wnuczką.
0: Prywatnie, jest wnuczką.
1: Obowiązki dziadowskie spowodowały, że pozwoliłem sobie dzisiaj ją zabrać do radia, żeby też przyjrzała się...
0: Pogoda jest ładna.
1: Tak, żeby przyjrzała się pracy, trudnej pracy radiowców, słuchała muzyki, którą przygotowaliśmy. A potem pojedziemy do domu, prawda, Iga?
2: Tak.
1: Dobrze.
0: Z zadowoleniem nawet. Tak powiedziałem.
1: No dobrze.
0: No to co? No dobrze, zobaczcie, panie Jurku, mamy trzecie miejsce teraz w konkursie. Mhm. Juicy jest w duecie z kim, bo mi wyleciało z głowy.
1: Marcin...
0: Doszukamy się w takim razie.
1: Zaraz. Nie, to trzeba... Wie pan, mnie wyleciało z głowy.
0: Ja sobie pomyślałem, nie będę szukał, kolega będzie wiedział.
1: Bo ja będę. Tak, bo ja będę. No dobrze, a niech pan coś powie o tej piosence.
0: No to trzecie miejsce. Fajnie, że bo Wojtek Dudkowski i Zbyszek Hofan to są już weterani, jeśli chodzi o wygrywanie konkursów na piosenkę. A Josie pierwszy raz się tutaj pojawiła.
1: No tak, ale
0: fajnie,
1: ona...
0: młodzież się też...
1: Ale ona,
0: no, panie, sprawdza w tym konkursie.
1: Panie Maćku, ona się pojawiła tutaj w piosence, do której napisała muzykę i napisała słowa, ale współtworzyła obie te formy, bo w pierwszym przypadku towarzyszył jej, jeśli chodzi o muzykę, Marcin Nierubiec. No to jest bardzo
0: znana firma.
1: Firma, no przede wszystkim kompozytor muzyki filmowej z jednej strony, z drugiej dużych takich form poważnej muzyki, ale też i muzyki rozrywkowej. On tworzył między innymi dla Krzysztofa Krawczyka muzykę do jego piosenek, Maryli Rodowicz, Cerekwickiej, Dody.
0: Znana firma, która oby takich więcej było, on wspomaga tak samo.
1: Tak, ja myślę, że to bardzo dobrze robi tym młodym naszym twórcom, songwriterom, powiedzmy, początkującym. Posłuchajmy teraz tej piosenki. Ta piosenka nosi tytuł...
0: Co mam ci powiedzieć?
1: Jest wykonana w duecie, a jak państwo będziecie słuchali tej piosenki, to przypomnimy sobie imię i nazwiska, bo nie chcemy przekłamać aktora.
0: Pod Juicy będą East Side Sisters, które gościliśmy dwa tygodnie temu chyba.
1: Tak.
0: Chyba u nas bardzo fajne dziewczyny, one się nowe pojawiły dopiero, dwie Agaty. I też bardzo fajnie, że ta młodzież choćby przez taki konkurs piosenki trafia do muzyki country. Mam nadzieję, że dłużej.
1: A ta pierwsza piosenka, panie Maćku, została wyprodukowana, mówię z Juicy, z inicjatywy producenta tej piosenki, ale nie muzycznego, tylko muzycznym to był Andrzej Perkman, którego tutaj też kiedyś gościliśmy w naszym studiu.
0: Kogo u nas nie
1: Natomiast
0: było,
1: z inicjatywy producenta tego utworu, Marcela Sabata.
0: To jest
1: aktor, którego mogli państwo ewentualnie oglądać w takich telewizyjnych projektach jak Twoja twarz brzmi znajomo. On też chyba w M jak miłość grał, ale przede wszystkim Kamienie na szaniec. Tam miał dużą rolę filmową. sobą w obrazie kinowym. No i ciekaw jestem Państwa oceny, jak brzmi ten duet, bo dla mnie siła też tej piosenki jest w zetknięciu dwóch głosów. Z jednej strony takiego właśnie męskiego, poważnego barytonu, jakim śpiewa Marcel Sabat, i dziewczęcej takiej lekkości, jaką prezentuje Juicy, czyli Justyna Duda.
0: No, a potem East Side Sisters, piosenka Far Away, która dostała wyróżnienie Radio Wnet.
1: Tak jest. To spotkało się z wyróżnieniem
0: bardzo miło ze strony Radia Wnet. Posłuchajmy. Juicy, East Side Sisters, potem.

0: się rozwijały i będziemy coraz więcej ich słyszeli.
1: Absolutna nowość i zresztą z polecenia sióstr Melosi, które też wiedzą
0: w
1: naszym...
0: W dobrych kręgach się obracają. Tak.
1: One są, proszę państwa, z tej właśnie wschodniej strony Wisły, jak słynne nazwa.
0: Patriotycznie tak, ja też jestem z tej strony.
1: One tu grają na Pradze, w klubie, w różnych klubach. Można ich posłuchać, można sobie tam w Google wrzucić i zobaczyć, kiedy one występują.
0: No i panie Jurku, teraz nasza nagroda.
1: Tak jest.
0: Country Klubu Radio Warszawa doszliśmy do wniosku, że przyznamy taką nagrodę Jasiu Międuchowskiej.
1: Takie wyróżnienie,
0: wyróżnienie, tak, tak, bo no mamy, znamy się dawno już dosyć i ona u nas debiutowała ze swoją pierwszą płytą. To no było właśnie dawno temu.
1: Wspominaliśmy, że to pan właściwie był takim promotorem.
0: Mirek Kozak, gitarzysta, taki powiedział kiedyś, a ja tak grałem dla Boże z taką dziewczyną, to wpadnij, to posłuchaj. No, wpadłem i rzeczywiście wpadłem, bo ja się okazała naprawdę rewelacyjna.
1: No, dla mnie jest to, panie Maćku, że wejdę panu w słowo, taki klasyczny przypadek terapii muzyką i śpiewem.
0: Tak, no
1: ona
0: to jest,
1: tak
0: tutaj
1: łagodnie to robi, a jednocześnie tak sugestywnie, że przy tej muzyce właściwie odlatuje się w nieznane kręgi.
0: Jest to pełna taka poetyka, jak to tam mówiono, kiedyś wejdź tam w moją poetykę, to coś mniej więcej takiego się jest, że i jakby się słucha i się zapomina o wielu trudach życia naszego.
1: Mm-hmm.
0: Dwie piosenki takie troszkę inne niż zwykle były. Asia, bardzo fajna osobista taka piosenka
1: tak
0: o tym, jak to...
1: Jak ją przyjmowali w czasie
0: tak,
1: szkolnym.
0: Tak, wymagano od niczego innego. Tak. Ona była samą. No i potem Na nową drogę, piosenkę, którą napisała dla syna, który żenił się wówczas. No, bardzo piękna pieśń i myślę, że wiele mam mogłoby z niej skorzystać w momencie, kiedy ich synowie będą się żenili.
1: Ja myślę, panie Maćku, że też pora chyba, żebyśmy się zaprosili do naszego radia. Niebawem, żeby zaprezentowała też, bo ona jest artystką bardzo taką płodną, bardzo dużo wydaje płyt w sumie, no chyba z 8, co najmniej.
0: Nie,
1: no 6, no to nie, no więcej, no, panie Maszku, bo tam były jeszcze takie...
0: To zaprosimy, jeszcze zapytamy dokładnie.
1: Tak, bo tam były jeszcze takie płyty łączone z poezją
0: innych. Tak.
1: Nie tylko to. Jeszcze,
0: a no występ była na różnych innych płytach, tak, to tak samo. I no dobra, więc posłuchajmy Janny Międuchowskiej w dwóch piosenkach. Asia i Na nową drogę.

0: Wyróżnienie Country Klubu Radio Warszawa w konkursie na piosenkę. To był który? 17 konkurs już chyba. 17 konkurs, panie Jurku.
1: 17,
0: no,
1: tak jest.
0: To jest już taka dobrze ugruntowana tradycja. W tym roku może nie było jakichś takich, nie wiem, super hitów, rewelacji tego typu, nie, no ale się pojawiły i
1: strzelcy. Myślę, że ten poziom był po prostu solidny, tych kilka utworów.
0: W porównaniu z tym, co bywało kiedyś, to no, jest naprawdę bardzo solidnie już w chwili obecnej.
1: Ja myślę, że bocze ten konkurs, proszę państwa, to trwa od końca lat 90. No nie odbywał on się co roku, w związku z tym tych...
0: Jedno z pierwszych laureatek było Wszystkie drogi prowadzą do Brągowa.
1: Tak, to było pod koniec 90. lat, to jeszcze wtedy się nazywał konkurs na piosenkę country, bo potem to były konkursy na piosenkę Radia Kierowców, bo to było pod patronatem Radia Kierowców, potem były znowu powrót do piosenki country, a potem pomyśleliśmy sobie, żeby rozszerzyć trochę formułę. Stąd nazywa się to konkurs na piosenkę drogi, gdzie droga może być też traktowana metaforycznie, a nie dosłownie. Myślę, że w tym roku wpłynęło w sumie około 30 utworów na ten konkurs. To przyzwoity wynik, bo były lata, kiedy było trochę gorzej, ale były też lata, kiedy 80 kilka utworów wpływało na konkurs. To były lata. No i...
0: Mam nadzieję, czego mi tutaj trochę brakuje? Brakuje mi niestety na okazję, żeby się różni wykonawcy pokazywali, nie tylko z naszej działki. I trochę brakuje mi takiej zachęty wcześniejszej, żeby się zgłaszali do konkursu. No a w końcu patronuję temu za X, więc
1: no właśnie, to dzięki za
0: radio, Polskie Radio tak samo.
1: No tak, ale głównie to jest zasługa w organizacji Fundacji Country Folk, no i za X-u, który tutaj funduje również nagrody.
0: Warto się pojawić tam. Mm-hmm. No, zobaczmy, jak to się dalej rozwijało. Na razie tyle o konkursie na piosenkę. Mm-hmm. Ja za to powiem o swoich przeżyciach.
1: No właśnie, bo pan Maciek bywa.
0: Tak, byłem na koncercie Kiefera Sutherlanda. I powiem szczerze, że bardzo jestem zadowolony.
1: Się odbywał ten koncert?
0: Bardzo fajny koncert, bardzo fajnie zorganizowany. Szkoda, że nie było od nas wielu osób. Paćka Cieszyńskiego spotkałem, pozdrawiam, bardzo miło było.
1: Jak pan wie, w moim przypadku trzeba byłoby być o tej samej godzinie w dwóch różnych miejscach.
0: No tak to było, poniedziałek nie jest to szczęśliwy dzień
1: dla mojego bywania.
0: No niestety, tak. Ale świetnie wyreżyserowano. Trzeba pamiętać, że Kiefer Sutherland, oprócz tego, że jest aktorem, to ma już 3 czy 4 filmy wyreżyserowane na koncie.
1: Jest przede wszystkim synem wielkiego Sutherlanda.
0: No nie wiem, wie pan, to lepiej już nie mówić o tatusiu.
1: Tatuś zasłużył się dla filmu.
0: Ja go pamiętam z filmu Klub, bo to był jeden z pierwszych filmów, jaki obejrzałem w kinie dla dorosłych, nie mając chyba 16 lat, bo teraz jest.
1: Tak, wtedy to, proszę państwa, przestrzegano takich norm.
0: No ale jakoś mnie wpuszczono i do dziś pamiętam, także natomiast Kiefer jest bardzo taką bezpośrednią postacią. On nie robi z siebie jakiejś wielkiej gwiazdy. Widać, że mu to sprawia przyjemność. Ma bardzo dobrych muzyków, bo instrumentalnie tak samo był to bardzo fajny koncert.
1: A czy to była promocja jakiejś płyty jego
0: najnowszej? Tak, to jest najnowsza płyta, którą produkuje. Niestety nie przywiózł ze sobą, ona się nie wykupili, no więc jej nie mam. A w internecie są dostępne tylko chyba 2 piosenki, które państwo usłyszycie zresztą zaraz. Mm-hmm. Ale warto. No grali trochę mocniej niż na płycie, bo Amerykanie w Europie wiedzą, że trzeba Europejczyków jakoś tak
1: rokowo
0: bardziej. Ale naprawdę bardzo fajne wrażenia, bardzo, bardzo miłe wydarzenie i bardzo fajny koncert stodolany. 2 piosenki, Goodbye California i Simple Time, to właśnie są piosenki z tej jego najnowszej płyty. Posłuchajmy.

0: Kiefer Sutherland.
1: Kiefer Sutherland.
2: Tak sobie rozmawiamy tu z panem Maćkiem, kiedy słuchaliście państwo muzyki. Popytałem o tę szczególną rolę reżyserską Kiefera, jeśli chodzi o ten koncert. Mówi pan Maciek, że na początku były zapowiedzi.
0: Znaczy bardzo fachowo zrealizowany koncert.
2: A potem im dalej, tym bardziej muzyka.
0: Atmosfera rosła, muzyki było coraz więcej. Publiczność już nie czekała na to, co Kiefer powie, tylko co zaśpiewa dalej. No i było naprawdę bardzo sympatyczne.
2: Reżyser wie, co robi, proszę państwa.
0: No zawodostwo, niewątpliwie.
2: I cóż mamy jeszcze?
0: No to tak przy okazji, bo Maćka Cieszyńskiego spotkałem, do historii przejdę, jego Wołyńskie Dęby, bardzo piękna pieśń. Tutaj posłuchajmy W domu starym. Też taka bardzo ładna piosenka. Tam chyba Leszek Laskowski na gitarze stalowej podgrywał trochę. No i na zakończenie, żeby utrzymać się w tym patriotycznym klimacie dzisiejszym, 3 maja, Jasia Gołębiewska i Czarek Makiewicz na Starzyckim polu.
2: Joanna Dab, proszę państwa, bo pod takim pseudonimem
0: Joanna Gołębiewska.
2: Ale Joanna Gołębiewska po takim pseudonimem występuje. Zresztą ten utwór znalazł się
0: bardzo piękna, to jest piosenka.
2: Ten utwór znalazł się na wspaniałej płycie. Stoi Łoset Keledrogi, wydaną.
0: Napisane w języku armińskim i naprawdę płyta bardzo, bardzo wartościowa.
2: No, my państwa pożegnamy, zapowiadając wizytę w studio w przyszłą niedzielę Patrycji Kawęckiej-Czerskiej, Patice, z jej płytą Sacrum Profanum. To jest piosenkarka, ale edukatorka w tej chwili przede wszystkim, prowadząca szkoły wokalne w Warszawie. No ale to wydała płytę przed kilkoma miesiącami, czy przed rokiem, którą chcemy państwu zaprezentować.
0: No więc mówimy do usłyszenia w przyszłym tygodniu. A teraz Maciek Cieszyński, a potem Joanna Gołębiowska.
2: Do usłyszenia.

powietrzu szmer babiego lata podmuch, gdy bliski zmrok z Maciejki nutą, ptasich szczebiotów gwar i szum wiekowych drzew, najczulszą struną zawsze brzmiących.

0: Country Club.
1: Bardzo dziękujemy za audycję Country Club, a już za chwilę godzina 18 i oczywiście prognoza pogody, a także zaczynamy wieczór z muzyką uwielbienia. Zapraszam do zostania razem z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
5: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
6: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
7: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
8: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
9: Zapisy 509 793 280
10: lub na www.świętarodzina.org.
11: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
12: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym. Na czym polegała świętość Antoniego Gaudiego, genialnego architekta, projektanta Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie? A także dlaczego rządowy pomysł wprowadzenia zakazu przyjmowania do domów pomocy społecznej dzieci z niepełnosprawnościami jest zły? Gość Niedzielny dostępny także w subskrypcji cyfrowej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Prognoza pogody niezmiennie, bardzo ciepła, przyjemna i letnia. 26 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie i taka jest też temperatura odczuwalna. Jakość powietrza jest bardzo dobra, więc można z tego skorzystać i jeszcze na jakiś wieczorny spacer się udać. Ta temperatura będzie spadać oczywiście, ale najniżej 12 stopni około 5 nad ranem, więc i tak bardzo, bardzo ciepło. No i tak jest w Warszawie, tak jest w Tłuszczu, tak jest w Piasecznie czy w Milanówku.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dwie minuty po godzinie 18. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam do zatrzymania się razem z Radiem Warszawa. Tak nazywają się teraz nasze niedziele, ale już teraz zaczyna się wieczór z muzyką uwielbienia, jak zawsze w niedzielę o godzinie 18. Zaczynamy od Duchu Święty, Tchnienie Ojca i Deus Meus, ale będzie też i po angielsku, więc warto zostać razem z nami. Gorąco zapraszam.

Parachute Band i All the Earth wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 13 minut po godzinie 18. Ciężko nie mówić o takim wydarzeniu, takim specjalnym wydarzeniu, myślę, że to dobre słowo, momencie podczas wieczoru z muzyką uwielbienia, o czym mówię, o dniu otwartym na kierunku edukacja muzyczna z muzyką kościelną. Akademia Katolicka w Warszawie zaprasza na dzień otwarty o bezpłatnych 3-letnich studiach licencjackich o profilu praktycznym z dyplomem w dyscyplinie sztuki muzycznej. Edukacja muzyczna z muzyką kościelną to jedyny kierunek w Polsce, który łączy kształcenie przyszłych nauczycieli muzyki w szkole z kształceniem muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów i kantorów. Sobota, 9 maja, godzina 10.14, ulica De Vaitis 3 w Warszawie. W programie m.in. wspólne rozśpiewanie, lekcje pokazowe z dyrygowania i organów, konsultacje z pedagogami, koncert organowy i występ studentów oraz warsztaty metodyczne. Czekamy na Państwa gorąco. De Vaitis 3, wejście B, sobota 9 maja od 10 do 14. Można nawet się wybrać, jeśli ktoś z Państwa się waha. Może to jest dobry moment, żeby właśnie rozwiać takie wątpliwości. Myślę, że to też propozycja dla maturzystów, którzy jutro zaczynają swój bój maturalny. Trzymamy za Was kciuki i pamiętamy o Was w modlitwie. I być może właśnie to jest jakiś pomysł dla Was. Tak między egzaminami można się wybrać właśnie na taki dzień otwarty w sobotę. Więc też idealnie egzaminów wtedy nie mam. De Vaitis 3, wejście B, 10-14, 9 maja, dzień otwarty kierunku edukacja muzyczna z muzyką kościelną.

0: Godzina 18:21. Posłuchajmy, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z pozdrowienia Ojca Świętego Leona XIV przed rozpoczęciem czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Plac Świętego Piotra, 11 kwietnia 2026 roku. Najdrożsi bracia i siostry, dobry wieczór, witajcie. Kieruję do was wszystkich serdeczne braterskie pozdrowienie. Dziękuję wam za waszą obecność, za to, że zechcieliście odpowiedzieć na to wezwanie, na to zaproszenie, abyśmy zjednoczyli się wszyscy naszym głosem, naszymi sercami i naszym życiem, by modlić się w intencji pokoju. Wszyscy nosimy pokój w naszych sercach. Niech pokój naprawdę zapanuje na całym świecie. I to właśnie my bądźmy tymi, którzy niosą to orędzie. Bóg nas słucha. Bóg nam towarzyszy. Jezus powiedział nam, że gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię Jego, tam On jest pośród nich. W tych dniach oktawy Wielkanocy głęboko wierzymy w obecność Jezusa Zmartwychwstałego pośród nas. Teraz, zjednoczeni na modlitwie różańcowej i prosząc o wstawiennictwo naszej Matki Maryi, chcemy powiedzieć całemu światu, że można budować pokój, nowy pokój, że można żyć razem ze wszystkimi narodami, ze wszystkich religii i wszystkich ras, że pragniemy być uczniami Jezusa Chrystusa, zjednoczonymi jak bracia i siostry, zjednoczonymi wszyscy w świecie pokoju. Módlcie się za nami. Dziękuję wam za waszą obecność. Niech Bóg towarzyszy wam i waszym bliskim dziś i zawsze. Dziękuję wam wszystkim dobrej modlitwy.

Mellow Reggae Rockers, idąc przez Dolinę Łez, wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 28 minut przed godziną 19. W ten sposób również można wielbić pana, ponieważ my trwamy w wieczorze z muzyką uwielbienia w naszym cyklu Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. O tych zmianach, właśnie tych odnośnie newsów, mogą państwo przeczytać na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Tam dokładna rozpiska, co o której, jak to się zmienia, co będzie wyglądać, czego się można spodziewać już od jutra, ale oprócz tego też wiele innych ciekawych artykułów, na przykład Maryja, kobieta życia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla kardynała Stefana Wyszyńskiego Maryja nie była jedynie postacią z obrazów czy modlitw, była żywą osobą, obecną w codzienności. Jak podkreśla Anna

Na Rastawicka w audycji Szlakiem Świętych prymas nie tyle mówił o Matce Bożej, ile żył w jej obecności. Jego słowa: nie umiem jednego dnia spędzić bez Ciebie, nie były pobożnym ideałem, lecz codzienną praktyką. Taka zachęta do tego, aby przeczytać ten artykuł, albo też właśnie posłuchać tej audycji, to na naszej stronie oczywiście radiowarszawa.com.pl. Tam też na temat świętego Józefa Rzemieślnika, czyli chrześcijańskiego wymiaru święta pracy, tego co świętowaliśmy w piątek, ale myślę, że dzisiaj też do tematu można wrócić, albo Pray and Run, czyli młodzi łączą modlitwę z bieganiem. To akurat Ślimak na pustyni był gościem w Radiu Warszawa i więcej na ten temat mówił. Temat dosyć aktualny dla młodzieży, też maturalnej, ale też tej niematuralnej, która trochę korzysta z tego wolnego czasu. Taka bardzo ciekawa inicjatywa, o której również można przeczytać właśnie na naszej stronie. Nie mówię więcej, tylko zachęcam do odwiedzenia radiowarszawa.com.pl. A my dalej trwamy z muzyką z uwielbienia. Passion, Brett Younger i Melody Malone, Remember, już teraz na antenie Radia Warszawa.

Sonic Flute, Jeff Deo i Lisa Kimmely, I Could Sing of Your Love Forever, wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 18 minut przed godziną 19. Utwór z 2001 roku, wiesz, więc troszkę lat już ma, ale tak właśnie są utwory z muzyki uwielbienia. Można chwalić pana od lat to się dzieje i od lat, przez lata, miejmy nadzieję, dziać się to również będzie. Już teraz na naszej antenie Krzysztof Cugowski i pieśnie Konfederatów Barskich. To jest utwór z 2018 roku, więc troszkę młodszy i dalej oczywiście chwalący pana. Zapraszam do słuchania.

0: Here I Am to Worship kończy godzinę 18 w Radiu Warszawa podczas naszego wieczoru z muzyką uwielbienia. Po polsku znaczy to jestem tu, by wielbić. Mam nadzieję, że Państwo razem ze mną tutaj są właśnie, by wielbić Pana. Jeszcze godzinka przed nami, a już teraz za chwilkę prognoza pogody, a wcześniej dziennik Radia Watykańskiego. Zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
3: O flagach, o symbolach, tych pochodzących z przeszłości i tych stosunkowo niedawnych rozmawiał będę z Robertem Szydlikiem. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa, godzina 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
6: Odmawiajcie różaniec o jedność w Kościele i pokój na świecie, prosi Leon XIV. Mamy nieskończoną wartość u Boga, podkreśla papież. 80 tysięcy maturzystów przybyło w tym roku na Jasną Górę. Jutro zaczynają się egzaminy dojrzałości. Ksiądz Paweł Ryter-Andrianik, aktualności z Watykanu. Papież zaapelował do wiernych o odmawianie modlitwy różańcowej i podał bardzo konkretne intencje.
7: Rozpoczął się miesiąc maj. W całym Kościele odnawia się radość ze spotykania się w imię Maryi, naszej Matki, zwłaszcza na wspólnej modlitwie różańcowej. Przeżywamy na nowo doświadczenie tamtych dni między wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą, kiedy uczniowie gromadzili się w Wieczerniku, aby przyzywać Ducha Świętego. Najświętsza Maryja Panna była pośród nich, a jej serce strzegło ognia, który ożywiał wspólną modlitwę. Powierzam Wam moje intencje, w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie.
6: Do wiary w Jezusa, która uwalnia nas od chęci posiadania i zdobywania, od pogoni za prestiżem i chęcią znaczenia, zachęcił Leon XIV wiernych przed modlitwą niedzielną Regina Celi, Królowo Nieba.
7: Każdy ma już nieskończoną wartość w misterium Boga, który jest prawdziwą rzeczywistością. Miłując się wzajemnie tak, jak Jezus nas umiłował, przekazujemy sobie tę świadomość. To jest nowe przykazanie. W ten sposób antycypujemy niebo na ziemi. Ukazujemy wszystkim, że braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem.
6: Już jutro, 4 maja, do matury ma przystąpić ponad 320 tysięcy maturzystów. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Głównie przebywali w grupach diecezjalnych i szkolnych, choć zdarzali się też indywidualni pątnicy. Wraz z nimi księża, katecheci, nauczyciele, wychowawcy i biskupi.
8: To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego właśnie chcemy jednak Bogu zawierzyć, też pomodlić się właśnie o pozytywne podejście do egzaminu.
9: Fajnie się patrzy na to, że nie jesteśmy w tym sami, tylko jednak jest nas więcej i jakoś ta wiara tam gdzieś się jednak przeplata.
10: No traktujemy to jako takie zawierzenie Maryi, to właśnie tej matury, tych wyników i dalszego naszego życia.
11: Żeby wynik był dobry oczywiście, no i moje życie tak.
12: Myślę, że nadzieją przed egzaminem oraz także przed przyszłością Polski.
13: Wierzymy, że nasza relacja z Panem Bogiem może poniekąd przynieść trochę szczęścia dodatkowego na maturze.
6: W tym roku pojawiła się tradycja, że maturzyści z Jasnej Góry wyjeżdżali z poświęconymi długopisami. Mówi kustosz Jasnej Góry ojciec Waldemar Pastusiak.
14: Ten długopis to jest taki zewnętrzny znak, bardzo prosty, ale wymowny, bo z wizerunkiem Jasnej Góry, oczywiście do tego długopisu dołączyliśmy także obrazek z wizerunkiem Matki Bożej, także z modlitwą maturzysty o dobry wybór dalszej drogi życiowej. Był tam też załączony kod QR do naszego YouTube'owego kanału. Długopis jest tylko zewnętrznym znakiem tego, co im dajemy, czyli naszą modlitwę za nich, nie tylko za to, żeby dobrze zdali egzamin maturalny, ale także, żeby dobrze wybrali dalsze życie i żeby ono było oparte na Bogu i Ewangelii.
6: Matury rozpoczną się w poniedziałek 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: ...26 stopni Celsjusza wskazują termometry mimo godziny 19. Pogoda prawie że jak w lato, a to dopiero trzeci dzień maja. Korzystajmy z niej, póki jeszcze możemy. Noc również ciepła, bo 16-15 stopni. Jutro także 26 w ciągu dnia. Słońce co prawda za chmurami, ale już dzisiaj się przekonaliśmy, że te chmury nam nie straszne i pogoda piękna nadal się utrzymuje. Tak jest w Warszawie i tak jest też w okolicach. Pięć minut po godzinie 19. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam do tego, aby razem ze mną spędzić ten wieczór z muzyką uwielbienia. W ten niedzielny, świąteczny właśnie wieczór można korzystać jeszcze z pięknej pogody, modląc się razem z nami. Taka propozycja, tym bardziej, że jesteśmy i internetowo, i na falach radiowych, więc dwie możliwości są. A zaczynamy od Mateo i Twe światło. 5 minut po godzinie 19:00.

Jedno i brachidacja wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 18 minut przed, po godzinie 19. Po godzinie 19 taka trochę inna forma uwielbienia, ale również bardzo piękna i również skuteczna, może przemawiająca trochę bardziej do młodych. I teraz do tych młodych ja też mam taką propozycję, mianowicie mamy kolejny festiwal życia w Kokotku. Festiwal życia w Kokotku o nazwie Początek. Festiwal życia to największy w Polsce plenerowy tygodniowy festiwal chrześcijański dla młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-35 lat, łączący koncerty znanych artystów, warsztaty, konferencje oraz rekolekcje. 6-12 lipca właśnie w Kokotku ten festiwal ma miejsce. Wszystkie informacje są dostępne na stronie. Tam też dokładna rozpiska i odnośnie wydarzeń, i odnośnie konferencji, i odnośnie rekolekcji, i odnośnie tych artystów, ale kilka tych nazwisk Wam, drodzy młodzi słuchacze, zdradzę, bo będzie to na przykład Exodus 15, będzie też na przykład Anne-Marie, będzie też na przykład 3 dni i 3 noce, bardzo Wam dobrze znane z naszej anteny, ale będzie też na przykład Sibul czy Anatom i Cukier, więc takie zespoły trochę może mniej kojarzące się właśnie z uwielbieniem, ale to jest piękne wydarzenie, piękne połączenie i piękna możliwość właśnie uwielbienia i takiego rozwoju duchowego, ale też spędzania czasu dla młodych osób. Gorąco zachęcam do zainteresowania się tematem. Właśnie taki wakacyjny, tygodniowy wyjazd, Początek w miejscowości Kokotku, 6-12 lipca. Więcej informacji na stronie Festiwal Życia. Zachęcam do odwiedzenia.

Radio Warszawa 106,2 FM.

Oslo Gospel Choir i Ancients of Days wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na pół godziny do godziny 20. W tym tygodniu mamy takie niezwykłe święto również, ponieważ będzie rocznica wyboru papieża Leona XIV i z tej okazji będzie msza święta w parafii Najświętszego Zbawiciela i tej mszy świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Gorąco zapraszamy, jest to najbliższy czwartek, 7 maja, godzina 17. Parafia Najświętszego Zbawiciela. Warto w ten sposób pomodlić się w intencji Ojca Świętego, podziękować za ten rok posługi, no i też w modlitwie życzyć mu wielu kolejnych owocnych lat właśnie w tej posłudze Piotrowej. A my dalej trwamy z muzyką z muzyką uwielbienia. Amy Grant i Fearless Lord Jesus już teraz na antenie Radia Warszawa.

For Him, The Solitary Rock wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 18 minut przed godziną 20. No, ja troszkę powiem o naszej rodzimej polskiej artystce, mianowicie Anne-Marie. Znana jest Państwu na pewno z anteny Radia Warszawa, ponieważ pojawia się tutaj nieraz. No i tak się składa, że dzisiaj właśnie Anne-Marie wydała swoją płytę. Płyta Droga. Co ciekawe, co też sama artystka mówi, że chciałaby, abyśmy wiedzieli, że kolejność utworów w albumie została ułożona w jedną wielką modlitwę. No i zaprasza nas właśnie Anne-Marie na duchową podróż, drogę, której celem jest niebo. Utwory na tej płycie są niektóre bardzo znane, takie jak na przykład Daj mi serce swe, czy Bóg jest romantykiem, czy Zostawiam wszystko, które miało dosyć niedawną premierę właśnie na antenie Radia Warszawa, ale są też nowe utwory. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tą twórczością, jest dostępna wszędzie w internecie, więc na pewno Państwo znajdą Anne-Marie i album Droga, dzisiaj premiera. Gratulujemy i zachęcamy do słuchania. A już teraz na naszej antenie Julia Kopala i Grzegorz Kopala i Poręcze, więc także po polsku chwalimy Pana podczas wieczoru z muzyką Uwielbienie na antenie Radia Warszawa.

Joy Williams i How Deep the Father's Love for Us wybrzmiewa nam jeszcze w tle na 10 minut przed godziną 20, a ja pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że zaczął się maj i też jedno z takich bardziej znanych wydarzeń w maju jest Noc Muzeów, która w tym roku będzie miała miejsce 16 maja. Ponad 300 miejsc od galerii po tajne archiwa zaprasza do siebie za darmo, żeby zwiedzić. Tak tylko zarzucam propozycję na tą właśnie noc z 16 na 17 maja. Więcej informacji na stronie Noc Muzeów 2026. A już teraz Chris Rice i Cartoons. Również bardzo ciekawa i radosna forma wielbienia Pana.

0: Gospel Rain Jerusalem kończy nam godzinę 19 w Radiu Warszawa i kończy też wieczór z muzyką uwielbienia. Bardzo dziękuję za obecność i zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa, ponieważ o godzinie 20 jak zawsze przystanek parafia. Zapraszam!
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
4: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
5: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
6: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
7: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
8: Zapisy 509-793-280
9: lub na www.świętarodzina.org.
10: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
11: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym. Na czym polegała świętość Antoniego Gaudiego, genialnego architekta, projektanta Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie? A także dlaczego rządowy pomysł wprowadzenia zakazu przyjmowania do domów pomocy społecznej dzieci z niepełnosprawnościami jest zły? Gość Niedzielny dostępny także w subskrypcji cyfrowej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
12: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Ale nim przystanek parafia, to jeszcze słów kilka na temat pogody. 24 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry. Odczuwalna temperatura to 23 stopnie, więc nadal bardzo, bardzo ciepło, szczególnie jak na początek maja. W nocy ta temperatura spadnie do 13 stopni, ale jutro znowu spodziewać się możemy upału, maksymalnie 27 stopni. W ciągu dnia takie 22, 24, 27 około godziny 15.30, więc szykujmy się na te naprawdę bardzo ciepłe dni.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: A już ten raz przystanek parafia i parafia Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej.
14: Przystanek parafia. Zaprasza Ewa Pietrzak.
15: Przystanek parafia, drodzy Państwo. Dziś taka parafio, do której zachęcali mnie także słuchacze Radia Warszawa. Czasami dostaję takie telefony po emisji, audycji. A dlaczego Pani jeszcze nie przyjechała do parafii Opatrzności Bożej? Warszawa Wesoła. No i dostałam kilka takich telefonów i z radością skontaktowałam się z ojcem Adamem Strojnym. Szczęść Boże, witam serdecznie, ojcem proboszczem tej parafii właśnie.
16: Szczęść Boże, witam serdecznie. Doprecyzuję, że byliśmy jakiś czas temu.
15: Oczywiście, kilka lat temu. To jeszcze były czasy, kiedy do parafii przyjeżdżał nasz reporter i też rzeczywiście, można powiedzieć, w takie zaułki wchodził, tak? W zacisze gwiazd parafialnych, tak? A teraz jesteście w studiu przy Floriańskiej 3 i ojciec proboszcz nie przyjechał do nas sam, bo wybrał takich the best of the best, myślę, reprezentantów wspólnot, prawda? Ojcze, na kogo padł wybór dzisiaj? Proszę przedstawić naszych gości.
16: No, cieszę się, że jestem z Małgosią Łazicką. Może powiedzą o sobie dwa słowa sami i Jankiem Niewińskim.
17: Ja jestem żoną i mamą trójki dzieci. Z parafią jestem związana w zasadzie od zawsze, od dziecka, z jakimiś przerwami. Natomiast już później właśnie w dojrzałym życiu małżeńskim i rodzinnym zdecydowaliśmy się też na uczestniczenie w życiu parafii. No i też jesteśmy na drodze do wspólnoty, to może później jeszcze rozwinę ten wątek.
15: Dziękujemy pani Małgosiu, że pani jest z nami. I Janek.
18: Dzień dobry, ja jestem synem i bratem mojej młodszej siostry i jestem studentem kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
15: No to witamy pana doktora. Nie wiadomo, jaka specjalizacja, doktora, żeby się później szybciej dostać.
18: W przyszłości jeszcze będę myślał, także...
15: Który rok?
18: Jeszcze długa droga, a na razie pierwszy rok, tak.
15: Kochani, to wracamy tutaj do naszej parafii wspaniałej. Mówię wspaniałej, bo słyszę niejednokrotnie, że ta parafia tętni życiem. Ojcze proboszczu, co robicie, żeby dziś także głosić dobrą nowinę o Chrystusie? Jak ta ewangelizacja wygląda? Oczywiście nie zapomnimy także o historii tego miejsca, żeby nie było.
16: Tak, no cieszymy się, że możemy rzeczywiście budować kościół właśnie w tym miejscu, w dzielnicy Wesoła, kościół jako wspólnotę. To, że parafia jest powierzona prowadzeniu wspólnoty Szamonew, no daje specyfikę, którą rzeczywiście świadomie chcemy przeżywać, żeby akcentować ten wymiar kościoła jako spotkanie braci, sióstr, którzy doświadczają obecności Chrystusa, wybierają tą drogę z Nim i chcą się dzielić dobrą nowiną i wzrastać też w relacjach między sobą. Właśnie jako bracia i siostry. To, co też jest specyfiką naszej wspólnoty Szamonew, no to jest to otwarcie na Ducha Świętego przez taki rys charyzmatyczny i to też chcemy przeżywać, a jednocześnie mocne zakorzenienie w Słowie Bożym. No i w tym pragnieniu Jezusa, pragnieniu dotyczącym jedności chrześcijan, jedności Kościoła, które też doświadczenie jedności staje się znakiem ewangelizacyjnym, znakiem świadectwa. Jakby no to jest kierunek, ze świadomością, że no każdy, ważne byśmy tworzyli taką przestrzeń, w której każdy może się poczuć dobrze, również w innych jakichś swoich pragnieniach, wrażliwościach duchowych.
15: Tak to wygląda. A historia tej parafii, tej świątyni?
16: Parafie zostały erygowane w 1950 roku, natomiast budynek powstał jeszcze przed wojną, kończony po wojnie. Komitet budowy kościoła się zawiązał i teren w ogóle parafii, teren, na którym powstał kościół, został podarowany przez księcia Emanuela Buchaka, który był właścicielem tych ziem. I co ciekawe w ogóle, to jest jedno z takich moich odkryć niedawnych, że Emanuel Buchak to jest bardzo szczególna postać, mecenas sztuki, sam znawca sztuki, filozofii i też taki człowiek, który w tamtych czasach już miał w sercu temat jedności chrześcijan, takiego też korzystania, czerpania z duchowości wschodu, chrześcijańskiego wschodu. I no, w tym odnajdujemy jakąś taką opatrznościową ciągłość. My też dzisiaj codziennie modlimy się na chrześcijan i rzeczywiście świadomie ten ekumenizm chcemy przeżywać. Pierwszym proboszczem był ksiądz Antoni Rutkowski, potem ksiądz Stefan Wysocki przez najpierw pierwsze 20 lat, potem kolejny był 30 lat wręcz proboszczem. Także to były takie długie proboszczowskie pontyfikaty. Potem 7 lat...
15: Ojca proboszcza też pontyfikat ładnie trwa, prawda?
16: No już tak trwa ładnie. W czasie, tak. Znaczy tutaj może mniej pontyfikat, bo właśnie to jest ta specyfika nasza, że to rzeczywiście niesiemy odpowiedzialność za parafię razem. Jest ekipa wspólnotowa. Także ja jestem jako proboszcz, ale jest jeszcze drugi ojciec z naszej wspólnoty, wikariusz, ojciec Clement, Francuz, zresztą jest siostra konsekrowana Słowaczka. Jest małżeństwo, jest jeszcze jedna osoba, młoda wdowa. Także to jest takie 6 osób, które dzisiaj niesie odpowiedzialność za parafię. No w 2009 roku odpowiedzialność za parafię została przekazana naszej wspólnocie w 2011 roku. Ksiądz biskup, arcybiskup Henryk Hozer oficjalnie przekazał pieczę duszpasterską nad parafią naszej wspólnocie, która była obecna już na miejscu, bo byliśmy odpowiedzialni za dom rekolekcyjny przy parafii. Ale było to pragnieniem księdza prałata Stefana Wysockiego, by rzeczywiście nas przyjąć w tym domu i żebyśmy prowadzili różne sesje. Potem był czas taki też trudniejszy w relacjach. Ksiądz, późniejszy proboszcz Zbigniew Wojciechowski nie znał też nas. No mieliśmy pewnie trochę inną wrażliwość. No i potem biskup Hozer, który poznał wspólnotę Szamonew we Francji, w Afryce, no miał tę odwagę, by zaprosić nas do wzięcia odpowiedzialności nie tylko za dom rekolekcyjny, co też za prowadzenie parafii. Po wcześniejszym też doświadczeniu, chyba widać pozytywnym...
15: Bardzo cenił tę wspólnotę. Wspominał o tym na antenie Radia Warszawa.
16: A pierwszą jego decyzją było też zaproszenie nas do odpowiedzialności za ośrodek duszpasterski w Mistowie, pod Mińskiem Mazowieckim. I to była taka malutka rzeczywistość wiejska na początek, gdzie dzisiaj też się rozrasta, jest nowy dom rekolekcyjny, świeżo wbudowany. No ale to był pierwszy krok. No a potem w drugim kroku powierzył naszej wspólnocie odpowiedzialność za parafię Boczności Bożej w Wesołej.
15: I czujemy się tutaj dobrze.
16: Tak, czujemy się naprawdę dobrze. To jest też parafia szczególna pod tym względem, że takie zaangażowanie prałata Wysockiego, myślę, jego taka otwartość, też jakaś taka odwaga sprawiła, że no w tej parafii zarówno ten rys charyzmatyczny jest obecny od lat, tam istnieje i do dzisiaj istnieje dalej wspólnota zwiastowania, jedna z pierwszych grup odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Potem to, że prałat Wysocki zaprosił artystę bardzo no, genialnego, myślę, a jednocześnie trochę kontrowersyjnego dla niektórych, profesora Jerzego Nowosielskiego, do odnowy, dania
15: to
16: nowego...
15: To były lata 70. XX wieku.
16: Dokładnie.
15: Przypominamy młodzieży. To XX wiek.
16: XX, czyli poprzedni, ale i nie, tak. nie końcówka jego właśnie. Lata bodaj 75-79. To były lata, kiedy profesor Nowosielski pracował w Wesołej, nadając Kościołowi zupełnie nowy wystrój, łączący tradycje wschodu i zachodu. Bo to w takim swoim duchu szczególnym, według swojej wrażliwości, rzeczywiście dał rodzaj wystroju bardziej typowy dla duchowości wschodu wręcz. Także to myślę, że te kroki, te doświadczenia parafii sprawiły, że my wchodziliśmy w odpowiedzialność za tę parafię już w takie środowisko, które przeżyło ciekawe rzeczy. Ciekawe i też takie angażujące, oryginalne, a jednocześnie bardzo często w takim szukaniu wierzę tego, co najważniejsze, właśnie jakiejś takiej autentyczności i głębokiego przeżycia duchowego, relacji z Jezusem, że to jest najważniejsze, to jest podstawa wszystkiego.
15: Ojcze, a jak wy to robicie, że ilekroć się was spotykam, no spotkałam was po raz pierwszy kilka lat temu teraz, to widzę nadal tę pogodę ducha, taki spokój, widzę ludzi szczęśliwych. Doktor Ewa tak twierdzi.
16: Tak? No to cieszę się. Bardzo naprawdę cieszę się, że to jest taki odbiór, że ma pani dyrektor taki odbiór nas, bo no wierzę, że to jest jeden z owoców życia w Duchu Świętym. Radość. I rzeczywiście ja też często słyszę ludzi, którzy gdzieś tam się pojawili, czy u nas w parafii, czy w opactwie we Francji, w jakichś propozycjach, które tam mamy, czy jeszcze gdzie indziej. I rzeczywiście często to, co porusza, no to jest świadectwo właśnie życia braterskiego i właśnie taka radość bycia razem. Oczywiście, że to nie znaczy, że wszystko jest proste i nie ma czasem jakiejś łaski gdzieś po drodze w życiu każdego z nas, ale rzeczywiście wierzę, że radość jest czymś, czego Bóg pragnie dla nas i dobrze, jeśli udaje się żyć nam w radości i ją jakoś emanować.
15: Drodzy Państwo, do tej opowieści o parafii Opatrzności Bożej, chociaż tak, czasami też słyszymy, jak politycy mówią, jesteśmy wdzięczni opatrzności, nie mówią na przykład, jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, jesteśmy wdzięczni opatrzności, nie dodają, że Bożej, a to przecież o Pana Boga chodzi, tak? Tak myślimy, tak sobie odpowiadam, czy niekoniecznie, jak oni mogą to interpretować,
16: nie wiemy. O to chodzi.
15: A może oni są z waszej parafii, kochani, i mówią, zawdzięczamy to opatrzności Bożej, chodziło o parafię Warszawa Wesoła. Co? Jesteście skromni.
16: Trzeba by ich pytać. Natomiast tak jak od naszej strony, to z kolei bardzo świadomie mamy duży dystans do zarówno jakiegoś takiego stawiania na piedestale polityka takiego czy innego, określania się politycznie.
15: Czyli od celebrytów też tak raczej stronicie, tak?
16: Znaczy, naprawdę cieszymy się, kiedy się ktoś pojawia i dobrze się czuje z nami. Natomiast wierzymy, że naprawdę każdy chrześcijanin ma być tym człowiekiem w pełnej godności dziecka Bożego, który jest ważny. Że nie ma tutaj ważniejszych, mniej ważnych i bardziej chcianych pośród nas, mniej chcianych. I że też ludzie różnych przekonań politycznych ważnych jest dla nas, by mogli się odnaleźć z nami. Że to jest no, parafia, która no, chcemy, by była przestrzenią spotkania też no, na poziomie właśnie wiary i doświadczenia Chrystusa. No, przyklepanie w jakichś poglądach typowo politycznych. Wiadomo, że trzeba nam głosić naukę społeczną Kościoła, Ewangelię, która zawsze wzywa do nawrócenia. Należy od nawrócenia nas wszystkich i zaczynając od nas samych.
15: Zapraszamy do parafii Opatrzności Bożej. Są z nami ojciec proboszcz, ojciec Adam Strojny. Jest z nami także pani Małgosia Łazicka i Janek Niewiński. Do usłyszenia za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: Drodzy Państwo, jesteśmy w parafii Opatrzności Bożej. Ja już tutaj ich zachwalam, że przychodzą z takim Bożym pokojem do naszego studia przy Floriańskiej 3. Jest ojciec Adam Strojny nasz, jest Janek Niewiński i jest pani Małgosia Łazicka. Szczęść Boże po raz kolejny. Pani Małgosiu, pani już kilka słów o sobie powiedziała, tak? A proszę powiedzieć, od jak dawna jest pani parafianką tutaj wierną, akurat Warszawa Wesoła? Czy pani to się urodziła, wychowała, czy przyjechała za mężem?
2: Ja rzeczywiście urodziłam się, znaczy od urodzenia mieszkam w Wesołej i z tą parafią właśnie jestem związana od dziecka. To tak jak już tutaj ojciec Adam przedstawił te dzieje, to ja jestem ich częścią.
1: Czyli pani może jeszcze więcej powiedzieć, bo pani to przyglądała się temu z bliska, jak się ci proboszczowie zmieniali. Tak. Przygotowania do pierwszej komunii świętej,
2: dokładnie, tak? Tak, też w tej parafii wszystko się odbywało. Także później nastąpił taki moment przerwy w okresie studiów, jakieś tam wyjazdy i początek życia małżeńskiego. Rzeczywiście byłam wtedy poza parafią, bo ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. No ale rzeczywiście kilka lat temu wróciliśmy z mężem już z całą rodziną. Mieszkamy znów w Wesołej i też właśnie jesteśmy od tego czasu na nowo związani z parafią. Już też, która właśnie jest, już była pod pieczą wspólnoty Szemenew.
1: No i nasza Margarita znowu pełna radości. Nie tylko dzięki życiu w tej parafii. Pani Małgosiu, zaraz powrócimy oczywiście do wspólnot. Co pani, jak tak zamyka oczy, przypomina sobie ze swojego dzieciństwa? Co pani utkwiło w sercu z historii tej parafii, działalności tej wspólnoty, księży, może właśnie mówię,

0: pierwsza komunia święta, bieganie na niedzielną mszę świętą dla dzieci, a może nie dla dzieci, może dla młodzieży.
1: Na pewno są to pozytywne wspomnienia. Raczej dla dzieci, no młodzież to właśnie już był trochę ten etap późniejszy, gdzie indziej. Natomiast rzeczywiście bardzo pozytywne wspomnienia i na pewno zawsze wrażenie na mnie robił kościół, który wówczas jeszcze miał formę, no właśnie takiej neoromańskiej świątyni z czerwonej cegły. Tego dzisiaj już nie widać, ponieważ elewacja została dodana ze względów takich praktycznych. Natomiast rzeczywiście to robiło wrażenie w połączeniu z właśnie polichromiami Nowosielskiego, z tym całym wystrojem, witrażami zaprojektowanymi przez niego wszystkim, bo tam każdy detal jest właśnie był przez niego zaprojektowany. Także to rzeczywiście na mnie, nawet jako dziecko, myślę, robiło wrażenie i być może miało wpływ też na jakieś późniejsze moje losy, bo skończyłam historię sztuki. Też taki osobisty wątek, ja się zawsze śmieję, że ten Nowosielski pomógł mi się dostać na te studia.
2: Chciałam powiedzieć, że nam się cieszy.
1: Tak? bo to były jeszcze czasy, kiedy przed studiami oprócz matury trzeba było też zaprezentować jakiś temat i ja właśnie mówiłam o Kościele Opatrzności Bożej Wesołej w wystroju Nowosielskim.
0: Pięknie, to chwała Panu. Ojciec proboszcz wiedział tutaj, no, że mamy taki sukces na koncie?
3: Nie pamiętałem, super.
0: Pani Małgosiu, a później szczęśliwa mężatka, mama, tak, w tej parafii angażuje się również we wspólnotę. Kto kogo bardziej zachęcił? Czy ojciec proboszcz? Patrzę, sympatyczne małżeństwo może. Czy sami zapukali, powiedzieli, chcemy, pragniemy, idziemy w tym kierunku?
1: To jest też taka, myślę, specyfika właśnie wspólnoty Szymonew.
0: Że nie ciągną
1: za rękę? Wszystko jest w dużej wolności i aha, w takim... Każdy ma swój czas i każdy ma swoje tempo. I nie, tu akurat nie ojciec proboszcz, to chyba po prostu poszliśmy za propozycją, wydaje mi się, już teraz nie pamiętam, wydaje mi się przedstawioną przez jakieś małżeństwo po prostu na ogłoszeniach, że zapraszamy tutaj do takiej formacji dla małżeństw. No i tak naprawdę to tak się zaczęło. My tak dość książkowo, podręcznikowo zaczęliśmy właśnie od Kany Welcome, czyli takiej formacji dla małżeństw, czy też związków niesakramentalnych, bo tutaj też jest to trochę szersze. I potem po kolei szliśmy właśnie w tym kierunku, dalej Kana, następnie droga do wspólnoty, czyli taki tak zwany nowicjat, co też no, można by jakoś pewnie rozszerzyć.
0: No, tak wiadomo jak.
1: Tak. Ale właśnie dla małżeństw, tak. No i teraz kontynuujemy tę drogę, czyli jesteśmy, jak to się mówi, już we wspólnocie, tylko jeszcze nie zaangażowani do wspólnoty.
0: Jak wygląda ta formacja? Na czym polega ta formacja, że zostaliście? Tak? Albo słuchają nas teraz młode małżeństwa, mówią, no gdzie? Dzieci, szkoła podstawowa, tak, tu zawieść, tu przywieść, tu szczepionka, inne zachorowało. A wy stwierdziliście, nie, my chcemy tak z Panem Bogiem jeszcze tutaj znaleźć miejsce na formację. Jak często się spotykacie?
1: Długa jest to historia, więc muszę wybrać jakieś konkretne wątki. Natomiast na pewno tak, my żyjemy w dużym tempie i dużo się dzieje.
0: Czyli taka wyścigówka, tak?
1: Tak, zdecydowanie. Na pełnych obrotach. Natomiast myślę, że to jest kwestia też pewnych wyborów i tego, co jest dla nas ważne. To może jeszcze trochę wrócę do tego pytania, co nas przyciągnęło. Mhm. Tak naprawdę myślę, że świadectwo innych małżeństw, innych rodzin, to tak naprawdę też pewnie działa lepiej nawet niż, nie wiem, jakieś, przepraszam, czasem słowa z ambony, bo rzeczywiście to jest po prostu życie. I
0: czyli postawa, świadectwo.
1: Tak, w tym całym zamieszaniu naszym życiowym, myślę, że właśnie trwanie, szukanie tych miejsc, żeby się zatrzymać, żeby trochę jednak pobyć też z ludźmi, którzy też podobnie myślą, podobnie czują, też pomodlić się z nimi, jest bardzo ważne i jest jakąś podstawą w ogóle do budowania naszej relacji z Panem Bogiem i wzajemnej, i rodzinnej. Także to chyba w momencie, kiedy się to zrozumie, no to potem nie trzeba, to po prostu się robi wszystko, żeby to się udało.
0: To są spotkania raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu?
1: My w tej chwili mamy spotkania w małej grupie naszej, tak, raz w tygodniu zazwyczaj.
0: Ile takie spotkania trwa? Przy rodzinie, jak pani Małgosia powiedziała, wyścigówka tutaj w szybkim tempie, tak? Żyjemy.
1: No tak.
0: Od godzinki dłużej, tak?
1: Od 2 do 3 godzin. To jest już bez dzieci. Natomiast są też propozycje inne, są weekendy. Tutaj też myślę, że bardzo ważne dla mnie jest to, że właśnie i parafialnie, i też to są propozycje wspólnotowe, każda z tych grup wiekowych jest zaopiekowana. Znaczy rzeczywiście mamy takie poczucie, że też dziecko na każdym etapie wiekowym ma jakąś propozycję. No i tu też trochę osobiście mogę powiedzieć, że nasze dzieci rzeczywiście bardzo się w to mocno zaangażowały, zupełnie same z siebie, tak? Znaczy tu ich nie trzeba w ogóle namawiać, one same pytają, kiedy znowu taki weekend. Tam się dużo dzieje, jest dużo różnych propozycji też wydarzeń, mają różne warsztaty, też może nie będę wszystkiego zdradzać. Natomiast naprawdę myślę, że to jest bardzo ważne dzisiaj, żeby też te dzieci przyciągać, bo to na nich będzie budować się dalej, tak, kościół i wszystko, i przyszłość, więc ważne chyba, żeby u tych podstaw budować. I to jest jedna z tych rzeczy, która tutaj w tej parafii naprawdę bardzo żyje i jest piękna, bo też jest właśnie budowana przez świeckich. Myślę, że to jest też bardzo mocna strona. Że tutaj właśnie no, jest ojciec jeden, drugi, ale my współpracujemy, tak? I każdy może się podzielić swoim talentem, posługiwać. I to zupełnie inaczej wtedy wygląda.
0: Czyli można zapukać albo zadzwonić o prawie każdej godzinie dnia i nocy do ojca proboszcza, powiedzieć, mam świetny pomysł na wspólnotę, albo na wyjazd integracyjny, tak, albo na rekolekcję. Ojcze, co ojciec na to?
1: Myślę, że jest duże przyzwolenie, tak, że można przyjść. Jaki będzie rezultat, to...
2: Jest potem pytanie, czy znajdziemy przestrzeń czasową.
0: No ja widziałam, że tutaj na stronie internetowej to sporo tego się dzieje u was, naprawdę, kochani. Naprawdę. Ale to tłumaczy chyba wesoło, inaczej czas płynie, prawda? Wy macie więcej godzin na dobę, to dlatego.
2: Często jednak brakuje tego czasu. Natomiast myślę, mamy też takie powiedzenie, pomysłodawca, wykonawca. I to często...
0: Aha, kto zgłasza, ten wykonuje. Tak. Uważajcie.
2: I to rzeczywiście ma sens dla nas, no bo że jakby łatwo przyjść z życzeniami, nawet propozycjami, ale no ważne by się chcieć w to zaangażować i wtedy, jeśli ktoś chce to ponieść, coś konkretnego, no to super, tylko no wtedy rzeczywiście próbujemy też zawsze, żeby to była jakaś ekipa do każdej propozycji, nie jakaś jedna osoba w pojedynkę. Mhm. No i właśnie nie, żeby to nie było na księdzu, że to była ekipa, która z jakąś naszą obecnością, wsparciem może no, zagwarantować, że to będzie działać w czasie.
0: Pani Małgosiu, kogo dziś chce Pani pozdrowić na antenie Radia Warszawa? Czego życzyć ojcu proboszczowi, posługującym tutaj, prawda? Swoim przyjaciołom, rodzinie i słuchaczom Radia Warszawa.
1: Zacznę od tych życzeń może, to rzeczywiście życzę na pewno dużo pokoju i właśnie nadal tej radości i Ducha Świętego i takiego wytrwałości. O, wytrwałości też właśnie w tym wszystkim. Bo bym chciała pozdrowić całą rodzinę. Całą rodzinę.
0: A pociechy jak mają na imię? Pochwalmy się. Nie?
1: Nie wiem, czy byłyby z tego zadowolone.
0: A, to już nastolatki?
1: Częściowo tak.
0: A, no to tak, rzeczywiście. Kochani, ale mama pięknie wygląda, pięknie mówi, więc pozdrawiamy was serdecznie i gorąco. Ojcze, za moment tutaj też będzie piosenka na antenie Radia Warszawa. Teraz takie krótkie pytanie. Nie wiem, czy może w ogóle krótko na to odpowiedzieć. Wspólnota zwiastowanie? Mhm.
2: Tak, to jest właśnie ta wspólnota, która w parafii istnieje od wielu, wielu lat. Jako jedna z pierwszych wspólnot o Nowym Duchu Świętym została założona w parafii. Mhm. Wiele osób, wiele rodzin przeszło przez tę wspólnotę. Także to taka ewangelizacja pokoleń w zasadzie, myślę, jest w dużej mierze była możliwa dzięki tej wspólnocie. Dzisiaj to nie jest już taka duża wspólnota, ale funkcjonują razem dalej. W każdy piątek wieczorem mają spotkanie modlitewne. Posługują modlitwą stawienniczą we czwartki. Też w parafii posługują, prowadzą wieczory raz w miesiącu, pierwsze piątki wokół Bożego Miłosierdzia. Czasem zapraszają na coś jeszcze i inne rzeczy. W historii mamy nie tak dawno, było prowadzone reo przez tą wspólnotę, czyli rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. No, także też to jest ważna rzeczywistość w życiu tej wspólnoty, w życiu wspólnoty parafialnej.
0: Albo takie pytanie do naszych radiosłuchaczy, a co ty dziś zwiastujesz swoim życiem drugiemu człowiekowi? Mm. Jaki przekaz?
2: No tak, to jest dobre pytanie. I jednocześnie też w takim, no to ewidentnie jest wspólnota, która jakby otrzymuje się z wydarzenia, zwiastowania, które przeżyła Najświętsza Maria Panna. Zaproszenie do bycia w misji Matki Syna Bożego tutaj na tej ziemi. Też ich modlitwa maryjna, właśnie różaniec regularnie prowadzony na spotkaniach wspólnoty też jest czymś

0: parafia.
1: Jesteśmy w parafii Opatrzności Bożej, Warszawa Wesoła. Jakby ktoś zapytał naszych radiosłuchaczy, gdzie trzeba wysiąść, to na przykład SKM-ką jedziemy sobie, kolejami mazowieckimi też jedziemy. Nie będę o tej porze wypominać, jak często te pociągi potrafią się spóźnić, bo tutaj to od razu adrenalina nam skoczy o tej porze, ale wysiadamy wtedy Warszawa Wesoła, tak? Lewica czy prawica, po której stronie, w którą stronę idziemy, jak wysiadamy, jadąc z Warszawy?
2: Na prawo.
1: Na prawo.
2: Teren jest na prawo, ale teraz będzie przebudowywany.
1: Aha, ile spacerek trwa do kościoła?
2: 6 minut, 8 minut, zależy trochę jak szybko
1: od
2: idziemy.
1: Od kondycji?
2: Od kondycji, tak, ale generalnie bardzo łatwy dojazd od SKM-ki spacerek do kościoła na górce, jak często się mówi o nim.
1: No to podążamy w tym kierunku i drodzy Państwo, jest z nami także już Janek zapowiadany, tak? Przyszły Pan Doktor?
3: Tak, przyszły Pan Doktor.
1: Tak,
3: dzień dobry.
1: Tak, witam serdecznie. Janko, to opowiedz o swoim zaangażowaniu w życie tej parafii. Wiem, że jesteś tutaj w liturgicznej służbie ołtarza. Od zawsze? Od razu po pierwszej Komunii Świętej?
3: W zasadzie to tak. No to się już zaczęło w drugiej klasie podstawówki. Mhm. Pewno i to był mój, powiedzmy, pierwszy taki kontakt też ze wspólnotą, Szemnefem całym, więc tak, wtedy to się wszystko zaczęło.
1: Ktoś zaprowadził za rękę? Pokazał, zachęcił, czy sam?
3: W zasadzie tak.
1: Zapukałem, to była... jestem w zakrystii, oto jest.
3: W zasadzie to była propozycja moich rodziców. Znaczy na pewno, mój tata też był kiedyś ministrantem, później lektorem, więc wyszło to dosyć naturalnie, aczkolwiek sam musiałem podjąć decyzję, czy chcę faktycznie być ministrantem, więc myślę, że to naturalnie wyszło.
1: I ta kariera w liturgicznej służbie ołtarza rozwija się, przyspieszyła, tak? Już nie tylko ministrant, ale lektor, tak?
3: Tak, zgadza się. Tutaj obok też błogosławiony byłem w katedrze Floriana, więc tak, oficjalnie tak, lektora. Mhm.
1: I co ci daje ta służba? Tak nazywa

0: mają, prawda?
1: Tak, to na pewno jest służba. Ona w sumie miała różne obrazy. Ta służba zaczęła się od takiego wychowania mnie, jakby uczenia się tego, jak też służyć przy ołtarzu, i bardzo mnie to nauczyło dyscypliny, chęci do pracy nad sobą i teraz widzę tego owoce. To było niezauważalne wtedy dla mnie, to była część, powiedzmy, zabawy trochę na samym początku i takiej próby udowodnienia sobie, że jestem w stanie robić nowe rzeczy, a teraz to się stało też takim głębszym przeżywaniem po prostu samej Eucharystii. Inny level, jeśli można to tak nazwać, level doświadczenia.
0: Tak, można powiedzieć.
1: I doświadczenia Eucharystii. Mhm.
0: A jaką rolę odegrał tutaj ojciec kapłan, który zajmował się ministrantami? Mhm. Mieliście na pewno takiego swojego opiekuna, tak?
1: Przedni nasz proboszcz, ojciec Mariusz Tłokiński. Teraz jest to ojciec Adam. No to była ważna osoba, bo takim był największym wtedy, powiedzmy, autorytetem, można powiedzieć. Na pewno. Dla mnie ważną osobą byli lektorzy, starsi lektorzy. Wtedy na pewno to był nasz główny prowadzący Piotr Tracz, który teraz jest moim bliskim przyjacielem, więc to też była dla mnie ważna osoba na pewno na początku.
0: To jest przywilej. Dzisiaj, tak. Prawda? Ta służba przy ołtarzu, tak?
1: Zdecydowanie tak. No i piękna
0: I nie
1: przygoda.
0: Tylko chodzi o to, że wszystkich widzisz, kto się spóźni, jak tak?
1: Nie, no to nigdy nie zwracam uwagi. Aczkolwiek tak, jest to ciekawa perspektywa na Kościół.
0: A powiedz proszę, czy być może wśród twoich znajomych, nowych znajomych też, na pierwszym roku studiów, no są takie osoby, które również działają aktywnie we wspólnocie Kościoła?
1: Na pewno słyszałem głosy, że zdarzało się trochę osób, w sensie ministrantów i na pewno też lektorów w mojej grupie, ale no jeszcze nie zagłębialiśmy tak tych tematów, więc trudno mi powiedzieć o ich perspektywie na to, ale nie wydaje mi się, że też bym był ewenementem. Bo znam trochę osób, które... Znaczy na pewno znam jedną osobę, która podstawówki, która później pojawiła się na studiach, powiedzmy, może nie są studia, ale no, poszedł na księdza, jeśli można tak to powiedzieć, więc wcale nie jestem takim, powiedzmy, ewenementem, mi się wydaje.
0: A gdyby ktoś tutaj z twoich rówieśników zapytał, dlaczego nadal chodzisz do kościoła? Dlaczego uważasz, że Pan Bóg dziś jest potrzebny?
1: Teraz po prostu jest to doświadczenie Eucharystii. Tutaj wydaje mi się, że niewiele się to zmienia, aczkolwiek jak przychodzę służyć, to też ważne jest dla mnie, że mogę być przykładem dla młodszych, którzy do nas przychodzą, dla młodszych ministrantów.
0: Tak, patrzą się, tak?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Patrzą na postawę. Mhm.
1: Dokładnie tak. I tak. I każda msza wtedy się, każda Eucharystia staje się taką możliwością, żeby uczyć młodszych tego, jak służyć przy ołtarzu.
0: Kogo dziś Janek pozdrowi na antenie Radia Warszawa?
1: No, ja dzisiaj myślę, że standardowo pozdrowię rodzinę, wszystkich bliskich, przyjaciół.
2: A ja bym pociągnął jeszcze za język Janka.
0: Więcej.
2: Co do takiego w ogóle drogi duchowej, bo mówisz, cały czas jesteśmy na poziomie służenia osobiście i z innymi, ale w ogóle twoja droga duchowa w parafii, w tej wspólnocie.
1: Właśnie ona się zaczęła od tej służby przy ołtarzu, ale później się rozwinęła dzięki propozycjom misji, znaczy dzięki propozycjom Przemnefu, wspólnoty. Kolejną taką rzeczą była misja 14-18. To jest nasza, myślę, że bardzo ważna misja we wspólnocie.
2: Czyli propozycja dla nastolatków.
1: Tak, zgadza się. Propozycja dla nastolatków i zacząłem ją... troszkę później z opóźnieniem, bo chyba miałem lat 15, ale to niewiele zmienia i to był bardzo dla mnie ważny czas. To były na pewno 4 lata. Ważne 4 lata i takiego dojrzewania właśnie we wspólnocie, którą utworzyliśmy wtedy w 14-18 i tak.
0: A co tam znalazłeś?
1: Na pewno przyjaciół wspaniałych ludzi, a przy okazji też tak dojrzałem duchowo. Pogłębiłem relacje z Panem przez te 4 lata i to był naprawdę piękny czas takiego też bycia z samym sobą przy okazji i poznawania siebie i odkrywania swoich talentów też. Dużo swoich talentów poznałem, muzycznych na przykład w tej misji.
2: Ja gra i śpiewa, w ogóle gra na kilku instrumentach.
1: Tak, tak. I one, te instrumenty się pojawiły właśnie w tej misji i myślę, że wiele z nas osób, które pojawiły się w misji, bardzo siebie odkryły po prostu i jest to takie miejsce nie tylko ważne ze względów duchowych, ale też faktycznie takich codziennych, że poznajemy lepiej siebie i dzięki temu nam jest łatwiej być w tym otoczeniu tej codzienności, nie tylko w kościele, ale też naszej takiej codzienności szkoły czy liceum później, czy studiów i wspólnego życia, powiedzmy też w rodzinie.
0: Czyli tak, jak audycja nasza nazywa się Przystanek Parafia, to tutaj 14-18 też można nazwać takim przystankiem, prawda?
1: Zdecydowanie. Jest to, myślę, że przystanek, przystanek dojrzewanie. Można by to tak nazwać trochę. Tak, bardzo ważny czas. I później też po 14-18 jest kolejna misja 18-30. Też bardzo ważna.
0: Miłość, już bardziej pojemna.
1: Tak, jest dużo bardziej pojemna. Też bardzo dobry czas i też dużo więcej propozycji jest dla starszych z większymi przygodami, powiedzmy, bo z możliwością też wyjazdów wakacyjnych do Francji, gdzie skąd pochodzi wspólnota Szymon F., więc też bardzo dobry czas można przeżyć w tej misji.
0: Ojcze, no to co zrobić, żeby ta młodzież została? Takie akcje są, prawda? To jest na pewno jedna z metod, tak?
2: No, na pewno skarbem dla nas jest każda z osób takich jak Janek, rzeczywiście, bo tak jak no, też padało tutaj, że często no właśnie świeccy przyciągają świeckich też, że siebie nawzajem, właśnie małżeństwo, drugie małżeństwo, młody, swojego kolegę, koleżankę. I kiedy coś przeżywają dobrego razem, fajnego, jednocześnie w kontekście relacji z Bogiem, no to myślę, to ma taką dużą siłę. Tak, ja bym powiedział, że jestem przekonany, że nie mamy patentu. To nie jest tak, że teraz udaje nam się całą wesołą wszystkich młodych ściągnąć do kościoła.
0: Tam jest młodzież no, tej parafii. Tak?
2: Chcielibyśmy. Uh-huh. I myślę, że jest naprawdę klimat taki. No mamy mszę na 12 adresowaną do rodzin z dziećmi i tam tych dzieci się pojawia rzeczywiście dużo. A z kolei ta wieczorna msza święta o 12 niedzielna chce być adresowana bardziej do młodzieży.
0: O której godzinie?
2: Starszej, o 18. Uh-huh. 18. Obie msze mają animację muzyczną, taką rozszerzoną, właśnie trochę taką uwielbieniową, jakiś wymiar też spontanicznej modlitwy się pojawia. I tworzenie liturgii, która jest rzeczywiście przestrzenią, gdzie młody też czuje się dobrze, czuje, że może być sobą w naturalny sposób i może coś przeżyć pięknego, jest dla nas bardzo ważne. No ale równolegle właśnie tworzenie przestrzeni spotkania, bycia razem, zresztą w ogóle we wszystkich naszych propozycjach, zarówno dla młodszych, jak i dla starszych, jest ten wymiar życia braterskiego, gdzie oprócz spotkania, gdzie coś ktoś mówi, no jest właśnie przestrzeń, żeby się spotkać, żeby razem wypić kawę, czy coś zrobić razem. I to, myślę, ma głęboki sens. No i to świadectwo, radość, o której pani mówiła na początek, myślę, to też jest coś, co właśnie młodych pociąga. No i potem taka autentyczność chyba, to jest, nie wiem, Janek, co jeszcze byś sam dodał.
1: W zasadzie to, co ojciec Adam powiedział. Ja już, wydaje mi się, jestem w takim momencie, że dużo ciężej jest, powiedzmy, kogoś zarazić do wspólnoty, jeśli można to tak nazwać. Już powoli taki moment, szczególnie studiów, że mogę sam być przykładem po prostu dobrego chrześcijanina. W ten sposób mogę kogoś zarazić, że faktycznie tą radością zarazić, że spodziewam się, że może ktoś mnie kiedyś zapytać, czemu mam tyle radości i energii po prostu na co dzień, to właśnie wtedy mogę powiedzieć, że pochodzi ona właśnie z wiary, nie? Od Pana.
2: Jeszcze może też tak przychodzi teraz na myśl ta gotowość, że człowiek wie, że może być przyjęty taki, jaki jest, nie? Właśnie nie w... Myślę, że często ludzie boją się, że w chrześcijanie czy w parafiach jest jakiś taki poziom osądu.
0: Wysokie wymagania. Tak. Czy sprostam, tak?
2: A myślę rzeczywiście, że jakby jest kluczem, że wiem, że każdy przychodzi w swojej kruchości i że może być przyjęty w tym punkcie, w którym jest, z jakimś takim zaproponowaniem wspólnej drogi, że chcemy iść naprzód razem. To myślę, że działa też. No.
1: Tak, i na pewno to działa w misji 14-18, to potwierdzam. Cechy tej misji były kształtowane przez lata i to wychodzi teraz już bardzo naturalnie. I ktokolwiek z młodych wchodzi w tą misję, to wychodzi bardzo naturalnie. Właśnie takie akceptacja, takie przyjęcie każdego, więc wszystkich zapraszam.
0: Czyli ja słyszę, że to jest taka formacja, profilaktyka, ewangelizacja, prawda?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Uścisk Pana Boga, miejsce, gdzie można poznać przyjaciół. Tak. A jak formacja młodzieżowa, to co, ta standardowo więcej niewiast niż mężczyzn młodych? Czy u Was jednak ci mężczyźni są?
1: Nie, właśnie jest też dużo młodych chłopaków i Na pewno dziewczyny i chłopacy różnie odkrywają siebie w tej misji. Wygląda faktycznie to trochę inaczej. U mnie było to dosyć... Znaczy, no, musiałem się trochę rozpędzić w tej misji. Nie było to tak od razu i myślę, że to jest po prostu naturalne w tym wieku dla chłopaków, że troszkę to czasu trwa. Oczywiście to też zależy od charakteru. Najpierw wydawało mi się, że jestem introwertykiem i za takiego się uważałem, ale dzięki tej misji poznałem siebie trochę lepiej i dużo więcej, jakby dużo bardziej ekstrawertykiem jestem dzisiaj. Tak, jest to proces na pewno i każdy ma swój czas poznawania siebie. I...
0: Finał tej audycji Ojca Błogosławieństwo skierowane do naszych radiosłuchaczy, a może też kilka słów na antenie Radia Warszawa skierowanych do swoich wiernych, do parafian.
2: Szczerze, bardzo dużo otrzymuję i nie wiem, jak mam powiedzieć coś do parafian, to na pierwszym rzędzie słowo podziękowania, że są, że jesteście, że chcecie szukać Boga, że chcecie budować siebie nawzajem też, że chcecie służyć. Jest, myślę, zastęp ludzi, którzy są gotowi, by coś z siebie dawać w tym życiu parafii. I naprawdę wielkie dzięki każdej. No to dobry Boże, naprawdę wielbię Cię w rzeczywistości tej parafii, w każdej rodzinie, w każdym też młodszym, starszym, każdej osobie starszej, chorej, która też może ofiarować swoje cierpienie, swoją drogę w intencji otwarcia na Twoją łaskę, dobry Boże. Błogosław naszą parafię daje, żeby rzeczywiście była miejscem, tą rzeczywistością wzrastania w doświadczeniu Twojej opatrzności, Twojego prowadzenia. Też pomnażaj jedność, radość, pokój w naszych sercach, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
0: Amen. Zapraszamy do parafii Opatrzności Bożej. Warszawa wesoła, stąd ta radość być może, ale nie tylko. Państwo słyszeli o tej formacji, o tej misji. Ojciec Adam Strojny, ojciec proboszcz, a także pani Małgosia Łazicka i był z nami także Janek Niwiński. Krzysiu, także ciebie pozdrawiamy. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
4: Przystanek Parafia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych. A w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski. Zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Mów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
0: O reklamie.
3: Radio Warszawa, godzina 20:55.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Wichrowski, zapraszam. Zanim wykażą się wiedzą i powalczą o nagrody, odwiedzą Jasną Górę. W dniach od 13 do 14 maja w częstochowskim sanktuarium spotkają się uczestnicy 30. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej, którzy po kwietniowym etapie diecezjalnym awansowali do finału olimpiady. Spotkanie młodych z Biblią na Jasnej Górze wpisało się w tradycję konkursu, podkreśla Ewelina Goździewicz, współorganizatorka konkursu z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana.
5: To spotkanie jest spotkaniem po pierwsze formacyjnym, mającym na celu też młodym pokazać właśnie tą siłę wspólnej obecności i rozmowy i spotkania dla nich samych, ale także na Jasnej Górze mamy dla młodzieży zaproponowane warsztaty biblijne, które przygotowują ich do finału konkursu.
4: Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone 70-leciu jasnogórskich ślubów narodu polskiego, dodaje Ewelina Goździewicz.
5: Zdajemy sobie też sprawę z tego, że dla młodego pokolenia błogosławiony Stefan Wyszyński jest taką postacią właściwie już historyczną, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby ten czas spotkania na Jasnej Górze był też czasem takiej obecności w zamyśle właśnie przypomnienia ślubów jasnogórskich narodu polskiego, żebyśmy też mogli młodemu pokoleniu tą wiedzę przekazać.
4: Finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca w Warszawie.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: 8 maja minie dokładnie rok od wyboru na stolicę Piotrową kardynała Roberta Prevosta. Blisko rok temu ten amerykański augustianin, pracujący na misjach w Peru, stojący na czele zakonu, a w ostatnich miesiącach przed konklawę kierujący watykańską dykasterią do spraw biskupów, został wybrany 267. papieżem. O tym, jak za kilka dni będzie obchodził rocznicę wyboru, Kacper Kowalczyk.
6: Chwilę po wyborze na papieża z lodżii Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie ojciec święty Leon XIV zauważył, że stało się to w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej. Nasza Matka Maryja chce zawsze iść z nami, być blisko, pomagać nam swym wstawiennictwem i swą miłością, przypomniał wtedy papież. W najbliższy piątek, 8 maja, minie dokładnie rok od tamtej chwili. W tym dniu Leon XIV uda się z pielgrzymką do pompejańskiego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Tam między innymi zatrzyma się na adorację Najświętszego Sakramentu, a następnie odda hołd świętemu Bartolo Longo, założycielowi sanktuarium, a także będzie przewodniczył mszy świętej. W piątkowe popołudnie papież odwiedzi także Neapol. Ta pielgrzymka to nawiązanie do gestu świętego Jana Pawła II, który również rok po swoim wyborze na stolicę Piotrową odwiedził Pompeję. Za to w Warszawie dziękczynienie za pierwszy rok pontyfikatu Leona XIV odbędzie się dzień wcześniej, czyli w najbliższy czwartek. O godzinie 17 w kościele Najświętszego Zbawiciela mszy świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
4: Poznaliśmy papieską intencję modlitwy na miesiąc maj. Módlmy się, aby wszyscy mieli dostęp do pożywienia, prosi Ojciec Święty. W przesłaniu opublikowanym przez papieską światową sieć modlitwy Leon XIV zauważa, że miliony braci i sióstr nadal cierpią głód, podczas gdy tak wiele dóbr marnuje się na naszych stołach. podkreśla, że powinno to wzbudzać w nas wdzięczność za każdy pokarm oraz motywować do dbania o owoce ziemi jako dar przeznaczony dla wszystkich. Dobry Ojcze, uczyń nas zdolnymi do przekształcenia logiki egoistycznej konsumpcji w kulturę solidarności. Niech nikt nie będzie wykluczony ze wspólnego stołu i niech Twój Duch nauczy nas patrzeć na chleb nie jako przedmiot spożycia, ale jako na znak komunii i troski. Modli się papież i zachęca, aby wszyscy wierni dołączyli do niego w błaganiach za ludzi cierpiących z powodu głodu.

0: Maryjo, Matko nasza, Królowo Polski, Hetmanko żołnierza polskiego. Stajemy dzisiaj na Jasnej Górze, w miejscu, które od wieków jest symbolem niezłomności wiary narodu polskiego. Przypominamy sobie o wielkich dziełach, które tutaj miały miejsce, o duchowym bogactwie historii, historii odzyskanej wiary i wolności. To tutaj, w murach tego świętego sanktuarium, historia naszego narodu wielokrotnie zawierzana była za Twoim wstawiennictwem miłosiernemu Bogu. Dlatego stajemy do apelu przed Twoim królewskim wizerunkiem, by za Twoją przyczyną powierzyć Bogu naszą Ojczyznę, nas samych i prosić o potrzebne łaski. Przybywają dzisiaj do Ciebie żołnierze Wojska Polskiego, kombatanci, weterani, funkcjonariusze i przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, którzy czują się odpowiedzialni za losy naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Maryjo, Królowo Korony Polskiej, w tym wyjątkowym czasie, wspominając dziedzictwo Konstytucji 3 maja, trwamy przed Twoim obliczem jako spadkobiercy polskich patriotów, którzy podejmowali bohaterskie czyny, gdy rozstrzygały się ważne sprawy narodu. W tym roku przypada 160. rocznica urodzin generała broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Dlatego z dumą wspominamy przed Twym majestatem tego niezwykłego patriotę. Niech wszyscy wiedzą, że zwyciężyć musimy. Te słowa pochodzą z rozkazu numer 71, wydanego przez generała Rozwadowskiego jako szefa sztabu generalnego 14 sierpnia 1920 roku. Zdanie to jest symbolem jego niesamowitej wiary, determinacji i woli walki do końca. Wiara była dla niego fundamentem, na którym budował swój wizerunek jako oficera oddanego ojczyźnie, gotowego na najwyższe poświęcenia, i opierała się na przekonaniu, że dzieje narodu polskiego są prowadzone mądrością Bożej opatrzności. Maryjo, nasza Królowa, dziękujemy Ci dzisiaj za wszystkich odważnych Polaków, za to, że dobro naszej Ojczyzny przedłożyli nad własne potrzeby i ambicje, aby niezłomnie strzec tego, co najświętsze, wiary, wolności, jedności i suwerenności. Są oni dla nas wzorem prawdziwego oddania umiłowanej Ojczyźnie, a ich postawa to dla nas wzór do naśladowania. Maryjo, niech z Twojego cudownego wizerunku spływa na nas łaska odwagi, abyśmy mężnie wyznawali wiarę i wypełnili testament miłości do Ojczyzny naszych przodków. Maryjo, nadziejo nasza i orędowniczko, prosimy Cię, wzmocnij w naszych polskich sercach najświętsze żołnierskie wartości: Bóg, honor, Ojczyzna. Kultywując historyczne tradycje oręża polskiego, pragniemy walczyć o wiarę, prawdę, wolność i niepodległość, służąc przykładem każdemu Polakowi i poświęcając swe życie dla dobra Ojczyzny. Świadomi trudnych zmagań współczesnego świata oraz duchowej walki, jaka toczy się w naszych ludzkich duszach, błagamy Cię, nie dozwól, abyśmy pozwolili zwyciężyć złu. Ucz nas każdego dnia, jak zło dobrem zwyciężać. Matko Jasnogórska, Królowo Pokoju. Jednoczymy się dziś przy Tobie w modlitwie, pragnąc odnaleźć spokój i duchową siłę. Pamiętamy o tych miejscach na ziemi, gdzie panuje mrok wojny, nienawiści i cierpienia. Usłysz nasze wołania i prośby udręczonej ludzkości. Przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów i zniszcz pragnienia odwetu oraz zemsty. Niech za Twoim stawiennictwem, Boże miłosierdzie, rozleje się na całą ziemię, a pokój na nowo ukształtuje naszą przyszłość. Bogu Rodzico Dziewico, Hetmanko Żołnierza Polskiego, Królowo naszej ukochanej Ojczyzny, dopomagaj nam z wiarą, nadzieją i miłością służyć Tobie wiernie. Wspieraj nas w codziennej służbie i pomagaj nam żyć z godnością oraz szczerą miłością do Boga, Ojczyzny i bliźniego. Przyjmij naszą żołnierską ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.
1: Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz podpułkownik Przemysław Tury. Wojskową asystę honorową w składzie poczet sztandarowy i posterunek honorowy wydzieliła jednostka wojskowa komandosów z Lublińca. Obecnie jest także poczet sztandarowy miasta Częstochowa, trzymany przez przedstawicieli Straży Miejskiej z Częstochowy. Obecny jest wśród nas pan generał dywizji Michał Strzelecki, dowódca komponentu wojsk specjalnych, a także dowódca garnizonu Lubliniec, pan podpułkownik Marcin Suszko, a także szef Wojskowego Centrum Rekrutacji podpułkownik Jacek Michałowski, a także wiceprezydent miasta Częstochowy pan Ryszard Stefaniak. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i łączącymi się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat, modlimy się za nasz pauliński zakon, polecamy naszą umiłowaną Ojczyznę, pamiętamy o wszystkich rodakach rozsianych po całym świecie. Dziś w sposób szczególny naszą modlitwą pragniemy raz jeszcze otoczyć wszystkie służby mundurowe, wszystkich tych, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy poprzez wieki oddawali swoje życie, byśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Wspólnie odmawiamy tajemnicę szczęści chwalebnej, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

0: za wszystkich, którzy oddali życie, byśmy mogli żyć dzisiaj w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przyszłość nasza leży w młodym pokoleniu. Pragniemy dzisiaj modlić się za wszystkich maturzystów, którzy jutro rozpoczną swoje egzaminy maturalne. Modlimy się w sposób szczególny za tych, którzy pielgrzymowali w tym roku szkolnym na Jasną Górę. Prosimy dla nich nie tylko o światło i dary Ducha Świętego, ale nade wszystko o mądrość w wybieraniu dalszej drogi życiowej. Prosimy Cię, Maryjo, by swoją przyszłość budowali na fundamencie wiary Kościoła i Ewangelii. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecnego wśród nas księdza biskupa Krzysztofa Błasika z Boliwii prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Konstytucja 3 maja na stałe wywarła pieczęć w nas wszystkich Polakach i dzisiaj dziękujemy za to Panu Bogu i Matce Najświętszej za ją miłość, za jej oddanie i za pilnowanie, błogosławienie naszej Ojczyzny. Żeby Polska była zawsze Polską, prosimy Cię, Matko Królowo Polski, byśmy wiernie Tobie służyli i byli jednością Kościoła, jednością naszej Ojczyzny.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego z cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i na Jasnej Górze Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy dzisiaj Ewangelii na następny dzień z komentarzem księdza Mateusza Barana, a już teraz zachęcam do naszej wspólnej modlitwy różańcowej o godzinie 21.30. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
1: Spośród wielu kluczy tylko jeden pasuje do twojego domu. Po pewnym ubiorze poznaje się stewardesę w samolocie, lekarza na szpitalnym oddziale czy żołnierza na warcie. Tak samo i chrześcijanin ma swój znak rozpoznawczy, znak przynależności do Chrystusa. Tym znakiem jest miłowanie, trwanie przykazaniu Chrystusowej miłości. Zobacz, jak bardzo ten znak próbuje się dziś zaciemnić lub nazwać według innych standardów: chwilowej przyjemności, grubości portfela, liczby mieszkań na stanie czy wystrzałowych aut w garażu. Jezus zaprasza się dziś do przyjęcia chrześcijańskiego, jezusowego ubioru. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Naszemu Panu chodzi jedynie o kochanie, ale takie kochanie, którego dress code zostawił nam swoim życiem, poświęceniem. Życie moje oddaję za przyjaciół swoich. Jeśli zastanawiasz się, jak dziś się zachować, idź za radą świętego Jana Chryzostoma. Przyoblecz się w Chrystusa, bądź z Nim nieustannie. Na tym bowiem polega przyobleczenie Go, aby nigdy nie być bez Niego, aby zawsze był w nas widoczny poprzez nasze uświęcenie, poprzez nasze umiarkowanie. Niech zatem Chrystus będzie widoczny w każdej części nas. A jak ma być widoczny? Jeśli będziemy czynić Jego dzieła. Pytaj dziś o szczegółową instrukcję tego chrześcijańskiego ubioru samego Ducha Świętego. On wszystkiego cię nauczy. On wszystko, co najważniejsze, tobie przypomni.

0: Wybiła godzina 21.30, a więc nadszedł czas na naszą wspólną modlitwę różańcową. Przypomnę dwa numery telefonu 512-700-444, 512-700-555. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi siły i miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. O dary Ducha Świętego dla tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas ósmych. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. Modlimy się także o dobre i liczne powołania, mocnych wiarą i oddanych, dobrze uformowanych do służby Bożej, o święte małżeństwa i rodziny. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, o opiekę Matki Bożej dla Michała. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych Dominika i Zosi. O łaski Boże dla Karoliny i Gabrysi, o przemianę serca dla Mateusza. O dary Ducha Świętego dla nauczycieli, wychowawców, o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla maturzystów i ósmoklasistów w tegorocznych egzaminach. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O powodzenie w życiu zawodowym Anny. O Boże prowadzenie, opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O dobrą pracę dla Ewy, o Boże błogosławieństwo dla Adama i łaskę zdrowia dla niego. Za rodzinę Michała, o dary Ducha Świętego dla Laury i Kingi, maturzystek, o bardzo dobre zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia. O potrzebne łaski dla Maksia, pani Alicji oraz pana Marcelego i rodzinę pana Sławka. O dar zdrowia i mądrych lekarzy dla Janiny. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga, o uwolnienie z nałogu dla Grzegorza. O niebo dla świętej pamięci Stanisława, Irminy, Grażyny, Józefa, Michała, Kazika, Kazimiery, Antoniny, Emilii, Anny, Henryka, Teodora, Macieja, księdza Kazimierza i świętej pamięci Mariana. Za Zofię z okazji 76. urodzin oraz łaskę zdrowia dla jej dzieci, szczególnie Ewy i jej brata. Za Tosię, Jakuba, Jana, Tymka, Macieja, Karola i jego rodzinę. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O łaskę nieba dla świętej pamięci Edwarda. O łaskę deszczu. I dzisiaj modlą się z nami parafianki z Kościoła Opatrzności Bożej z Warszawy Wesołej, z Koła Różańcowego. I bardzo proszę o rozpoczęcie modlitwy.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela.

umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.

Widzieć żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz

0: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Przypomnę jeszcze dwa numery telefonu, dzięki którymi można się z nami modlić wspólnie. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. To On, pełen miłości, przygotował mieszkań wiele, by Twoje ludzkie życie na ziemi miało głęboki, ponadczasowy sens. To On zmartwychwstał, byś Ty i powstał z martwych. Abyś zmartwychwstał ostatecznie, ale i teraz tu na ziemi, dostrzegając koloryt swojego życia, odnajdując radość z małżeństwa, rodziny, codzienności. Byś nie pogrążał się w rozpaczy, lecz odnajdywał sens z Chrystusem i w Chrystusie. Halo, dzień dobry, kogo witam na antenie Radia Warszawa?
2: Szczęść Boże, Tomasz z tej strony.
1: Szczęść Boże, Panie Tomaszu, zapraszam do wspólnej modlitwy.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowie.

0: Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam.

0: do miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Tomaszu. Spokojnej nocy.
2: Bóg zapłać spokojnej nocy.
1: Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Niebo. Odległe marzenie wielu. Czy szukasz Go już teraz, tu na ziemi? Czy już teraz jednoczysz się z Jezusem w Komunii Świętej na niedzielnej Eucharystii? Czy szukasz Go w Słowie Bożym, w codziennej modlitwie, w spowiedzi? Czy wyciągasz rękę z miłością do najbliższych? Czy niesiesz pokój i wybaczenie? To jest Twoje małe niebo już teraz osiągalne. Przedsmak tego, do którego wstąpił Jezus Chrystus i do którego zaprasza też Ciebie. Halo, szczęść Boże, z kim się witam na antenie Radia Warszawa?
3: Pan Marek. Pan
1: Dzień
3: Marek
1: dobry, Panie Marku.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś

0: Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowa.

0: Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowa

0: Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowie.

0: to Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: O Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowie.

0: Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze
1: i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,

0: Wspólnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Marku.
2: Czy mógłbym jeszcze modlitwę za zmarłych odmówić, bo dzisiaj jest 3 lata i 1 miesiąc od śmierci świętej babci, mojej babci Danusi.
1: Proszę bardzo.
2: Wieczny odpoczynek, raz zmarłym dasz, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bo dzisiaj była 3 lata, 1 miesiąc od śmierci babci Danusi.
1: Rozumiemy. Pamiętamy w modlitwie.
2: Bardzo dziękuję za modlitwę.
1: Spokojnej nocy, Panie Marku.
2: Dobranoc. Dobrej nocy.
1: 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Nie pozostawił Cię samego jak sierotę, zagubionego i porzuconego. Dał Ci Ducha Świętego z ogromem darów, byś dokonywał dobrych wyborów, byś wzrastał ku świętości. Czy umiesz je przyjąć? Czy chcesz je przyjąć? I teraz modli się z nami Pani Irena. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś.

0: O Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowa

0: Go Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Z tym

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Go Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
2: Teraz i w godzinę śmierci
1: naszej. Amen.

0: Ota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku,
1: teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Ireno. Spokojnej
2: Dziękuję
1: nocy.
2: Dziękuję bardzo. Przepraszam, wypadłam słuchawka z ręki.
1: Spokojnie, spokojnie. Spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
2: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
1: 512 700 444 512 700 555. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wyjątkowo pełna łaski Matka Boga, nasza Matka została wzięta z ciałem i duszą do nieba. Niezwykła to tajemnica. Nie da się jej zrozumieć. Zostaje tylko wiara i pewność, że cały czas czuwa jak najlepsza matka. I teraz modli się z nami Pan Leszek. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś,

0: Tego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowie.

0: Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowie.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś.

0: O Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Jego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Leszku. Z Panem Bogiem, spokojnej nocy.
2: Z Panem Bogiem, dobrej nocy.
1: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Patrz, Maryja, Królowa Nieba i Ziemi, Królowa Twojej ziemskiej ojczyzny, Królowa Twojej rodziny. Jakiż to zaszczyt Cię spotkał, że została Twoją Panią. Niepojęte, ona doskonała i czysta, zaopiekowała się grzesznymi i słabymi ludźmi. I teraz modli się z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowie.

0: Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś,

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowie.

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezus.

0: nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę Pani Jadwigo. Spokojnej nocy.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękuję.
1: Z Panem Bogiem. Dziękuję. Dziękuję również naszym gościom, panią parafianką z Kościoła Opatrzności Bożej z Warszawy Wesołej, z Kółka Różańcowego, za dzisiejszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. I dziękuję również Państwu za obecność. Ania Bobko, kłaniam się, życzę spokojnej nocy. I już teraz zapraszam na granie ciekawe niesłychanie.
3: Granie ciekawe niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziębiński i ksiądz Mirosław Gawryl.

0: Na początku majówki w graniu ciekawym niesłychanie Biała jak śnieg, zespołu Mocni w duchu, płyty, która w całości poświęcona jest Matce Bożej, wydanej w 2020 roku. Witamy serdecznie, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: I ksiądz Justyn Ziembiński. Mocni w duchu często do naszej audycji wracają, bo to jeden z tych zespołów, który naprawdę trzyma poziom. No i często coś nowego w świat wypuszcza. Natomiast myślę, że nieznany jest chyba i tobie, jak do tej pory, i naszym słuchaczom, taki duet małżeński, zdaje się, Darin and Brooke Eldridge. To artyści ponoć uznani w świecie muzyki bluegrass w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście też w świecie muzyki chrześcijańskiej. Wydali niedawno płytę zatytułowaną Soul Condition i na niej znajduje się utwór It Will Be What If It After All. Tekst opowiada o różnych działaniach głoszenia Słowa Bożego, gromadzenia ludzi w kościele i tak dalej, które są naprawdę potrzebne i są, po wszystkim okaże się, że ten cały wysiłek był naprawdę potrzebny i wart tego. Chyba o to chodziło, tej piosence. Małżeństwo Darin and Brooke Aldridge towarzyszy w tym utworze Jason Crabb.

0: jest taka długa płyta, czy jaka krótka?
1: Dosyć długa. No, sporo tam na niej się dzieje.
0: Chodzi mi o to, czy long play.
1: Long play, jak najbardziej.
0: Używając takiej starodawnej nomenklatury. Czy wszystko jest bluegrass?
1: Tak, zdecydowanie bardzo mocny bluegrass cały czas w tym stylu.
0: A to aż tyle nie, chyba bym nie wytrzymał. Antoine Bradford, artysta, którego cenimy i lubimy. Póki co piosenka jedna, w sensie takim póki co, bo zawsze chętnie więcej tych piosenek byśmy mogli słuchać. Langs, tak zatytułowana po prostu. Bradford.

0: Nie wiemy, czy to jest zapowiedź jakiejś dłuższej płyty, no ale tak jak wspomniałem, każdą piosenkę Bradforda chętnie witamy i słuchamy.
1: A ja myślę, że może czasami mały z naszej audycji, ale tak po prostu wybieramy takiego klasycznego czarnego gospel. Rzadko się chyba dosyć pojawia.
0: To ty zwłaszcza tak jakoś o to starałeś się, więc osłabłeś w tych staraniach ostatnio.
1: No właśnie, ale dzisiaj tak, dzisiaj John P. Key, nazywany księciem muzyki gospel, od 35 lat, jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w nowoczesnej muzyce chrześcijańskiej, w muzyce gospel właśnie. Oprócz tego jest pastorem, śpiewa, gra również. A książę John P. Key, to P to właśnie skrócone Prince. Na drugie imię mu dali rodzice. Ciekawe. Płyt wydał po prostu dziesiątki. No, ostatnio wydaje takie płyty, na których chcę oddawać hołd legendom muzyki gospel. Tribute to a Legend, dwukropek. Nie wiem, jak jest po angielsku dwukropek. Rance Allen, Chapter 3. Rance Allen zmarł w 2020 chyba pierwszym roku. To też jeden z tych tytanów muzyki gospel przed lata. Wybrałem utwór I Got To Be Myself. Może nie najbardziej reprezentatywny, ale dlatego, że na organach gra tutaj Corey Henry.
0: A?
1: Chociaż nie za bardzo go chyba słychać.
0: No.
1: Sami państwo ocencie. John P. Key. Aha, jeszcze śpiewa. Tutaj głos daje niejaki Teddy Campbell.

0: takiego, choć w innym gatunku, ale vibe'u można dosłuchać w piosenkach, utworach wykonawcy, który się nazywa Cochrane and Co. I pojawia się w naszej audycji dosyć często. To autor tekstów, lider uwielbienia z małego miasteczka w Indianie i wraz ze swoją żoną Lią tworzą taki duet, taki zespół jeszcze innymi muzykami oczywiście. Ma ukazać się wkrótce nowa płyta Runs in the Blood, a już jest z 5 czy 6 piosenek z tej płyty dostępnych, więc jak się pojawi, to już tam niewiele nowych rzeczy będzie.
1: No myślałem, że coś przeoczyłem po prostu, bo też na tę płytę czekam.
0: No ale tak jak mówię, to już 4 na pewno, nie wiem czy nie 5 piosenek jest już dostępnych do odsłuchania. Jedna z nich, Love is a Fate.

0: A tyście, który za chwilę tutaj wystąpi i zaśpiewa, trudno cokolwiek znaleźć, dlatego że ma taki pseudonim Deon.
1: Nie Denon?
0: Nie, Deon, Deon. Tak jak polska też platforma internetowa katolicka. Ale za takim pseudonimem ukrywa się jeszcze wielu, wielu innych i po prostu trudno go było znaleźć. Informacja taka bardzo skrótowa o nim, że rezyduje w Huntsville w Alabamie, a pochodzi z Georgii. I wydał płytę Praise the Carpenter, epkę właściwie krótką, ładny tytuł, żeby chwalić cieśle. Z tej płyty wybrałem utwór In the Light, w nawiasie Out of the Darkness, w świetle i poza ciemnością. Towarzyszą mu Roosevelt Stewart, Sam Rivera. Niespecjalnie coś o nich wiem, a to taki mały wtręt

Jak wspomniałem, z nowej płyty, która jeszcze w całości się nie pojawiła, Cochrane & Co., można posłuchać kilku piosenek, czterech czy pięciu i jeszcze jednej właśnie tytułowej. Teraz posłuchajmy. Runs in the Blood.

teraz będzie nieco spokojniej. Za sprawą artysty, który ukrywa się za pseudonimem Cold Out Music, muzyka wezwanych, Samuel Dwaszukwo, chyba tak się nazywa, czy Dwaszukwo, jest artystą pochodzącym z Nigerii, a urodził się w Nigerii, potem przeprowadził się, czy emigrował do Wielkiej Brytanii w wieku lat 12 i wtedy zaczął wykorzystywać swój talent muzyczny, a ja kilka razy go prezentowałem już w naszej audycji. Solową karierę zaczął w 2016 roku, obecnie mieszka, działa w Stanach Zjednoczonych, w Dallas. Jego nowy singiel, myślę, że powinien przypaść księdzu Mirkowi, też i państwu do gustu. Grateful Heart, w nawiasie dodane Thank You, Jesus.

0: Ivan Tewa to kolejny wykonawca, którego ty coś już prezentowałeś.
1: Tak, jak najbardziej. Poprzedniej płyty.
0: Teraz to też nie jest jakaś taka długa, bo to epka, kilka piosenek, ale bardzo ważnych dla wykonawcy, tak jak o tym pisze. Tworzył je na Alasce i wielkie podziękowania kieruje pod adresem Willa Regana za pomoc w ożywieniu tych piosenek.
1: Tak, bo wymieniony jest przy każdej jako współwykonawca, producent i tak dalej.
0: Tak pisze, czuję rodzaj chyba sprzed 2-3 tygodni jego zapiski. Czuję rodzaj świętości w teraźniejszości, widząc Boga w niej, we mnie, w moim bliźnim, a nawet w moim wrogu. Chrystus jest we wszystkim. Chrystus jest wszystkim. On jest tutaj. On jest z nami. Always draw me close. To piosenka z tej epki zatytułowanej Ain't It Beautiful.

0: Te piosenki z płyty Ivana Tewy są proste, tak samo niech też się wyraża, że to takie bardziej mantry duchowe.
1: I na końcu my, nie wiem czy okolicznościowo jak na ten miesiąc, bo utwór nosi tytuł Komunia, Komunion, a maj to miesiąc komunii. Tak myślałem, jak wybierałem tę piosenkę, ale jak słuchałem się, to przeczytałem trochę tekst, to okazało się, że tu chodzi o taką komunię trochę inną. Artystka śpiewa, że chce być po prostu w swoim życiu w jedności z Bogiem, że dąży do komunii z Nim nieustannie. Sarah Kroger, to ona tak tutaj śpiewa, artystka, która nam jest trochę bliższa, bo jest katoliczką, to jeden z niewielu takich głosów bardziej znanych w chrześcijańskiej muzyce w Stanach Zjednoczonych, właśnie z kościoła rzymskokatolickiego. Płytę New Reality wydała rok temu, ale ostatnio akustyczna sesja z utworami z tej płyty doszła do skutku i te utwory się niedawno ukazały. New Reality Acoustic Sessions, epka krótka i utwór Komunion.
0: Tym utworem kończymy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych. A w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski. Zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym. Na czym polegała świętość Antoniego Gaudiego, genialnego architekta, projektanta Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie? A także dlaczego rządowy pomysł wprowadzenia zakazu przyjmowania do domów pomocy społecznej dzieci z niepełnosprawnościami jest zły? Gość niedzielny dostępny także w subskrypcji cyfrowej. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
3: Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
3: i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
1: Spośród wielu kluczy tylko jeden pasuje do twojego domu. Po pewnym ubiorze poznaje się stewardesę w samolocie, lekarza na szpitalnym oddziale czy żołnierza na warcie. Tak samo i chrześcijanin ma swój znak rozpoznawczy, znak przynależności do Chrystusa. Tym znakiem jest miłowanie, trwanie przykazaniu Chrystusowej miłości. Zobacz, jak bardzo ten znak próbuje się dziś zaciemnić lub nazwać według innych standardów: chwilowej przyjemności, grubości portfela, liczby mieszkań na stanie czy wystrzałowych aut w garażu. Jezus zaprasza cię dziś do przyjęcia chrześcijańskiego, jezusowego ubioru. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Naszemu Panu chodzi jedynie o kochanie, ale takie kochanie, którego dress code zostawił nam swoim życiem, poświęceniem. Życie moje oddaję za przyjaciół swoich. Jeśli zastanawiasz się, jak dziś się zachować, idź za radą świętego Jana Chryzostoma. Przyoblecz się w Chrystusa, bądź z Nim nieustannie. Na tym bowiem polega przyobleczenie Go, aby nigdy nie być bez Niego, aby zawsze był w nas widoczny poprzez nasze uświęcenie, poprzez nasze umiarkowanie. Niech zatem Chrystus będzie widoczny w każdej części nas. A jak ma być widoczny? Jeśli będziemy czynić Jego dzieła. Pytaj dziś o szczegółową instrukcję tego chrześcijańskiego ubioru samego Ducha Świętego. On wszystkiego cię nauczy. On wszystko, co najważniejsze, tobie przypomni.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam serdecznie.
2: 2520 punkt.
3: Myślałem, że mówisz o rok.
2: Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ten punkt mamy przed sobą i chcemy mu się przyglądać, ale są tam 4 podpunkty. Pierwsze 2 już omówiliśmy i jest 3. Ale to wszystko jest podporządkowane 9 przykazaniu, któremu w tym roku szczegółowo bardzo się przyglądamy. I w tym punkcie mowa jest o czystości. O tym, że każdy z nas dostąpił oczyszczenia przez sakrament chrztu. W czasie tego sakramentu otrzymujemy oczyszczenie. I teraz o tę czystość trzeba powalczyć, oczywiście we współpracy z łaską Bożą, a osiąga się trwałość czystości przez między innymi czystość spojrzenia. Tydzień temu mówiliśmy o czystości intencji, jeszcze wcześniej mówiliśmy o sercu, szlachetnym, prawym i niepodzielnym, czyli o cnocie czystości, a dzisiaj o czystości spojrzenia. I ten punkt brzmi: przez czystość spojrzenia zewnętrznego i wewnętrznego osiągamy to oczyszczenie. Przez czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią, przez odrzucenie jakiegokolwiek upodobania w myślach nieczystych, które skłaniają do odejścia z drogi Bożych przykazań. Księga Mądrości mówi wprost: widok roznamiętnia głupich. I co ty na to? Ale, zanim skomentujesz ten podpunkt, to jeszcze przypominam, że za chwilę cię przepytam z pracy domowej. No ale
3: ten fragment dla mnie jest taki rozweselający, ten widok roznamiętnia głupich.
2: No, Księga Mądrości ma wiele takich stwierdzeń, które po prostu rozkładają na łopatki. Mówi wprost, nazywa rzeczy po imieniu. Bardzo mi się podobają te teksty.
3: Odnośnie pracy domowej i intencji, ja troszkę myślałem o takich przykładach, jak takie przyziemne domowe obowiązki. Spojrzenie na te obowiązki albo wykonywanie bądź niewykonywanie tych obowiązków z perspektywy rodzica i z perspektywy dziecka. Dla mnie najprostszym przykładem, który pewnie mógłbym powielać prawie że codziennie, jest bałagan czy porządek, jak kto chce tak to nazwie.
2: To nudny temat. No
3: bardzo, bardzo temat jest moim zdaniem w każdym pewnie domu.
2: Gorący.
3: Będąc w temacie intencji, tak patrzyłem przez ten ostatni tydzień, też myśląc o metodzie komunikacji bez przemocy, jakie możliwe intencje miało dziecko, że załóżmy w umówionym czasie nie zrobiło swojego obowiązku, na przykład nie wyniosło śmieci, czy zapomniało, czy chciało się bawić, tak się pochłonęło zabawą. Te następne, czyli bo było zmęczone, no to raczej tak mało spotykana intencja u dzieci, chyba że naprawdę miało intensywny, nie wiem, wielogodzinny trening jakiś i późno wieczorem przyszło. Albo zadanie było zbyt trudne bądź niejasne, czyli nie wiedziało na przykład od czego zacząć. No przy wyniesieniu śmieci zwykłego worka raczej też ta intencja by nie wchodziła w grę, czyli wydaje mi się, że skupić się można na tych dwóch podstawowych pierwszych, czyli albo po prostu zapomniało, albo się po prostu czymś tak zajęło i po prostu było zaobserwowane czymś innym. Czyli niekoniecznie miało intencję, że nie chciało wyrzucić, tylko jeszcze jako dziecko, jeszcze jako kształtujące się umiejętności, no dziecko na razie zostało przy tych mniej absorbujących, albo przy bardziej radosnych dla niego i przyjemniejszych zabawach. I tak jak myślałem o tych obowiązkach, no to teraz idąc do dziecka, nie zadawałem mu pytanie, dlaczego znowu śmieci są niewyniesione, tylko widzę, że są śmieci niewyniesione. Co się takiego wydarzyło?
2: Dobra. I to jest właśnie pierwszy krok w porozumieniu bez przemocy. Widzę śmieci niewyniesione, albo widzę śmieci w koszu.
3: Tak. Drugie, czyli to, co czuję. Jestem zdziwiony.
2: To są uczucia.
3: Potem mam potrzebę. Potrzebuję porządku. A jeżeli jest w ogóle lato i już ciepło, no to potrzebuję, żeby mi tu muchy nie latały. Czyli bezpieczeństwo.
2: Na przykład.
3: No i się pytam. Tu jest prośba, tak? Teraz wielkości, tak, którą może
2: wytłumacz
3: dziecko...
2: Wytłumacz mi! Tak. A, prawda?
3: Chciałbym, żebyśmy razem znaleźli sposób na wynoszenie śmieci.
2: Co przeskoczyłeś w tym momencie? Jeśli chcesz potraktować swoją wypowiedź jako sprawdzian z umiejętności stosowania języka porozumienia bez przemocy, to troszkę przeskoczyłeś, bo jeśli jesteś przy sobie, mówisz o swoich uczuciach i swoich potrzebach, potrzebuję bezpieczeństwa, pewnie też jakichś takich doznań estetycznych, czy unikania przykrych doznań zapachowych. Ja to mówię takim językiem laboratoryjnym. Oczywiście na co dzień takim językiem się nie posługujemy, ale tu chodzi o to, żebyśmy zrozumieli sens tej wypowiedzi, zdania składającego się z czterech części. Ale też jest tu w tym trzecim kroku, który ma mówić o potrzebach twoich na razie, jesteś zaskoczony. Skąd bierze się twoje zaskoczenie? Czyli jest coś, czego się nie spodziewałeś. Czego się spodziewałeś?
3: No, że dziecko wykona swój obowiązek.
2: A no właśnie, prawda? Czyli spodziewałeś się, że umowa, jaką zawarliście, czy w jakiś tam naturalny sposób, czy no jest częścią całego rytuału w waszej rodzinie, do realizacji którego to rytuału wszyscy członkowie waszej rodziny się zobowiązali, czyli nastąpiła między wami jakaś umowa i ty jesteś zdziwiony, bo oczekiwałeś, że ta umowa będzie dotrzymana.
3: Tak.
2: Więc twoją potrzebą, jaka tutaj jest niezaspokojona, którą wyraża twoje zaskoczenie czy zdziwienie, czyli twoje zdziwienie i zaskoczenie mówi o twojej potrzebie dotrzymywania umów. Takiego porządku, ładu społecznego. Nie? Porządku, że jak się umówiliśmy na coś, jest podział obowiązków, to każdy, skoro się zobowiązał, no to tę umowę dotrzymuje. To jest twoje oczekiwanie wobec mnie, twojego syna, córki, dziecka, że ja będę realizować obowiązek, jaki przyjęłam na siebie. Więc poza tymi emocjami, uczuciami, które masz w tej chwili w sobie i tymi potrzebami, które jakoś tam są żywe, czyli ta potrzeba piękna estetyki zapachowej związanej ze zmysłem zapachu, bezpieczeństwa przed owadami i różnymi niepożądanymi formami życia, bądź groźnymi nawet może, ważną sprawą dla ciebie tutaj jest potrzeba dotrzymywania umów, potrzeba takiego porządku, ładu. I powiedziałeś jeszcze coś, jesteś zaskoczony, więc potrzebujesz też informacji, co się stało, tak? Przed chwilą to powiedziałeś. Chcesz mi zadać pytanie, co się stało. Czyli twoją potrzebą jest też informacja, a ta informacja będzie służyła twojemu zrozumieniu, o co tu chodzi. Chcesz zrozumieć ten widok, który cię zaskoczył, prawda? Popatrz, aż tyle potrzeb masz tutaj. Poza tymi estetycznymi, poza ładem i porządkiem, czyli potrzebą dotrzymywania umów, jest też potrzeba informacji i zrozumienia. Chciałbym to zrozumieć. I teraz, jeśli takie będą twoje intencje, czyli ty będziesz rozumiał siebie, będziesz wiedział, o co ci chodzi szczegółowo, dokładnie, to przyjdziesz do mnie z czystymi intencjami, żeby mi zadać zwykłe pytanie. Słuchaj, śmieci są niewyrzucone. Co się stało? Tak? Teraz będziesz mówić do mnie z miłością. Bo to, co zobaczyłeś, to zobaczyłeś przez okulary zrozumienia. Przez okulary, przez które ty chcesz zobaczyć mnie i zrozumieć mnie, a nie oskarżyć mnie. Gdyby ten proces się nie odbył, to wpadłbyś do mojego pokoju i prawdopodobnie ze złością warknąłbyś, dlaczego są śmieci niewyrzucone do tej pory. I jeszcze padłoby parę przykrych słów.
3: To są tylko śmieci, ale...
2: No, oczywiście, że tak, tak. Ale pokazujemy to, cały ten proces, tak? Chcę tutaj szczegółowo przyjrzeć się temu procesowi. Natomiast tak, mówisz tylko śmieci, no ale skoro to jest tak dla ciebie ważne, to może to są aż śmieci. Może te śmieci pokazują jakiś czubek góry lodowej. Reszta jest schowana i niedostępna dla oczu innych, ale może też niedostępna dla ciebie, bo ty widzisz tylko to, co widzisz i na to natychmiast reagujesz bezrefleksyjnie, a gdybyś podjął refleksję, to tam pod spodem może być jeszcze ho, ho, ho, całe mnóstwo różnych innych potrzeb, jakie ożywają, jakie są dotknięte, naruszone przez twoje myślenie na temat tych niewyrzuconych śmieci. Bo to myślenie może pójść bardzo głęboko. Umawialiśmy się, ona nie dotrzymała słowa, ona mnie nie szanuje. Moje dziecko nie potrafi dotrzymać słowa, jestem złym rodzicem, jestem złym ojcem. Moja córka nie umie dotrzymywać umów, ona sobie w życiu nie poradzi. Jeszcze jakieś? Tak? To już głębiej sięgamy. Tam już są potrzeby związane z twoim poczuciem własnej wartości. Tam jest potrzeba szacunku, tam jest potrzeba bezpieczeństwa, pewności, że mi się nic nie stanie, nie? Troski o mnie i tak dalej. Troski o mnie, o siebie. Skoro ona nie potrafi taka myśl może być, skoro ona nie potrafi wyrzucić śmieci, to jak ona się potem zatroszczy mną, jak będę stary i niedołężny? I tak dalej, tak? Jak ona sobie poradzi w małżeństwie? Nie? Ona nie umie być samodzielna na przykład. Tyle myśli może towarzyszyć, może zostać wywołanych przez ten jeden widok niewyrzuconych śmieci. Więc czy to są tylko śmieci?

0: złością czy miłością.
1: I tak nawiązując do tematu z poprzedniej audycji.
2: Czystości intencji?
1: Tak. Teraz jakie są twoje intencje? Czyli w pewnym sensie jakie potrzeby leżą u podstaw tego pytania, dlaczego śmieci są niewyrzucone?
2: No tak, tu przechodzę z takiego zachowania, to co widzę, czyli nie

0: chętnie tym podzielę, jeśli ty przyjdziesz do mnie z miłością, z otwartym, czystym sercem, z otwartą, czystą intencją zrozumienia mnie.
1: Wiesz, tu się poprzekomarzam, ale przecież
0: oczywiście
1: jestem rodzicem, ja już wiem, co się stało. Siedziałeś, grałeś, bawiłeś się i nie zrobiłeś. Przecież widzę, że biegasz po podwórku. Po prostu zająłeś się innymi rzeczami.
0: I tu przypisujesz mi intencje, których nie sprawdziłeś i to jest kolejna czysta, żywa przemoc. Bo ty przypisujesz mi teraz intencje, których nie sprawdziłeś. Ja ci nie potwierdzam tego. Tak gram, ale nie dlatego, że gram, nie wyrzuciłam tych śmieci, tylko dlatego, że wiem, że za chwilę jeszcze zbiorą się inne śmieci, bo właśnie powiedzmy...
1: Obieram ziemniaki i zaraz będą owienki.
0: Za chwilę będę obierać ziemniaki albo wykonuję jakąś pracę domową, w której wyprodukuję dużo śmieci i dopiero potem to zrobię. W tej chwili pada deszcz, chciałam zdążyć jeszcze zrobić coś innego i to, co robię, uznałam za ważniejsze, a śmieci pamiętam o nich i tak dalej. Natomiast jeszcze widzę twój śmiech, ha, ha, ha.
1: A ja już chciałem wrócić do dzisiejszego tematu, bo to, co teraz sobie mówimy, to jest takie nasze wyobraźnie jakby, tak?
0: No,
1: i
0: tak.
1: Wyobrażam sobie trochę na zasadzie, co widzę zewnętrznie, z jakimś doświadczeniem, wyobrażam sobie, co się tu właśnie wydarzyło i dzisiejszy punkt mówi czystość spojrzenia zewnętrznego przez czuwanie nad uczuciami wyobraźnią.
0: No właśnie. No ale to masz nad tą wyobraźnią czuwać. Dokładnie o tym przed chwilą mówiłam.
1: Czuwać nie tylko nad wyobraźnią, ale nad swoimi myślami. To nie chodzi, że to ja nie mogę myśleć, tylko czuwać nad tymi myślami, właśnie nad tą moją wyobraźnią, no, żeby ta intencja była, no i znowu, jak to dobrze powiedzieć, czysta.
0: Tak. W związku z tym, jeśli masz nad czymś czuwać, to obiekt tej czujności musi być ci znany. Więc to jest właśnie ta umiejętność, o którą ja walczę, do której zachęcam, której uczę, ta umiejętność kontaktowania się, świadomości moich wewnętrznych procesów, a z nich jednym z ważniejszych jest myślenie. Są teksty, które masz w głowie i te teksty wymieniłam przed chwilą. Natomiast ty na początku wymieniłeś trochę inne teksty, tak? Miałeś kilka pomysłów. Zapomniała. Zajęła się zabawą i wyleciało jej to z głowy. Ale potem jeszcze powiedziałeś, jest zmęczona. To zadanie jest dla niej za trudne. Potem jeszcze może nie umie. Brak umiejętności. Takie rzeczy wymieni. I to są twoje myśli. I teraz każdą z tych myśli, jeśli ją sobie uświadomisz, możesz zamienić na język miłości, na język porozumienia, czyli na język potrzeb, czyli możesz zamienić z kolei na moje potrzeby, bo ty teraz myślałeś, co jest we mnie.
1: Tak.
0: Czyli jest zmęczona. Myślisz teraz o moich potrzebach. Jeśli jestem zmęczona, to potrzebuję odpoczynku. Czyli możesz mnie o to zapytać, czy ty potrzebujesz odpocząć. Bawiłaś się, masz silną potrzebę zabawy. Wróciłaś ze szkoły. W szkole trzeba było być skupionym. Że tak powiem, w postawie na baczność spędziłaś ten czas. I teraz chcesz sobie odpuścić chwilę. Spocznij. Może to jest dla ciebie za trudne zadanie, czyli potrzebujesz wsparcia. Nie? Jeśli jakieś zadanie jest za trudne, to potrzeba, jaka tutaj jest, wybija się na plan pierwszy, to potrzeba wsparcia. Może nie umiesz. Znowu potrzeba wsparcia. Potrzeba współpracy może. Może zapomniałaś. Jeśli ja zapomniałam, to też potrzebuję wsparcia. Potrzebuję też akceptacji dla słabości mojej uwagi, która może być związana z temperamentem, ale już do niego nie wracamy.
1: Kiedyś wrócimy.
0: Myślę, że ten mój temperament też można tu uwzględnić, że to jest dla mnie za trudne. Więc możesz z kolei, zajmując się moimi potrzebami, zdecydować w czwartym kroku porozumienia bez przemocy, zaprosić mnie do rozmowy na ten temat, zapytać mnie, czy to właśnie któraś z tych potrzeb jest w taki sposób zaspokajana przeze mnie, że te śmieci cały czas tam leżą i że nie dotarłam do tych śmieci jeszcze. Albo możesz, pytając, czy

0: takie potrzeby, uzgodnić ze mną, czy ty masz rację. I wtedy ta sytuacja będzie uporządkowana w ten sposób, że ty będziesz zajmował się sobą, będziesz też zajmował się mną, pomożesz mi zrozumieć samą siebie i te procesy zewnętrzne i wewnętrzne będą zaopiekowane albo zatroszczymy się, ty i ja, we dwoje, o to wszystko, co jest w tobie, we mnie, między nami. Bo na koniec prawdopodobnie wtedy ja zechcę z tobą rozmawiać, jeśli ty z miłością przyjdziesz do mnie i będziesz się zajmował swoimi najpierw potrzebami, a potem moimi potrzebami i niekoniecznie o tym wszystkim mówiąc mi.
1: No raczej na pewno bez mówienia tego.
0: Niekoniecznie na pewno, bo możesz ze mną o tym porozmawiać. Oczywiście, jeśli jestem 5-letnim dzieckiem, to nie bardzo. Ale jeśli jestem 15-letnim dzieckiem, to czemu nie?
1: No tak.
0: Też ty decydujesz o tym, wiedząc, z kim rozmawiasz. Ale jeśli zaczniesz w podobnym tonie rozmawiać z 5-latką, to z 15-latką już w ogóle nie będzie tego tematu, bo ona będzie wiedziała, bo ona będzie umiała nazywać swoje potrzeby. Czemu nie? I w ten sposób będziemy oboje, ty i ja, ty mnie będziesz uczył, a ja będę się uczyła czuwać nad swoimi uczuciami, nad swoimi wyobrażeniami, nad swoim myśleniem i to nie będzie coś, co powoduje w nas złość, co wywołuje przykre skutki, tylko coś, co będzie służyło, co będzie budowało nasze relacje. Najpierw każdego z nas z samym sobą, a jednocześnie między nami, nawzajem. I tego, myślę, uczy nas Pan Bóg, mówiąc o miłości, która oczyszcza wszystko, która sprawia, że to oczyszczenie płynące z łaski sakramentu będziemy utrzymywać, będziemy się o nie troszczyć. Co ty na to?
1: Tak, tak, zgadzam się.
0: No, no, no.
1: Dobrze, że mnie spytałaś.
0: Ale no to jest taki jeden wątek związany z tą czystością z intencji, z czystością spojrzenia, z kontrolowaniem, czuwaniem nad uczuciami i wyobraźnią. Ale z tym związany jest jeszcze jeden wątek, o którym mówi ten cytat z Księgi Mądrości. Widok roznamiętnia głupich. No to wiemy, to jest przykazanie, w którym dorośli odnajdują swoje nieczystości trochę inne niż wiążemy z czystością zachowań dziecięcych. I pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, ale w tej chwili chciałam podjąć refleksję na temat tego roznamiętnienia poprzez widok.
1: W kontekście wychowania dzieci.
0: Tak. Mianowicie, ja nawet nie wiem skąd ja to wiem, ale no uczyłam się tego gdzieś tam hens dawno bardzo temu, 50 lat, pół wieku temu. Ale myślę, że może nawet wcześniej jeszcze w domu słyszałam o tym. A potem to zostało potwierdzone właśnie w czasie studiów i w ogóle w życiu. Mianowicie, że bardzo ważne jest to, na co patrzymy. Bo to kształtuje nasze wnętrze.
1: To bym dodał, że nie tylko na co patrzymy, ale też jakby co słuchamy.
0: Tak, bardzo ważne jest to, co dociera do nas przez zmysły. Jednym słowem, bo ta namiętność to jest bliski kontakt z rzeczywistością, a ten kontakt odbywa się za pośrednictwem zmysłów. Nie ma innych dróg, którymi kontaktujemy się ze światem. To są zawsze zmysły.
1: Takie bodźce.
0: I te bodźce docierające przez zmysły jakoś oddziałują na nas, na wszystko w nas, na wszystkie sfery, czyli i tę sferę intelektualną, i tę sferę cielesną, i tę sferę emocjonalną, i duchową. I dlatego trochę teraz chciałabym się przyjrzeć tym zmysłom i temu, jak nasze otoczenie działa na te zmysły i jak to jest ważne.

0: złością czy miłością.
1: Ostatnimi czasy, parę miesięcy temu, trafiła w moje ręce książka, która poruszyła mnie do głębi. Zachęcam do jej lektury, nawiasem mówiąc. Tytuł tej książki brzmi Oczy Mony.
2: Oczy, to jest jeden wyraz.
1: Oko, tak.
2: A drugi wyraz? Mony.
1: Mona, to imię. Thomas Schlesser napisał tę książkę. I to jest historia dziewczynki, która traci wzrok. Ma 10 lat i wykryto u niej taki proces. I dziadek przychodzi do jej domu, dowiedziawszy się o tym, że ona za chwilę straci wzrok i przeżywszy 10 lat zaledwie, nie będzie już niczego widziała. Stawia sobie zadanie przed sobą, żeby pokazać jej takie obrazy, które zostaną w niej na całe życie w ciemności. Na całe życie pozbawione obrazów. I najbardziej poruszyła mnie scena na początku tej książki. Inspiracją dla tego pomysłu jest widok jej pokoju, w którym, no jak on się tam wyraża, jest jeden wielki kicz. Plastikowe ozdóbki, takie charakterystyczne dla pomieszczeń, w których przebywają małe 10-letnie dziewczynki. I on sobie uświadamia, że jeżeli taki obraz świata zostanie w jej oczach, które za chwilę przestaną widzieć, no to będzie dramat. To ona będzie miała taki obraz świata. W związku z tym postanawia zabrać ją do muzeów paryskich, chodzić z nią do tych muzeów, dopóki będzie to możliwe, i pokazywać jej największe dzieła malarstwa światowego dostępne w tych muzeach. I co tydzień idą i siadają przed kolejnym obrazem i w kolejnych rozdziałach tej książki no, mamy taki wykład estetyczny, ale jednocześnie rozważania dostosowane jednak trochę do poziomu tej dziewczynki, ale jednocześnie umawiają się na początku, Mona bardzo to lubi, żeby rozmawiać z nią jak z dorosłą. Więc ten dziadek rozmawia z nią jak z dorosłą. I to jest też jeden z takich tematów, które dla mnie też są bliskie. Mianowicie my się w relacjach czy też w rozmowach z naszymi dziećmi ograniczamy tylko do słownictwa, poziomu pojęciowego, takiego najniższego. Natomiast dzieci lubią być traktowane jak dorosłe. Wprawdzie w tym twoim przykładzie, kiedy zacząłeś się zachowywać wobec swojego syna jak dorosły, to on ci zwrócił uwagę. Dlaczego?
2: Wymagania.
1: Takie, tak, masz wobec mnie takie wymagania, jak wobec dorosłego, no ale właśnie to była konsekwencja tego, że on chciał być, uczestniczyć w przestrzeni przeznaczonej dla dorosłych. No to konsekwencją tego było takie, a nie inne twoje ewentualnie zachowanie. Natomiast mimo to dzieci jednak lubią, kiedy się z nimi rozmawia, traktując je poważnie, jak dorosłe. I ja nie będę streszczać tej książki, ale to o to właśnie chodzi, że czystość spojrzenia, czyli ten obraz i to wszystko, co dociera do zmysłów naszych dzieci, bo to nie tylko obraz, ale i dźwięk, i zapach, i dotyk, i smak, to wszystko no, jest jakaś rzeczywistość, która wpływa na doznania emocjonalne, na wyobrażenia, na smak taki estetyczny, także etyczny, czyli moralny. I w związku z tym pokazuje to, co jest czyste. Jeśli dziecko pozna to, co jest czyste, nauczy się przez czystość intencji, także czystości zachowań, także czystości doznań wszelakich, to będzie w sposób łagodny, ale też myślę wręcz naturalny, będzie mogło nauczyć się odróżniania tego, co czyste, od tego, co nieczyste. I teraz można, odwołując się do, nie wiem, doznań zapachowych, doznań czy doświadczeń smakowych, estetycznych też, do widoku czegoś czystego, w porównaniu z czymś brudnym, pobrudzonym, od brudnych rąk począwszy, przez brudne zęby i przykrym zapachu, przez to doświadczenie śmietnika i niewyniesionych śmieci, będzie to dziecko poznawało pojęcie czystości, nieczystości i będzie mogło doświadczyć tych uczuć, tych wyobrażeń, tych doznań czystych. Konsekwencji tych czystych doznań i konsekwencji tych przykrych, nieprzyjemnych doznań, nieczystych. Jeśli pozna te pojęcia, a może je poznawać od początku swojego życia, to pojęcie czystości, tej już w dorosłym tego słowa znaczeniu, będzie mu znacznie łatwiej przyjąć, zaakceptować, uznać za ważne i chcieć zachowywać tę czystość. Czystość tego, co widzi, co słyszy, słów, jakie wypowiada i jakie wypowiadają wobec niego inni, będzie potrafiło rozróżniać, będzie potrafiło poszukiwać dróg albo odnajdywać przyjemność, satysfakcję z przebywania w tym czystym środowisku.
2: Wracając do naszego tekstu, bo chyba tu od tego zaczęliśmy, ten widok roznamiętnia głupich, to taką klamerką bym to podsumował, że dziecko, to co to wymieniłaś, wszystkie rzeczy, to dziecko będzie potrafiło uczyć się zatrzymać na danej myśli i wtedy
1: podjąć decyzję.
2: Tak. Albo zostawię tą myśl w spokoju i intencja moja będzie czysta,
1: tak.
2: Albo jednak zatrzymam się i być może
1: pójdę za tą nieczystą myślą, za tą nieczystą intencją.
2: No ten bodziec będzie na tyle atrakcyjny i zadziała.
1: Pójść za tym bodźcem, który mnie ciągnie w tą przykrą stronę, albo właśnie nie pójść, żeby nie doświadczyć tam tego, czego nie chcę doświadczyć, co nie służy mojemu rozwojowi, co nie jest wyrazem miłości wobec samego siebie, szacunku wobec samego siebie, własnej godności, własnej wartości. I wtedy to dziecko będzie umiało omijać to, co nieczyste. I myślę, że jedną z takich najprostszych dróg pomocy na tej drodze, w tych wysiłkach, w tych zabiegach, może być po prostu modlitwa.
2: Ja bym tutaj to, co powiedziałaś wcześniej, czyli bardziej bym powiedział, że regulować. Może nie, że odrzucić, tylko ja bym tutaj stwierdził, że mając te doświadczenia, te spojrzenia, zastanowić się...
1: Wiedzę.
2: Tak, co powtarzam, na czym się zatrzymuję, co wzmacniam i starać się regulować te fragmenty tej czystej intencji. No bo to załóżmy jest jakiś impuls, tak? Ten tu bodziec zewnętrzny, a tu impuls.
1: Nie mamy nad tym kontroli, ale mamy kontrolę nad tym, co potem z tym zrobimy. Tak. Czyli to, że przyjdzie mi jakaś myśl do głowy,
2: czy to, co widzę nawet.
1: Tak, czy zobaczę jakiś obraz, to mogę się nad tym obrazie zatrzymać i mogę go sobie mocno zapisać, choć wszystko, z czym się spotykam, każde moje doświadczenie zapisuje się w mojej pamięci, czy tego chcę, czy nie. Nie ma takiej gumki, którą można by to wymazać. I myślę, że to jest też jedna z takich prawd, którą starałam się przekazać moim dzieciom i innym dzieciom, z którymi się spotykałam, które chciałam przestrzec przed różnymi zaułkami, w które nie warto się zagłębiać, bo to doświadczenie zostanie w tobie do końca życia. I jeśli to jest coś, o czym ty wiesz, że jest obrzydliwe, o czym ty wiesz, że jest destrukcyjne. No, z dzieckiem inaczej o tym rozmawiałam. Ale jeśli to ci szkodzi, jeśli wiesz, że to nie prowadzi do miłości, to nie prowadzi drogą, którą wskazuje ci Bóg, nie prowadzi do spotkania z Bogiem, a wręcz przeciwnie, jeśli spotykasz się z czymś takim, to to do końca życia zostanie w twojej pamięci. Im dłużej będziesz miał z tym styczność, tym głębiej to się w tobie zagnieździ i już się tego nie pozbędziesz. A wróci w momencie, kiedy możesz być najbardziej szczęśliwy. Kiedy będziesz w relacji z drugim człowiekiem, przyjacielem, z narzeczoną, żoną, ze swoim dzieckiem i będziesz chciał przeżywać intymne, piękne chwile, ten widok może zepsuć to piękno, którego chciałbyś tam teraz doświadczać. Tak to działa, więc wszelkie obrazy, wszelkie teksty, wszelkie zachowania, które nie służą czystości, a które są łatwe do rozpoznania i o których wiemy świadomie czy nieświadomie, czy podświadomie, ale wiemy, że to nie jest zgodne z porządkiem, jaki chcielibyśmy wyznawać, jakiego uczy nas Pan Bóg, to wszystko może być przeszkodą i możemy żałować, że mieliśmy z tym styczność. Sprawdźmy, czy umiemy rozmawiać, a może spróbujmy porozmawiać właśnie w takim duchu z naszymi dziećmi. Najpierw przyglądając się oczywiście naszym myślom i naszym wyobrażeniom, czy to w kontekście języka porozumienia bez przemocy, czyli języka miłości, czyli języka Ewangelii, czy to właśnie w takim duchu już bardziej dorosłym spróbujmy porozmawiać nawet z naszymi dziećmi o tym, co niepokoi nasze dzieci i o tym, co niepokoi nas. Ciekawa jestem, czy będą to owocne rozmowy. Praca domowa zadana.
2: Dobrze.
1: Na dziś to już wszystko, tylko że jeszcze chcemy przypomnieć o wspieraniu naszego radia, głównie finansowym, także modlitewnym, na stronie Marcin Wierz.
2: Tak, ja tu otwieram www.radiowarszawa.com.pl. Po lewej stronie mamy przycisk podcasty, gdzie możemy słuchać naszej audycji, a po prawej ładny przycisk z serduszkiem Wspieraj.
1: Wszystkim Państwu jesteśmy wdzięczni za każdy rodzaj wsparcia. Zachęcamy do słuchania naszych audycji, dzielenia się nimi z innymi. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
2: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Letnickie pola, Gniezno, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Jana, wygłoszona przed katedrą świętego Wojciecha.
3: Umiłowani bracia i siostry, w jak niezwykłej godzinie dziejów przyszło nam żyć. Jak ważkie zadania powierzył nam Chrystus. On wzywa każdego z nas, abyśmy przygotowywali nową wiosnę Kościoła. Chce, aby Kościół, ten sam, co w czasach apostolskich, w czasach świętego Wojciecha, kroczył w nowe tysiąclecie pełen świeżości, rozkwitającego nowego życia i rozmachu ewangelicznego. W roku 1949 prymas tysiąclecia wołał: tu przy grobie świętego Wojciecha zapalać będziemy ogniste wici, piastujące ziemi naszej światłość na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego. Dziś na nowo wznosimy to wołanie, prosząc o światło i ogień Ducha Świętego, aby zapalał nasze wici, piastunów Ewangelii, aż po krańce ziemi.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, wasza modlitwa jest wyrazem wiary, która według słów Jezusa przenosi góry. Dziękuję wam za przyjęcie tego zaproszenia i za to, że zgromadziliście się tutaj, przy grobie Świętego Piotra, a także w tak wielu innych miejscach świata, aby błagać o pokój. Wojna dzieli, nadzieja jednoczy. Przemoc depcze, miłość podnosi. Bałwochwalstwo zaślepia, Bóg żywy oświeca. Wystarczy odrobina wiary, okruszyna wiary, najdrożsi, aby wspólnie jako ludzkość i z człowieczeństwem stawić czoła tej dramatycznej godzinie dziejów. Modlitwa bowiem nie jest schronieniem, by uchylić się od odpowiedzialności. Nie jest środkiem znieczulającym, który pozwala uniknąć bólu wywołanego przez tyle niesprawiedliwości. Jest natomiast najbardziej bezinteresowną, powszechną i wstrząsającą odpowiedzią na śmierć. Jesteśmy ludem, który już powstaje z martwych. W każdym z nas, w każdym człowieku, wewnętrzny nauczyciel uczy właśnie pokoju, przynagla do spotkania, pobudza do wznoszenia błagania. Podnieśmy więc wzrok, powstańmy z ruin. Nic nie może zamknąć nas w losie rzekomo już przesądzonym, nawet w tym świecie, w którym zdaje się, że nie wystarcza już grobów, bo wciąż na nowo krzyżuje się i unicestwia życie, bez prawa i bez litości.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 4 maja 2025 roku. Msza święta z okazji Dnia Strażaka w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Kilka zdań dla przypomnienia o świętym Florianie. Żołnierz rzymski, dowódca. Tym się wsławił, że nie mógł się pogodzić, że jego współbracia, wyżsi oficerowie, znęcali się nad pewną grupą żołnierzy, którzy przyznali się, że są chrześcijanami. I od tego się zaczęło. Florian stanął w obronie swoich podwładnych i poniósł śmierć w górnej Austrii. To jest rzeka, która jest dopływem Dunaju. Tam oddał swoje życie, ale sam też pochodził praktycznie z tamtych stron, bo pochodził z dolnej Austrii. Więc szczerze mówiąc, nie tak daleko jego rodzinne strony od nas. I od tej pory zaczął się jego kult jako tego, który staje w obronie w sytuacjach bardzo trudnych. I to od razu jest dla nas, że tak powiem, temat do wielkiej katechezy, jak wielkim jest człowiek wtedy, kiedy umie zrozumieć, że Pan Bóg postawił go na drogach drugiego człowieka, aby mu pomagał, nie przeszkadzał, nie był dla niego uciążliwy, ale żeby go miłował i był dla niego pomocnym. To dzieje się, kochani, na wszystkich etapach, na wszystkich poziomach, we wszystkich, powiedziałbym, sytuacjach naszego życia.
1: Dobre słowo pasterzy.